0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Będzie kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawą zajmie się też prokuratura. A chodzi o lekarza Stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy partii mieli być przyjmowani w szpitalu na specjalnych warunkach, a sam lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, niezgodnie z prawem. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Rawa.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
2: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
1: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
0: Złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy. Zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy domaga się też odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kurz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego fakturę. W czwartek ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy morderstwa. Nieustalony dotąd mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. Tę sprawę śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
3: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki, był znany z krytykowania rosyjskich władz. Czy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
4: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
3: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
5: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
3: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
0: Teraz śledcze czekają na wyniki sekcji zwłok ofiary. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział mediom, że zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi. Jednak taka ochrona wymaga zgody samej zainteresowanej osoby. Skrepecki z niej zrezygnował.

0: Obrony Narodowej czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiada, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
1: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
0: Minister obrony dodał, że pod koniec maja wystosował list do szefa Pentagonu Pita Hegseta, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
1: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
0: Przypomnijmy, że we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań w sprawie powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wtorkowe wydarzenia w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy Ruchu Obrony Granic, mimo zakazu, próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim Głazie Pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił polityków w Sejmie.
2: Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal.
0: Mówił Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek, ksenofobów, a nie patriotów?
0: Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka.
4: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Krakowskie referendum jest ważne. Tamtejszy sąd okręgowy oddalił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzania głosowania ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji. Autor protestu, Edward Nowak, takim obrotem sprawy jest zdziwiony.
5: Wydawało mi się, że samo poddanie pod wątpliwość tak dużej skali możliwości właśnie tego wpływu, no już jest wystarczający dla sądu. Dzisiaj bym powiedział tak, że taki dla mnie wniosek jest, czy dla innych ludzi może, że właściwie można wszystko.
0: Zdaniem inicjatora referendum Jana Hoffmana materiał dowodowy to makulatura.
6: To, co ja wyłowiłem z treści orzeczenia i to, co mnie zdziwiło, to to, że wyszło z tego, że tak naprawdę wnioskodawca przyniósł w dużej mierze stertę makulatury, bo jeżeli sąd mówi o tym, że wnioskodawca przynosi raporty i wnioskodawca o tych raportach mówi publicznie, a potem okazuje się, że te raporty i analizy są niepodpisane, no to proszę Państwa, wszystko takie coś może wygenerować albo sztuczna inteligencja, albo ktokolwiek inny.
0: Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie oznacza, że referendum z 24 maja jest ważne. Autor protestu, Edward Nowak, może jeszcze złożyć zażalenie. Jak powiedział dziennikarzom, nie wie jeszcze, czy będzie się odwoływał. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważanie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi ze zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach wie nasz reporter Bartosz Łojewski.
7: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
8: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
7: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
0: Relacjonował Bartosz Łojewski. Dziękuję. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji.
9: Koordynował pracę innych osób, werbował innych uczestników tej struktury przestępczej, rozdzielał zadania i tak naprawdę żył za pieniądze osób, które niejednokrotnie przekazując gotówkę traciły majątek swojego życia.
0: Śledczy zabezpieczyli też samochód mężczyzny o wartości ponad 1 000 000 zł. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby. W 75 minut koleją z Torunia do Warszawy, a to wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
10: To jest korzystne bardzo.
11: Oczywiście, jestem za.
12: Nie potrzebuję, bardziej by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
10: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
12: Tak, zdecydowanie tak.
13: No 70 minut. No to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
0: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie 4700 km nowych linii kolejowych, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000. A teraz Wrocław, który nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do pracy nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia i małą architekturę, tłumaczy radna Anna Kołodziej.
14: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, znacząca większość. Niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
0: Wrocławianie przyznają, że wielkoformatowych reklam i billboardów w mieście jest za dużo.
15: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
16: I na murze jest 50 plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
17: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki.
18: No myślę, że lepiej by było uregulować.
0: Miasto zakłada inwentaryzację, konsultacje i przyjęcie przepisów jeszcze w tej kadencji. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno tworzyło nowoczesne centrum przesiadkowe. W ramach inwestycji wydłużono peron z 22 aż do 86 metrów, dzięki czemu stacja obsłuży teraz znacznie dłuższe pociągi z turystami. Na miejscu powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride, mówi burmistrz Mielna Adam Czysz.
19: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
0: A podróż z Szynobusem z Koszalina do Mielna trwa zaledwie kwadrans. No i to bez stania w korkach. Na koniec jeszcze zaproszenie do Łodzi na Noc Kupały. Wydarzenie już w najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
20: Co jest celem waszego wydarzenia?
21: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Schowi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
20: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
21: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
0: Noc Kupały potrwa od 19 do 21 czerwca i będzie skierowana do całych rodzin.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Antygona Sofoklesa. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury, przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Wakacje w Grecji były, teraz konkretnie czas na wspomnienie z Teb. Niezbędne minimum. Co trzeba wiedzieć, aby zrozumieć dramat Sofoklesa? Powiązania rodzinne. Żył sobie Edyp, władca, który ożenił się z własną matką. Ślub z własną matką? Z koleżanką matki albo matką koleżanki można jeszcze przełknąć. Patrz, obecny prezydent Francji poznał swoją żonę, kolegując się w szkole z jej córką. Ale z matką? Chyba, że dziwnym zbiegiem okoliczności nie wiesz, że twoja żona to twoja matka. Dowiadujesz się o tym, jak już masz z nią czworo dzieci, a twoje państwo, na którym ciąży klątwa, sypie się. Edyp poślubił więc swoją matkę Jokastę i miał z nią czworo dzieci. Dwóch synów i dwie córki. Synowie to Polinaikes, w skrócie Polinik, i Eteokles, czyli Eteokl. Córki to Antygona i Ismena. Imiona synów powtórz kilka razy, bo szybko zapamiętać się nie da. Polinaikes, czyli Polinik, Polinaikes i Eteokles, czyli Eteokl. Eteokles. Kiedy już wie, w co się wpakował, do tego jego żona popełniła samobójstwo, zrozpaczony wyłupuje sobie oczy, opuszcza państwo i oddaje władzę. Komu? Któremu synowi? Ustalono, że bracia będą rządzić na zmianę. Rok jeden, rok drugi z nich. Pierwszy na tronie zasiadł Eteokl. Władza jednak uzależnia i po roku nie zamierzał jej oddawać. Tak doszło do wojny, w której zginęli obaj bracia. I w ten sposób na tronie zasiadł Kreon, wuj całej czwórki. Jego żoną była Eurydyka, z którą miał jednego syna, Hajmona. Powtórz, Hajmon. Hajmon. Ważna osoba dramatu. Według wierzeń starożytnych Greków, aby osoba zmarła trafiła do Hadesu, jej ciało musi zostać pochowane. Inaczej jej dusza cierpi i błąka się. Dotyka ją kara bogów. Kreon jednak nie zgadza się na pochowanie Polinika, który według niego jest zdrajcą. Doprowadził do wojny, atakując miasto i swojego brata. Nie interesuje go to, że Eteokl nie dotrzymał umowy i nie oddał bratu władzy w umówionym terminie. Rozkazuje, aby ciało zdrajcy zostało wyrzucone na pożarcie sępom. Oburzona jest

tym jedna z sióstr, Antygona. Obowiązkiem żyjących wobec prawa boskiego jest pochowanie z szacunkiem zmarłych. Sprzeciwia się woli nowego władcy Kreona, czyli swojego wuja i jednocześnie przyszłego teścia. Antygona bowiem jest narzeczoną Hajmona. I znowu dziwactwo. Antygona i Hajmon to kuzynostwo, cioteczne rodzeństwo, w każdym razie bliska rodzina. I mamy następną tragedię. A teraz właściwe streszczenie utworu. Skup się na nazwach poszczególnych części. Nie ma tu rozdziałów czy aktów. Zapamiętaj podział tekstu. To tak jak czołówka, odcinki w serialu i podsumowanie sezonów. Prologos przedstawia temat. Antygona rozmawia z Ismeną. Antygona, typ niepokorny, z charakterem krnąbrna, samowolna. Ismena, słaba, strachliwa, nijaka. Antygona chce pochować brata wbrew rozkazom Kreona. Ismena boi się jej pomóc. Parodos. Pierwsza pieśń, którą śpiewa chór. Chór w tragedii greckiej musi być. Tu panowie śpiewają o tym, co było w Prologos, dodatkowo wychwalając dobrego brata, zabitego przez złego brata na jeźdźce. Episodion pierwszy. Skojarz z rozdziałem i angielskim episode. Kreon oznajmia zebranym, że najważniejsze dla niego jest dobro miasta i posłuszeństwo wobec prawa ziemskiego. Wchodzi strażnik ze straszną wiadomością. Zniknęło ciało Eteokla. Ktoś go pochował. Wściekły Kreon podejrzewa strażnika o zdradę i każe mu natychmiast odnaleźć tego, kto to zrobił. Nie ma ciała? To je znajdź. I znajdź do cholery tego, kto mi się sprzeciwił. Albo ty za to odpowiesz. Ja tu rządzę. Takie jest przesłanie wściekłego Kreona. Stasimon pierwszy. Pieśń chóru. Zapamiętaj, tylko pierwsza pieśń. Słuchałeś już o niej. To Parodos. Reszta to Stasimony. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Maksymalnie może być ich pięć. Stasimon to taki przerywnik, refren między episodionami. W skrócie, chór śpiewa w tym Stasimonie o tym, że ci, którzy przestrzegają prawa, są dobrzy, ci, którzy je łamią, zasługują na potępienie. Episodion drugi. Strażnik przyprowadza Antygonę, którą złapał przy grobie brata. Próbowała znowu go pochować. Wcześniej Kreon kazał rozkopać ciało. Wszyscy już wiedzą, że to ona nie posłuchała rozkazu władcy. Antygona nie boi się wuja. Nie wykazuje żalu i skruchy. Oznajmia, że dla niej liczy się prawo boskie i przed nim odpowiada. Nie boi się kary śmierci. Pojawia się też Ismena, którą Kreon oskarża o pomoc siostrze. O dziwo, Ismena nie zaprzecza. Chce ponieść karę razem z siostrą. Dlaczego? W sumie nie wiadomo. Może było jej głupio, że jest taka słaba? Antygona jednak się na to nie godzi. Ismena nie jest jej partnerką w łamaniu prawa. Ismena próbuje jeszcze wzbudzić litość Kreona, przypominając mu o związku Antygony z jego synem. Chce przecież zabić swoją przyszłą synową. Miłość jego syna. Kreon jest niewzruszony. Nie chce takiej synowej. Zamyka siostry w areszcie domowym. Stasimon drugi. Chór użala się nad kondycją rodziny Kreona. Starcy zwracają też uwagę, że jednak trzeba słuchać praw boskich. Episodion trzeci. Pojawia się syn Kreona, Hajmon. Początkowo podkreśla, że nie będzie buntował się przeciwko ojcu. Opowiada mu jednak, co słyszy na mieście. Ludzie boją się Kreona. Żałują Antygony. Podziwiają ją. Wściekły ojciec chce zabić Antygonę na oczach narzeczonego. Oburzony i zrozpaczony Hajmon wychodzi, a ojciec nie każe Ismeny, za to rozkazuje zamknąć Antygonę za murem na pustyni i skazuje ją na śmierć głodową. Cwanie jednak. Początkowo dziewczyna ma mieć ze sobą jedzenie, by bogowie nie zesłali klątwy. Stasimon trzeci. Znowu chór. Śpiewa pieśń o miłości i pożądaniu. Episodion czwarty. Ta część to rozpacz Antygony. Płacz nad losem, nieszczęściem, śmiercią, która ją czeka. Straż prowadzi ją na śmierć. Jest tu jej dialog z chórem, który uważa, że jest sama sobie winna, bo złamała prawo. I jeszcze do tego ściga ją klątwa rodzinna. Stasimon czwarty. Chór opowiada o innych bohaterach, którzy zginęli w podobny sposób jak Antygona, Danae czy ojciec Boreasz. To imiona łatwe do zapamiętania, więc chociaż jedno zapamiętaj dla przykładu. Episodion piąty. Nadchodzi Tyrezjasz, wróżbita. To taki Maciej z telewizji. Przewiduje, że cholernie źle się ta cała sytuacja może skończyć dla Kreona i lepiej niech daruje Antygonie karę. Przestraszony Kreon go słucha. Nakazuje pochować ciało i chce spróbować odkręcić to, co namotał. Biegnie uwolnić Antygonę. Stasimon piąty. Tym razem pieśń do Bakchosa, patrona Teb o pomoc. Exodos. Ostatnia pieśń chóru. Kończy przedstawienie. Chór wychodzi. Tu miesza się ze sprawozdaniem posłańca. Pojawia się posłaniec, który opowiada tragiczne zdarzenia. Antygona się powiesiła. Hajmon zrozpaczony popełnił samobójstwo. Eurydyka, pamiętasz, żona Kreona, też tego nie wytrzymuje.

i się zabija. I w ten sposób żyje tylko Ismena. No dobra, a teraz czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, skrót podstawowych informacji o dramacie. Motywy występujące w Antygonie to władza, moralność, konflikt pokoleń, miłość, cierpienie, zbrodnia, wojna, śmierć. Cechy głównych bohaterów. Antygona. Odważna, zadziorna, z charakterem, porywcza, zdeterminowana, wierna, silna. Kieruje się uczuciami. Kreon. Apodyktyczny. Tyran. Rządny władzy. Dumny. Kieruje się rozumem. Uparty. Najważniejsza terminologia do zapamiętania. Konflikt tragiczny. Problem polega na tym, że trzeba opowiedzieć się za jedną ze stron konfliktu, a nie wiadomo, którą wybrać, bo obie mają taką samą wartość. W tym przypadku trzeba zdecydować, prawo ziemskie czy prawo boskie. Konflikt władzy. Konflikt pokoleń. Kreon i Haimon. Ojciec i syn. Prawa jednostki, a prawo państwowe. Sytuacja tragiczna. I tragizm. Jeżeli jesteś jeszcze w stanie, to wysłuchaj, a najlepiej zapamiętaj. Cechy tragedii antycznej. Zasada trzech jedności. Po pierwsze, czasu akcji. Wszystkie wydarzenia mieszczą się w 24 godzinach. Po drugie, miejsca akcji. Wszystko dzieje się w jednym miejscu. Jak coś rozgrywa się gdzie indziej, informuje o tym chór albo ktoś, kto pojawia się na scenie i o tym opowiada. Po trzecie, jedność akcji. Wszystko skupia się wokół jednego wątku. Czyli na przykład, byliście ze znajomymi na wyjeździe, który trwał 24 godziny. Wszystkie zdarzenia miały miejsce w domku na Mazurach. Jeżeli w tym czasie coś się zdarzyło poza nim, w lesie, nad jeziorem, w sklepie, widz wie o tym, bo ktoś to opowiada. A wszystko scala wątek. Ania przespała się z Piotrkiem, a dziewczyna Piotrka ani przyjaciółka nic o tym nie wie. I nagle się dowiaduje. Zasada dekorum. Język podniosły. Nie używano języka potocznego z ulicy. Sztuka musiała być napisana eleganckim językiem. Po drugie, na scenie nie pokazywano scen śmierci i okaleczeń. Nie było miejsca dla Dextera. O tym opowiadali posłańcy. Nie mieszano rodzajów. W komedii nie było elementów tragicznych, w tragedii nie było scen komediowych. Ważną cechą dramatu antycznego była ilość aktorów na scenie. Maksymalnie 3 osoby. A na zakończenie kilka słów dla bardziej ambitnych. W filmie Andrzeja Wajdy Katyń, bohaterka grana przez Magdalenę Cielecką, walczy o symboliczny grób brata zamordowanego w Katyniu. Jednym z najbardziej znanych w Polsce, ale i na świecie nawiązań do Antygony jest współczesny dramat Janusza Głowackiego. Antygona w Nowym Jorku. Janusz Głowacki może być Ci znany jako scenarzysta kultowego Rejsu, Wałęsy, Człowieka z Nadziei i współscenarzysta Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. Spodobało Ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polacy pakują walizki i wracają do domu z emigracji. Nie chcą już tam siedzieć u tych Niemców czy Holendrów.
2: W Niemczech pracowałem 2 lata temu. Jest bardzo niebezpiecznie. Do mnie imigrant pokazał tak.
3: W Szwecji co?
4: Brudu dużo.
3: Brudu w Szwecji?
4: A, tam turasy na parkingach, ogniska se robią.
3: I co?
4: Tam jest kupa, już tak syfu, brudu jest takiego. Tam strach wieczorem wyjść naprawdę na jakichś takich dzielnicach.
5: Polska jest bezpiecznym jednak krajem, a już się przywykło, dobrze się tu żyje, to no po co tak wyjeżdżać?
6: Bardziej rozwojowo jest w Polsce.
1: Niż w Niemczech?
6: Oczywiście. W Polsce jest dobrze, no jak, poprawiło się.
1: Tak, już taki dobrobyt?
6: Tak, poprawia się. Co miesiąc to lepiej.
1: Jeśli pan... O, pan chyba się nie zgadza, co? A to może niedługo to będą, wie pan, Niemcy do nas będą przyjeżdżać.
6: Tak może być.
1: Myśli pan, że no, na szparagi będą tu do nas przyjeżdżać i zbierać?
6: U nas tak szparagów nie sadzą.
1: No, tak, może tam jakieś pomidorki czy co?
6: Pomidorki, o, ziemniaki.
1: O, o, że na ziemniaki będą.
6: No, pieczarki.
1: Najpierw Brytyjczycy nie mogli wyjść z szoku, potem Niemcy, a teraz Holendrzy narzekają, że Polacy nie chcą już u nich zbierać tulipanów czy też sortować cebulek. Holenderski Urząd Statystyczny ogłosił, że po 3 kwartałach 2025 roku po raz pierwszy więcej Polaków wróciło do kraju niż wyjechało do pracy do Holandii. Co się stało? Czy to już jest koniec tej pięknej bajki o lepszym Zachodzie? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Pojechałem z mikrofonem do Mińska Mazowieckiego. To jedno z setek takich mniejszych czy średnich miast w Polsce, z których kiedyś Polacy masowo wyjeżdżali na zachód. No i gdzieś tam w okolicy budowy

0: kolejnego apartamentowca w centrum miasta. Złapałem budowlańca, który wiele lat spędził w Niemczech. No i co on mówi? Dlaczego wrócił do Polski?
1: A wy byliście za granicą? Pracowaliście kiedyś?
2: W Niemczech pracowałem 2 lata temu.
1: No i co? Dlaczego pan wrócił?
2: Ze względów chyba tylko kulturowych. Nie czułem się tam bezpiecznie. Chciałem tam wyjechać z rodziną, ale stwierdziłem, że nie zabiorę tam córki. Nie opłaca się zostawiać rodziny i wyjeżdżać tam dla paru złotych i siedzieć tam samym. A rodziny tam zabierać, no nie polecam. Niebezpiecznie jest. W Duisburgu byłem, o. W Arnstadt, Biber, bardziej te strony tutaj, w stronę Monachium. Także no, nie polecam.
1: Ale to widać w nocy, że tam jest problem?
2: Nie, to w dzień widać. W nocy ja nie wychodziłbym tam. Dosłownie do mnie imigrant pokazał tak. No. Tak, jest bardzo niebezpiecznie, naprawdę. Dla paru złotych to nie warto.
1: Ale to już jak pan zszedł tutaj do nas, to jeszcze niech pan opowie, jak to w tych Niemczech było, że co, że rzeczywiście tak niebezpiecznie, że coś...
3: Chodzą grupami, więc nie jest wieczorem bezpiecznie, a w dzień... Ja miałem taką sytuację właśnie w Kauflandzie, ja szedłem sobie, zaczęli do mnie pokazywać i tam po swojemu,
1: że co,
3: opowiadać. Że... Tak, pokazał do mnie, że mnie do odstrzelenia jestem. No ogólnie są tacy bardzo niemili, no jak ja chodziłem po ulicach, to też no coś do mnie mówili generalnie, ja nie rozumiałem co, no ale nie było to, że tak powiem, miłe zachowanie.
1: O, baśń o niemieckiej krainie cudów pęka, to Berliner Zeitung napisał taki właśnie artykuł. Podobno cyfrowo oni leżą w Niemczech, nie?
3: Only bar, czyli wszędzie, gdzie się nie pojedzie, to w weekend tylko gotówka. Jeżeli chodzi o płatność internetową, to jest to tam duży problem. Są drogi też dziurawe u nich w niektórych miejscach, nie można powiedzieć, że nie.
1: W Niemczech dziurawe drogi?
3: Tak, takie lokalne drogi też są. Aha. Po prostu. Ale uprzedzenia, ja miałem sytuację, wracałem przed północą od znajomego, zatrzymała mnie policja niemiecka, pytają się, czy coś Trinken, Rauchen, mówię, że keine Chance. Mówi warte mal, bagażnik, do kubeczka musiałem nasikać. Wszystkie testy, bo niemożliwe, żeby Polak o północy był trzeźwy. Wszystkie testy, wszystko mi porobili.
1: Czyli, tak, ale że, czyli jest taki jeszcze.
3: Tak, czyli jeszcze jest taka mentalność u nich, że Polak trzeźwy to coś, co nie może być.
1: No to nieładnie z ich strony.
3: Nieładnie.
0: To była taka wyczerpująca relacja z Niemiec, relacja z tego, jak się żyje polskiemu emigrantowi za Odrą, a teraz wypowiedź budowlańca, który wybrał północny kierunek i też już nie zamierza tam wracać. Mówi, że teraz to nie ma czego właściwie w tej Szwecji.

Odrą, a teraz wypowiedź budowlańca, który wybrał północny kierunek i też już nie zamierza tam wracać. Mówi, że teraz to nie ma czego właściwie w tej Szwecji.

0: Nie opłaca się już tam za tą granicą siedzieć?
1: Jak ktoś umie robić i dobrze, jak ktoś coś robi, to jest to samo i w Polsce ten.
0: Ale no zarobić można więcej jednak.
1: Można, ale to jak się szwedzki zna język i wszystko, a tak jak Polak pojedzie, to dużo więcej nie zarabia jak tutaj naprawdę. A. Odliczyć lokal, odliczyć bilety, odliczyć jedzenie, spanie jakieś odliczyć, to...
0: Ci Szwedzi w porządku, czy jednak tak tak?
1: Szwedzi w porządku, tylko dużo tych jest, nie? Dużo tych takich. A tych innych, nie?
0: To jak z innej kultury.
1: Turków jakichś, tych innych, nie? Brudu dużo.
0: Brudu w Szwecji?
1: A.
0: Brud, bo co, bo...
1: Tam turasy na parkingach, ogniska se robią, wszystko tam, policja, to też połowa Turków jest.
0: Na parkingach ogniska robią, tak?
1: Tak, no, i co? Tam jest Kuba, tak syfu, brudu jest takiego, tam strach wieczorem wyjść naprawdę na jakichś takich dzielnicach, jak są jakieś tureckie czy coś, no to jest strach w ogóle wychodzić.
0: Bo i co, kiełbasy sobie pieką,
1: czy... Oni tam niektórzy, tam mieszkają.
0: Mieszkają na parkingu?
1: Tak. A w samochodach.
0: A pan nie ma doświadczeń za granicą jakiś? Nie pracował pan?
2: Ja nigdy nie byłem, nie chcę być.
0: Nie chce pan za granicę? A dlaczego pan nie chce?
2: Nie, bo ja bym się tam zgubiłbym się.
0: A pan był kiedyś tam za granicą w pracy?
3: Anglia.
0: No?
3: Niemcy.
0: Czyli i w Anglii, i w Niemczech. I oni teraz, wie pan, narzekają, że już Polacy nie chcą tam zostawać.
3: Słucha pan, jeżeli dobrze zarobią i wrócą, to mają do czego wracać.
0: A, czyli to tak jest, że najpierw tam zarobią duże pieniądze Polacy.
3: No, bo tutaj to wróci człowiek zdrany z robotą już.
0: I co, to nie ma tak, że jest taka bajka, że tu Polacy wracają, bo tu już lepiej niż tam.
3: Stary taki przykład, takie powiedzenie. Smoki wyginęły tam.
4: No tak, smoki wyginęły, nie ma już bajki. Życie na zachodzie to nie jest już taka bajka jak kiedyś. Ja pytałem też Ukraińców czy Białorusinów, dlaczego wolą tu w Polsce pracować, dlaczego nie jadą na zachód. Posłuchajcie.
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: A dlaczego tu w Polsce, a nie w Niemczech?
6: Nie, no bo bliżej było, no.
0: Bliżej do Polski akurat. No, ale wiesz, no tam dwa razy więcej można zarobić.
6: Ja wiem. Niekoniecznie, no.
0: W Polsce też można zarobić.
6: Znajomy, który

0: Z to tak jak słucham znajomych, to
1: nie ma
0: takiej różnicy.
2: Ja jestem obcokrajowiec.
3: A skąd przyjechałeś?
2: Z Ukrainy.
3: Powiedz mi, jak tak patrzysz na Polskę, czy tutaj żyje się już na takim poziomie jak w Europie Zachodniej? Czy to jest podobny poziom? Da się tutaj tak żyć, wiesz, po europejsku?
2: Ja często jeździłem za granicę, czyli Niemcy. To powiem szczerze, bardziej rozwojowo jest w Polsce.
3: Niż w Niemczech?
2: Oczywiście.
3: Dlaczego?
2: Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu jest lepsze drogi. Mhm. Na 100%. Lepiej wszystko jest organizowane, bo w Niemczech jest tak, że ciężko się odnaleźć. Tam jest po prostu takie zasady, które oprócz Niemców nikt nie da rady tak tam mieszkać.
3: No tak, no wiesz, zarobki ciągle niższe są w Polsce, nie? Tam o połowę przynajmniej niż w Niemczech.
2: Wie pan co, ja pracowałem w takich pracach, że ja nie odczuwałem tych zarobków niższych. Wyjechałem ostatni raz, kiedy żona była w ciąży i myślałem, że dorobię sobie, jak to zawsze każdy myśli.
3: A gdzie, do Niemiec, tak?
2: Do Niemiec, oczywiście, tak. Wyjechałem tam. Zarabiałem, dajmy, 13 euro na godzinę jako wykończeniowiec, glazurnik. Z tego chciałem chociaż raz na miesiąc wrócić do żony, żona w ciąży, kupić jedzenia. To szczerze porównywalnie mi wychodziło jak tutaj. A różnica w tym kraju i na przykład w Polsce jest kolosalna, bo ja tutaj może nie jestem jak w domu, ale czuję się bardziej po swojemu niż
3: tam u Niemca, tak? To rzeczywiście.
2: Oczywiście, no. Mentalitetem mi się wydaje, że Polacy i Ukraińcy bardzo podobne są. Bardzo.
3: Mentalnością, tak?
2: Mentalnością, tak. Że po prostu my charaktery takie same. Takie same ludzie i dobrzy, i niedobrzy i w naszym kraju, i tutaj.
3: A Niemcy co? Wszyscy niedobrzy?
2: Nie powiem. Wszyscy dobrzy, tylko nikt nie wie, jak naprawdę jest.
3: Bo każdy... Tacy inni trochę
2: inni.
3: Są.
2: Tak? Oni z nimi nie porozmawiasz tak jak z Polakami.
4: No ja tak chodziłem po tym Mińsku Mazowieckim z mikrofonem, szukałem, a jakoś specjalnie nie było chętnych, żeby jechać do Niemiec do pracy.
3: Myślicie o tym, żeby wyjechać za granicę z Mińska, czy jednak tu zostać w Polsce i...
5: Chyba raczej zostać w Polsce.
6: Zarobki większe za granicą.
5: No, ale wydatki też. Więc się równa.
3: Czyli co, wy jesteście raczej...
5: Raczej za Polską.
3: A macie jakichś znajomych, którzy tam wyjeżdżają, wracają czy zostali?
5: Wracają.
6: Też mam dwóch wujków za granicą, to też wrócili.
5: No. Na pewno gorzej, jeżeli chodzi o przestępców chyba, nie?
3: A, że za granicą?
5: No, że niebezpieczniej.
7: Kraju, ale ogólnie to też, no, Polska jest bezpiecznym jednak krajem. A już się przywykło, dobrze się tu żyje, to po co wyjeżdżać?
3: Byłeś kiedyś za granicą w pracy? Gdzie?
7: W Anglii.
3: W Anglii. No i dlaczego wróciłeś? Dlaczego, co się tam nie podobało w tej Anglii?
7: Ja wyjechałem tylko po to, żeby zarobić pieniądze na dom.
3: A teraz Holendrzy narzekają, że też już Polacy nie chcą tam pracować. W Niemcy. Wiesz, pytanie, czy rzeczywiście to już się da tutaj tak po europejsku żyć, czy... Zmieniło się na tyle tutaj w Polsce.
7: Ale w Polsce też mamy zwykłych zarobków, nie? Jeśli chcesz pracować.
3: No tak, ale minimalna jest wciąż w Polsce dwa razy niższa niż w Niemczech.
7: Ale na papierze, a nie dostajesz pod stołem nic?
3: A no ja to akurat...
7: A właśnie.
3: Ja to nie...
7: Ale... Ja na przykład tak mam, no.
3: Aha.
7: Mam na godzinę 40 zł, tak? Mhm. A mam wpisane 7 kr, czyli gdzie reszta idzie?
3: Czyli co?
7: Pod stołem.
3: Czyli że ta średnia to taka jest, jaka jest, ale
7: bo
3: jeszcze tam pod stołem...
7: Musi być.
3: Jeszcze kasa tam gdzieś jakaś idzie.
7: Pod stołem.
3: No tak, no to ciekawe, to może o to chodzi, a w Niemczech wszystko na papierze.
7: No właśnie, a tutaj nie.
4: Czyli nie trzeba ślepo wierzyć w te statystyki dotyczące zarobków, no bo one mogą nieco zacierać prawdziwy obraz sytuacji. No to teraz trochę liczb dotyczących tych powrotów i wyjazdów. W rok na emigrację do Wielkiej Brytanii zdecydowało się około 7 tysięcy Polaków tylko, a aż 25 tysięcy spakowało walizki i wróciło do Polski. To daje ponad 3 razy więcej powrotów do Polski niż wyjazdów na wyspy. To były te brytyjskie statystyki, natomiast niemiecki Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2024 roku do Polski wróciło prawie 86 tysięcy osób, a na wyjazd do Niemiec zdecydowało się 76 tysięcy Polaków. Pierwszy raz od 30 lat ten bilans jest dla Niemców niekorzystny. Wielu z tych, którzy wracają, no to na pewno są Polacy, którzy już zdążyli przez te kilkadziesiąt lat zarobić za granicą pieniądze, mają zagraniczną emeryturę, no i oni teraz z tym kapitałem i z tą emeryturą wracają do Polski. Taka niemiecka czy też holenderska emerytura to jest coś, czego polscy emeryci wciąż mogą pozazdrościć.
8: Co ludzie powiedzą?
3: Da się tu w Polsce już tak po europejsku, czy to jeszcze
9: chyba
3: jednak?
9: Ja jestem teraz już emerytem i narzekam w każdym bądź razie.
3: A, że?
9: Bo widzi pan? No. 400 zł na same leki i to nie wszystkie wykupione.
3: A to emeryturę, jak ktoś ma tam 1000...
9: A ja...

0: 2000 czy
1: 20.
2: No to niemiecki emeryt to raczej tam 2200 to ma, ale euro. To wtedy może wydać na leki tam.
1: Ja przepracowałem całe ponad 40 lat w wodociągach. Tu miński Kałuszyn cały miałem, także.
2: No tak, i 2000 z kawałkiem emerytury. 2000 z kawałkiem. Niestety, no tak, to tu jest jeszcze ta różnica. Niemieckiego emeryta życie lepsze.
1: Żeń, córka są w Norwegii, nie? No tak. Od 20 lat już są.
2: Co, nie wracają?
1: No nie, do emeryturki czekają.
2: A, i wtedy tam dopiero jak będą mieli emeryturę norweską, to wrócą. No to jest ta koncepcja. Gdzie pani była za granicą?
3: W Niemczech.
2: W Niemczech pani pracowała?
3: Tak, pracowałam.
2: No i dlaczego pani tam nie została w tych Niemczech?
3: No bo ja tak kiedy chciałam, to wyjeżdżałam. Do opieki. W Polsce są już prawie zrównane zarobki.
2: No jak prawie zrównane? Jak tam minimalna, chyba dwa razy wyższa jest w Niemczech wciąż. Ale to minimalna.
4: No, jest przeliczyć euro.
3: No, przeliczyć euro, ale wie pan, to jest wyjazd, to jest oddalenie od rodziny.
2: A to ile można zarobić miesięcznie na takim wyjeździe?
3: 2000.
2: Tak, 2000 euro miesięcznie, ale to już
3: to
2: są...
3: To zależy jaka firma, jakie zlecenie. Ja jako emerytka, jak mi zabraknie do tej emerytury, to sobie raz na jakiś czas wyjadę. A młodzi teraz to tyle w Polsce zarabiają, że im się nie opłaci do Niemiec jechać. Młodzi. Chyba, że emerytki, takie jak ja.
2: Dlaczego Polacy już nie chcą jechać tam pracować, tylko tu przyjeżdżają? To już tak dobrze w Polsce jest?
5: W Polsce jest dobrze. No jak? Poprawiło się.
2: Tak? Już taki dobrobyt?
5: Tak, poprawia się. Co miesiąc to lepiej.
2: Myśli pan? O, pan chyba się nie zgadza, co?
6: Nie.
2: Nie bardzo.
5: Nie, źle. Nie ma co narzekać.
2: Można zarobić dobre pieniądze w Polsce?
5: Można. Jak ktoś chce pracować, to zarobi. Dychę i więcej. No co?
2: Tak?
5: No.
2: To gdzie można dychę zarobić?
5: A wszędzie. To trzeba dobrze robić. Pozytywnie pan tutaj.
6: Mam szóstkę i co?
2: 6 tysięcy emerytury.
5: Do ręki.
2: O, no to pan.
5: Ale
2: tutaj...
5: 40 lat trzeba było robić.
2: A w jakim zawodzie pan pracuje?
5: Co robiłem?
2: W FSO? No.
5: Zobacz pan, ile samych bloków stawiali. Po kolei w Mińsku.
2: No. No tutaj tak, rzeczywiście. Ładne te bloki, eleganckie.
5: 10 lat temu, a teraz jest różnica.
7: Tylko za jakie pieniądze?
5: No to jakie? No jak ktoś pracuje, to i mam. No chcę pracować.
2: A to może niedługo to będą, wie pan, Niemcy do nas będą przyjeżdżać.
5: Tak może być.
2: Myśli pan, że no. Nasz paragi będą tu do nas przyjeżdżać i zbierać?
5: Szparagi to 10 lat temu zbierali.
2: No tak, ale że teraz...
5: Paracy. A teraz nie...
2: A żeby teraz Niemcy do nas szparagi, wie pan, to...
5: A, u nas tak szparagów nie sadzą.
2: No tak, może tam jakieś pomidorki czy coś.
5: Pomidorki, o, ziemniaki,
2: o. O, ziemniaki będą.
5: No, pieczarki.
8: No i tym takim bardzo optymistycznym akcentem kończymy Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
9: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Będzie kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawą zajmie się też prokuratura. A chodzi o lekarza Stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy partii mieli być przyjmowani w szpitalu na specjalnych warunkach, a sam lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, niezgodnie z prawem. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Rawa.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
2: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
1: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
0: Złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy. Zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy domaga się też odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kurz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego fakturę. W czwartek ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy morderstwa. Nieustalony dotąd mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. Tę sprawę śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
3: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki, był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
4: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących

0: tego zabójstwa.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
2: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
1: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
3: Teraz śledcze czekają na wyniki sekcji zwłok ofiary. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział mediom, że zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi. Jednak taka ochrona wymaga zgody samej zainteresowanej osoby. Skrepecki z niej zrezygnował. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiada, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
4: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
3: Minister obrony dodał, że pod koniec maja wystosował list do szefa Pentagonu Pita Hegseta, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
4: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
3: Przypomnijmy, że we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań w sprawie powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wtorkowe wydarzenia w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy Ruchu Obrony Granic, mimo zakazu, próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił polityków w Sejmie.
5: Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal.
3: Mówił Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
6: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek? Ksenofobów, a nie patriotów.
3: Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokuratury Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka.
7: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
3: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Krakowskie referendum jest ważne. Tamtejszy sąd okręgowy oddalił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzania głosowania ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji. Autor protestu, Edward Nowak, takim obrotem sprawy jest zdziwiony.
8: Wydawało mi się, że samo poddanie pod wątpliwość tak dużej skali możliwości właśnie tego wpływu, no już jest wystarczający dla sądu. Dzisiaj bym powiedział tak, że taki dla mnie wniosek jest, czy dla innych ludzi może, że właściwie można wszystko.
3: Zdaniem inicjatora referendum, Jana Hoffmana, materiał dowodowy to makulatura.
9: To, co ja wyłowiłem z treści orzeczenia i to, co mnie zdziwiło, to to, że wyszło z tego, że tak naprawdę wnioskodawca przyniósł w dużej mierze stertę makulatury, bo jeżeli sąd mówi o tym, że wnioskodawca przynosi raporty i wnioskodawca o tych raportach mówi publicznie, a potem okazuje się, że

0: te raporty i analizy są niepodpisane, no to proszę Państwa, wszystko takie coś może wygenerować albo sztuczna inteligencja, albo ktokolwiek inny.
1: Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie oznacza, że referendum z 24 maja jest ważne. Autor protestu, Edward Nowak, może jeszcze złożyć zażalenie. Jak powiedział dziennikarzom, nie wie jeszcze, czy będzie się odwoływał. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważanie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi ze zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach wie nasz reporter Bartosz Łojewski.
2: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
3: Zakaz zbliżania się do urzędu. Do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
2: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
1: Relacjonował Bartosz Łojewski. Dziękuję. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji.
4: Koordynował pracę innych osób, werbował innych uczestników tej struktury przestępczej, rozdzielał zadania i tak naprawdę żył za pieniądze osób, które niejednokrotnie przekazując gotówkę traciły majątek swojego życia.
1: Śledczy zabezpieczyli też samochód mężczyzny o wartości ponad 1 000 000 zł. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby. W 75 minut koleją z Torunia do Warszawy, a to wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
5: To jest korzystne bardzo.
6: Oczywiście, jestem za.
7: Nie potrzebuję, bardziej by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
8: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
7: Tak, zdecydowanie tak.
9: No 70 minut. No to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
1: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie 4700 km nowych linii kolejowych, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000. A teraz Wrocław, który nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do pracy nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia i małą architekturę, tłumaczy radna Anna Kołodziej.
10: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, znacząca większość. Niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
1: Wrocławianie przyznają, że wielkoformatowych reklam i billboardów w mieście jest za dużo.
11: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
12: I na murze jest 50 plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
13: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki.
14: No myślę, że lepiej by było uregulować.
1: Miasto zakłada inwentaryzację, konsultacje i przyjęcie przepisów jeszcze w tej kadencji. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno otworzyło nowoczesne centrum przesiadkowe. W ramach inwestycji wydłużono peron z 22 aż do 86 metrów, dzięki czemu stacja obsłuży teraz znacznie dłuższe pociągi z turystami. Na miejscu powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride, mówi burmistrz Mielna Adam Czysz.
15: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
1: A podróż z Szynobusem z Koszalina do Mielna trwa zaledwie kwadrans. No i to bez stania w korkach. Na koniec jeszcze zaproszenie do Łodzi na Noc Kupały. Wydarzenie już w najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
16: Co jest celem waszego wydarzenia?
17: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Schowi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
16: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
17: Będzie trochę

0: rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
1: Noc Kupały potrwa od 19 do 21 czerwca i będzie skierowana do całych rodzin.

0: Zwrot Akcji.
1: Dzień dobry, kochani. Witam was w najnowszym odcinku podcastu i audycji Zwrot Akcji. Dzisiaj dość wyjątkowym, bo nie znajdujemy się w studiu, a w centrum Warszawy, gdzie spotkałam się z osobą, którą mogliście kiedyś słyszeć, bo jeszcze rok temu, półtora roku temu, to ona prowadziła audycję o tej porze, która nazywała się Nie ma głupich pytań. Ze mną jest Ewelina Kamińska. Cześć.
2: Cześć.
1: Ewelina i ja tworzymy jakąś tam prywatną relację, ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie, słuchajcie, przepraszam, że się śmieję, ale Ewelina się tutaj po prostu wygłupia, więc ja już będę jak poważna dziennikarka kontynuować tę rozmowę. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o zwrocie akcji w naszych własnych upodobaniach i tym, co kiedyś było dla nas bardzo ważne, a po czasie się zmienia. I takim tematem, o którym będziemy dzisiaj gadać, będzie co?
2: Będzie Harry Potter.
1: Harry Potter. Mamy trochę tu

tezę, ja tę tezę, ponieważ ja kochałam i nadal kocham. No, Ewelina ma trochę do powiedzenia innego na ten temat. I porozmawiamy sobie trochę o upodobaniach, a trochę też o kontekście chyba, w jakim zmienia się coś, co kiedyś było odbierane jako zupełnie normalne i nie budziło wątpliwości, a

0: co dziś jest odczytywane bardzo negatywnie. To powiedz mi najpierw, dużo masz takich pozycji, które kiedyś były twoimi ukochanymi, a dziś już kompletnie nie możesz do nich usiąść, zmierzyć się, polubić?
1: Chyba zależy. Oczywiście, że są takie rzeczy, ale skoro już zaczęłaś z Harry Potterem, to jest jednak pewna pozycja wyjątkowa, bo jak byłam dzieckiem nastolatką, to byłam taką trochę poteromaniaczką. To ja byłam tą osobą, która sterczała pod księgarnią o północy z imitacją różdżki, czekając na najnowszą książkę, a później, naprawdę nie żartuję, od trzeciej książki wzwyż, bo najpierw dostałam na 10 urodziny, dostałam pierwsze dwie książki. Zakochałam się, ale ich nie czytałam, nie czytałam ich także obie blągiem, ale potem od trzeciej części do ostatniej, jak dostałam książkę, tak długo siedziałam, dopóki jej nie skończyłam. I to nie jest żart, siadywałam do 4 rano, spałam 3 godziny, wracałam do czytania, czytałam dalej. I później wielokrotnie te książki też, zanim jeszcze wyszła trzecia część, to pierwsze dwie czytałam na okrągło i później każda kolejna, która dochodziła książka, była moją nową częścią takiej znajomej, przyjaznej literatury, która zawsze była ze mną i którą zawsze... No, był taki moment po prostu w moim życiu, że myślałam sobie, czas przeczytać znowu Harry'ego Pottera. I czytałam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. I tak potrafiłam naprawdę dosyć długo. Byłam mocno wkręcona w cały świat. Byłam mocno wkręcona w całą w ogóle jakąś ideę. No to wiadomo, też lubiłam inne książki fantasy przez długi czas. I wiele z nich zostało ze mną do teraz. Ale no z żadną... serią. Myślę, że nie miałam takiej relacji jak z Harrym Potterem, jak z tą serią książek, bo tam było faktycznie coś takiego, co mnie jako dziecko od 10 roku życia do nie wiem właściwie, kiedy się to zakończyło, to było coś, co ze mną, co towarzyszyło mi w dorastaniu.
0: Ale to jest tak, że gdybyś miała wskazać to, co cię najbardziej przyciągało, czy to była fabuła, czy to był ten magiczny świat, czy to były postaci, no bo każdy ma jakieś takie swoje, co zapamiętał najbardziej z Harry'ego Pottera. Dla mnie to zawsze był ten taki jasny morał, że dobro zwycięży i że generalnie wszystko będzie dobrze. Ale nie sądzę, żeby tak było w twoim przypadku, więc zastanawiam się, co było twoim tym takim, wiesz, sercem tej pasji do tej książki.
1: Sama nie wiem. Może trochę faktycznie otoczka tego, że jesteś zwykłym człowiekiem i nagle dowiadujesz się, że jesteś magicznym. Chociaż jest wiele książek podobnych fantasy, gdzie ten motyw jest wykorzystywany i jest zrobiony bardzo dobrze. A to myślę, że to jest też to, że co wiele osób mówi o Harrym Potterze, że to była książka, z którą dorastali. Czyli, że to jest coś, co zaczęłam czytać, jak miałam... No, wydaje mi się, że faktycznie miałam wtedy 10, albo może 11, 12 lat, bo to chyba w Polsce, wydaje mi się, że w 2001-2002 mogły wyjść pierwsze książki. I potem dorastaliśmy z tym bohaterem, jak wiele dzieciaków lat 90.
0: I zanim nastąpiło to tąpnięcie i to, że jakby ta książka przestała być już gdzieś tam twoją ulubioną, ukochaną książką z dzieciństwa i dorastania, ty uważasz, że ona cię, czy na pewno cię w jakiś sposób ukształtowała, ale myślisz, że wiesz w jaki, czy to jest coś takiego, co wydarzyło się podczas twojego dorastania i trudno powiedzieć, że dzięki temu, że uwielbiałam Harry'ego, to dzisiaj... trzy kropek.
1: No właśnie wydaje mi się, że te rzeczy, które mnie najbardziej przyciągały, to nie były jakieś morały. Że te rzeczy takie moralne, coś mi może nie, że nie grało, bo to myślę, że to jest za dużo i trochę już projektuję to, co uważam teraz o tej serii i w ogóle o tym świecie, na to, co że projektuję to na to, co czego nie mogłam wiedzieć wtedy, bo byłam też dzieckiem.
0: Dla mnie na przykład to był przede wszystkim bardzo duży wzór przyjaźni. Jakby dla mnie to była taka pierwsza ekipa, która się tak przyjaźniła. I ja trochę próbowałam tę przyjaźń później powtarzać.

0: Już chyba wiem, co tam mogło być też. Chyba postać Hermiony i to, że część jakichś znajomych mówiło, że ją przypominam. Pewnie dlatego, że faktycznie jak byłam dzieckiem, to sporo czytałam i jak zaczynałam czytać, to siedziałam z nosem w książce. No jednego Harry'ego Pottera, wydaje mi się, że to była trzecia część, pamiętam, że czytałam w lipcu, bo chyba wtedy właśnie wychodził, w pełnym słońcu. Wszyscy siedzieli na plaży, a ja siedziałam pod parasolem i miałam takie, no przepraszam bardzo, ale wyszła moja książka i ja teraz muszę ją przeczytać od deski do deski, a potem zacznę pewnie ją od razu jeszcze raz. No, ale tak, i właśnie postać Hermiony gdzieś była u mnie blisko, także myślę, że to jest coś, co mogło też zarezonować, bo właściwie w fantastyce rzadko kiedy są postaci kobiece, z którymi możesz się utożsamiać. Jeżeli jesteś dzieckiem, dziewczynką dorastającą, która lubi motywy fantastyczne, to owszem, były... Chociaż teraz, jak próbuję sobie przypomnieć, to no, myślę sobie Ursula Le Guin, ale no nie było takich wyrazistych postaci, przynajmniej w tym, co ja czytałam, co się tak wyryło we mnie. No jest Władca Pierścieni, który był praktycznie całkowicie męski. Postaci żeńskich jest tam jak na lekarstwo. Chociaż są też takie, które są fajne, ale...
1: Nie są częścią drużyny.
0: Tak, a Hermiona była jednak postacią, która bardzo często bez niej fabuła nie poruszała się do przodu, bo Harry i Ron często byli dosyć... zwłaszcza Harry, co jest ciekawe. Czasami byli pasywnymi dosyć postaciami w niektórych... nie mówię o takich jakichś zrywach, gdzie tam w pierwszej części pobiegli uratować Hermionę przed trolem. Ale chodzi mi o takie, no właśnie... Hermiona jednak z tą swoją wiedzą potrafiła pociągnąć ich za sobą i trochę też no, była ich wielką pomocą.
1: Ty byłaś też taką fanką filmów jak książek?
0: Nie, i właśnie swoją drogą chciałam się ciebie zapytać o to, bo ty chyba też masz duży sentyment do filmów?
1: Gigantyczne, tak. Ja, wiesz co, mi się w ogóle postać Hermiony bardzo linkuje z Emma Watson i wydaje mi się, że też ona jest trochę szansą, a trochę przekleństwem tej postaci, bo z jednej strony fantastycznie, że osoba, która była tą dziewczyną, która była pilna, która się uczyła, która nie była postacią romantyczną w żaden sposób, przynajmniej przez te pierwsze części, ale nawet już później to nigdy nie był główny wątek, jednocześnie jest fajna, wzbudza ogromną sympatię, mówię już tutaj o aktorce, ale niestety z drugiej strony, jak czytam sobie o Hermionie książkowej i widzę jej opisy i widzę, jak została ugładzona przez fabułę, to żal mi tego.

0: byłam, no, ruda, blada, to nie jest coś, co zyskuje popularność, kiedy jest się dzieckiem w wieku szkolnym.
1: No możesz być albo Anią z Zielonego Wzgórza, albo rudą dziewczynką. Jakby, porównując, a nie miałaś dobrej reprezentacji filmowej Ginny Weasley, więc też inna sprawa. Ja lubię filmy, lubię do nich wracać, mam do nich sentyment, wzruszam się na nich, ale nie uważam, że to jest dobre kino. Zwłaszcza od tych części. Uważam, że dobre filmy Harry'ego były do czwartej części. Uważam, że te, kiedy są jeszcze dzieciakami i kiedy jest Czara Ognia, są ekstra, a później to już bardzo tak się sypie.
0: No właśnie, ja obejrzałam wszystkie, ale chyba nie wracałam. Może chyba dwa razy to może obejrzałam trzecią część, bo ta gdzieś zawsze była w tych moich ulubionych. Ale no faktycznie, zastanawiam się, czy to, jak bardzo się odwróciłam od serii Harry'ego Pottera, nie ma związku z tym, że nie mam takiego sentymentu do filmów, że denerwuje mnie w ogóle oglądanie ich z dubbingiem czasami, że mam takie, tak trochę się dziwnie czuję. No ale tak, faktycznie te filmy u mnie nie było. Byłam Potteromaniaczką bardziej w zakresie książkowej wersji Harry'ego. I w momencie, kiedy zaczęłam zauważać też pierwsze takie pęknięcia na tej fasadzie całej książki i tego, co sobie o niej wyobrażałam, to myślę, że trudno było mi to przeskoczyć w ogóle i wrócić do tej książki, nawet myśląc sobie, że to jest literatura dziecięca, bo mam jakąś taką niezgodę na to, że literatura dziecięca no właśnie nie promuje zawsze takich wartości, zgodnie z którymi teraz żyję.
1: No właśnie. No i tutaj zatrzymujemy się przy tym zwrocie akcji, no bo to, że Harry był dla ciebie ważny, to słychać i myślę, że wiele osób, zwłaszcza w naszym wieku, około 30, może się z tym utożsamić. Chociaż wiem, że wrosło też całe pokolenie rodziców, którzy czytali nam Harry'ego Pottera, więc to właściwie jest takie łączące pokolenia. No ale z drugiej strony jesteśmy w miejscu, w którym mówisz o tąpnięciach. Ktoś, kto może nie siedzi tak mocno w tym, albo przeczytał Harry'ego kiedyś i go zostawił, pewnie nie za bardzo wie, o co chodzi, więc czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć o tym?
0: Oczywiście, bardzo chętnie. Też nie uważam, że osoba, która nie zauważyła tego nigdy, że popełniła jakiś błąd, ile jest książek, które się przeczytało, albo filmów, które się obejrzało i później nigdy do nich nie wróciło z drugą myślą, co mogły powodować. No ale Harry Potter, jako że jest też fenomenem, odkąd powstał. A jeszcze jedna ciekawostka, ale to pewnie większość osób, które zna Harry'ego Pottera, wie o tym, jak mówiłyśmy o tym, że była pewna reprezentacja kobiet, to J.K. Rowling też napisała tę książkę nie pod pseudonimem, ale nie zgodzono się na to, żeby było jej pierwsze imię, ponieważ było przekonanie, że dziewczynki nie czytają fantazy, a chłopcy nie przeczytają książki napisanej przez kobietę. No i teraz przejdźmy do tej kobiety. Nie będę może mówić za dużo o Rowling, bo jeśli ktoś ma jakiś... No jeśli ktoś ma wiedzę, co teraz się z nią dzieje, to wie, że prowadzi taką walkę z osobami trans. To jest dużo dłuższy temat, na nim się nie będę chciała skupiać, bo to nie ma związku z Harrym Potterem, chociaż sama postać Rowling i jej przekonania są widoczne, ale o tym może za chwilę. W Harrym Potterze myślę, że jedną z takich najbardziej problematycznych kwestii, które dostrzega się po latach, dla mnie przynajmniej, to była kwestia Hermiony i stowarzyszenia, które stworzyła, żeby ratować elfy domowe. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale elfy domowe były w Hogwarcie. Skrzaty domowe, przepraszam, faktycznie elfy są w angielskiej wersji. Skrzaty domowe w Hogwarcie pracują jako pomoc kuchenna. Nie otrzymują za to żadnej zapłaty. Po prostu jest pojmowane, że skrzaty domowe lubią pomagać. Jest tutaj wyjątek. W drugiej książce był Zgredek, który

0: który pomagał rodzinie Malfoyów, aż w końcu został uwolniony przez Harry'ego, co było też sceną wrzucona skarpetka, został wyswobodzony. I później Zgredek, jako jeden jedyny skrzat, chciał wynagrodzenia za swoją pracę. I nikt tego wynagrodzenia Zgredkowi nie chciał dać, bo wszyscy stwierdzali, że to jest oburzające, że skrzat domowy ma w ogóle dostawać pieniądze za coś. Hermiona zauważała też tę niesprawiedliwość i stworzyła stowarzyszenie Wesz, tak.
1: Skrzatów zarobkowych?
0: Nie, ja nie pamiętam rozwinięcia. Po angielsku to było chyba spew. To też były jedno i drugie ten akronim nie był zbyt taki pochlebny. I wesz i spew to takie niezbyt ładne słowa.
1: Mimo, że stowarzyszenie nazwane było Wesz, więc teoretycznie powinni mówić co z tą Weszą, no to bohaterowie mówili co z tą Wszą, więc wiadomo, że miało nam się to kojarzyć maksymalnie negatywnie.
0: Dokładnie. A jeśli się przyjrzymy sytuacji z krzatem domowym, biorąc pod uwagę, że poznaliśmy Zgredka, poznaliśmy też w późniejszych częściach inne skrzaty domowe i wiemy, że są to czujące, myślące istoty, które mogłoby się wydawać, że jednak zasługują na ludzkie traktowanie, ale społeczność czarodziei nie jest zbyt nowoczesna. I wszyscy Hermione za w ogóle takie podejście wyśmiewają, co jest tak wyśmiewane przez głównych bohaterów, przez Irona i Harry'ego. I chyba największy żal mam do Harry'ego jako bohatera, że on jako bohater jest bardzo pasywną postacią w kwestii świata, który zastaje, że jego w tym świecie nic nie wkurza, nie denerwuje go to, że dlaczego tak jest, tak nie powinno być, nie widzi tej niesprawiedliwości i nie działa w taki sposób, żeby coś przerwać. On przyjmuje system, który został mu narzucony i jedyne co robi to jest takie podejście, że no dba o swoje dobro, no i o dobro ludzi wokół siebie, bo to nie jest tak, że Harry Potter jest złą postacią, jest też, wiadomo, jest nastolatkiem, różne rzeczy się tam dzieją, ale przez to przenika się jakaś postawa Rowling, która jednak wydaje mi się promuje to, że każdy jest kowalem swojego losu. I tu jest coś, co nie zgadza się ze mną, bo okoliczności, w których dorastamy i środowisko, w którym jesteśmy, mogą zahamować nawet największego geniusza.
1: A czy rozmawiałyśmy już kiedyś o tym, ale powtórzmy to, bo pamiętam swoje argumenty. Czy pokazanie tego, że to właśnie Hermiona jako ta mądra postać, jako ta, wiesz, bystra, walcząca, inteligentna dziewczyna, że to ona to dostrzega, czy to nie jest trochę zwrot do bohatera, przepraszam, do czytelnika, który mówi, zobaczcie, można inaczej, to czarodzieje się mylą i że to trochę tak jakby autorka jednak broniła tej bohaterki, która broni skrzatów?
0: No właśnie wydaje mi się, że nie, bo jednak Hermiona nie jest pokazywana zawsze jako... Nie znamy myśli tej postaci. Jesteśmy jednak tutaj głównie z Harrym Potterem, jeśli chodzi o sposób pisania. To jego myśli poznajemy, to przez jego głowę, jego oczy poznajemy cały świat. No i trochę też myślimy tak jak on. Oczywiście możemy sobie dopowiadać, że to celowy zabieg autorki, że ona nie chciała, ale... Wydaje mi się jednak, że Rowling nie docenia takiej pracy aktywistycznej w takiej formie. A jeszcze, jeżeli się zastanowimy nad tym, jakie argumenty dobre postacie z książki, czyli no na przykład Hagrid albo Ron, używają, żeby tłumaczyć Hermionie, dlaczego ona nie ma racji, to są argumenty, które gdybyśmy przyłożyli do jakiejkolwiek grupy innych wrażliwych, myślących, czujących osób postawili, no to są niedopuszczalne wręcz. Jeżeli słyszymy od Hagrida, że skrzaty to lubią, a poza tym co one by zrobiły, jakby nie miały tej pracy, no to jest, jeżeli przyłożylibyśmy sobie to do niewolnictwa, proszę sobie wyobrazić, że dokładnie takie argumenty były używane wobec

0: osób czarnoskórych, albo osób, które były też nawet na polskich ziemiach. Chłopi, co chłop ma zrobić, jak nie ma swojego pana? No to jest absurdalne. Też Rowling dodatkowo świadomie tworzy postać mruszki, czyli skrzatki, która została wyrzucona z kuchni Hogwartu. Została wyrzucona i no, mruszka zostaje alkoholiczką i jej los nie jest jakiś różowy, tylko pokazuje, że no faktycznie jednak tutaj jest jeden wyjątek z Gredek, który on jest kowalem swojego losu, on gdzieś tam idzie, ale no jak widać generalnie rzeczy powinny zostać takie, jakie są.
1: Poza tym światem skrzatów i tej kwestii, o której teraz poruszyłaś i która gdzieś tam wybrzmiała mocno, do mnie trafiają te argumenty, których używasz, bo ty mnie już kiedyś przekonałaś, mimo że cały czas w mojej głowie jeszcze się to trochę nie mieści, że ktoś chciał źle w tym kontekście. Myślę sobie, że przecież Hermiona broniła, to musiało chodzić o dobre rzeczy. Są jeszcze takie, które cię gdzieś tam od tej książki odsunęły właśnie przez ten taki podprogowy przekaz, bo chyba tak można powiedzieć.
0: W samej książce teraz akurat nic mi nie przychodzi do głowy. Poza tym Harrym, który faktycznie on nigdy nie zmienia tego świata magii. On, mimo że widzi błędy, które są w Ministerstwie Magii, dla niego to są błędy, które są po prostu... Znowu tutaj problemem jest jednostka, a nie system. Tutaj problemem jest to, że był zły minister magii, a nie to, że system jest nie taki. Harry zresztą zostaje na koniec Aurorem, czyli no zostaje policjantem w tym świecie, czyli będzie bronił dokładnie tego porządku, który zastał, którego nie kwestionował pod takim względem, że problemem tutaj są faktycznie wyłącznie jednostki, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo wąskim spojrzeniem na świat. No kwestia w ogóle tworzenia świata w Harry Potterze to też jest odmienna kwestia, bo to widać, że Rowling wiele rzeczy tworzyła wstecznie.

bardzo wąskim spojrzeniem na świat. No, kwestia w ogóle tworzenia świata w Harry Potterze to też jest odmienna kwestia, bo to widać, że Rowling wiele rzeczy tworzyła wstecznie.

0: zmieniacz czasu, chyba tak, chyba to był zmieniacz czasu w trzeciej części, to tutaj akurat w tej części wszystko zadziałało. A w kolejnych częściach, nie wiem, czy Państwo kojarzą w ogóle książka, która była sztuką teatralną, została wystawiona później w Londynie. Tam Rowling pisze nową historię, jest historia dzieci, Harry'ego, Malfoya, stają się przyjaciółmi i tam znowu zmieniacze czasu mają zupełnie nową kwestię, bo no właśnie kiedy cofam się, to musiałabym wytłumaczyć chyba całą kwestię podróży w czasie. No są dwie kwestie podróży w czasie. Albo poruszamy się po okręgu, albo tworzymy alternatywne linie czasowe. No i w trzeciej części poruszaliśmy się po okręgu, czyli to, co się wydarzyło, to już się musiało wydarzyć, dlatego w przyszłości działo się dokładnie to, co się wydarzyło wcześniej. To taka kwestia. A w tej nowej części przechodziliśmy już do różnych linii czasowych, które też pokazywały swoją drogą, że jeśli ktoś nie wie, to tam to, że młodym czarodziejom udało się zapobiec śmierci Cedrika, to Cedrik nagle stawał się śmierciożercą. jak widać, wiele mu nie trzeba było. Dobry chłopak był, ale jednak, no niestety upokorzenie było za duże i od razu musiał stać się śmierciożercą. Więc tak, myślę, że ta kwestia głównego bohatera, który na którym można się było trochę jednak zawieść jako na takim zmieniaczu społeczeństwa i ponownie nie każdemu ktoś może mieć takie poglądy, że jemu się to akurat podoba. Mnie po czasie to dosyć odrzuciło.
1: Ale to jest tak, że to odrzucenie jest na tyle silne, że ty już nie możesz wrócić z takim swoim, z taką sentymentalnością, z jakąś czułością do tych książek właśnie przez te kwestie? Czy to jest coś takiego, na co możesz przymknąć oko, pomyśleć sobie, dobra, to było pisane 30 lat temu, 20 parę lat temu i ktoś mógłby powiedzieć nam tutaj, że szukajmy dziury w całym, ponieważ czarodzieje walczyli o Mugoli, czarodzieje walczyli o czarodziei czystej, właśnie nieczystej krwi z rodzin mieszanych, tak zwanych. Więc dobra, okej, skrzaty tak, ale przecież innych bronili, nie? Że wiesz, o co mi chodzi? Że staram się racjonalizować to i myśleć o tym, co często pada w takich dyskusjach, czyli bo to było, wtedy były inne czasy, inaczej się na to patrzyło.
0: I tu chyba bym przeszła do tego, że owszem, można sobie na to spojrzeć, że to były inne czasy, ale ja nie zamierzam już wspierać tego. To też chyba kiedyś rozmawiałyśmy, że zapytałaś mnie, to co, jak będziesz miała dzieci, to nie będziesz im czytać Harry'ego Pottera? I ja powiedziałam nie. I chyba głównie dlatego, bo nie chciałabym, żeby moje dziecko zafiksowało się na serii, która ma jakieś... której wspieranie też, bo w tym momencie wspieranie Harry'ego Pottera, no wiadomo, nie kupię nowych książek i pewnie bym czytała z tych samych z tłumaczenia, które już znam i miałam, ale no też chyba nie chciałabym wspierać w ogóle czegokolwiek związanego z Rowling, a czytając dziecku ryzykuję, no to wielkie ryzyko, ale no... Książka miała jednak pewne rzeczy, które fascynują małe dzieci, młode umysły. No i chciałabym, żeby jednak ta literatura dziecięca przekazywała takie wartości, które moim zdaniem są cenne. Innymi słowy, jest bardzo dużo książek, które są świetne w różnym wieku dla dzieci. I nie widzę sensu kultywowania, czytania Harry'ego Pottera, jeżeli jest tyle rzeczy, z którym się w nim nie zgadzam.
1: Myślisz, że mocno na odbiór twoich książek wpłynęło jednak te publiczne wypowiedzi Rowling, takie bardzo transfobiczne i że gdyby to się nie wydarzyło, to mogłabyś nie zauważyć tych kwestii, o których mówisz, tej nierówności?

0: I bierności?
1: Może mi tutaj... Może to była taka kropelka, która przelała czarę goryczy. Może bym nie miała takiego negatywnego podejścia do tej serii, tylko byłabym bardziej neutralna. Ale no, chyba to też wynika z tego, że jeżeli coś się kiedyś bardzo kochało, no ja kochałam czytać Harry'ego Pottera, to później, kiedy zaczyna patrzeć się krytycznie i zaczyna się dostrzegać te niedoróbki, to może nie, że odbiłam w drugą stronę, ale... No fajnie by było, gdyby po prostu ludzie też patrzyli krytycznie na tę serię. I nie zabraniam nostalgii, zresztą kim ja jestem, żeby w ogóle komukolwiek cokolwiek zabraniać, ale myślę, że fajnie być świadomym rzeczy, które konsumujemy, bo wybór obecnie jest wielki tego, co czytamy, co oglądamy. I wszystko walczy o naszą uwagę i myślę, że warto dawać tym rzeczom, które są po prostu tego warte.
0: A to się odnosi też, już trochę zostawiając Harry'ego, to odnosi się też na przykład do rzeczy, które czytasz na co dzień, do mediów, które śledzisz, do wywiadów. Ja myślę sobie, że to jest bardzo trudne, żeby oglądać rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko i wyłącznie, a jednocześnie oglądając rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, wspieramy te osoby, z którymi się nie zgadzamy. I jak na to patrzysz?
1: Myślę, że tak. Wiem, o co ci chodzi, ale to nie chodzi o oglądanie tylko tych rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko na wspieranie ludzi, którzy myślą w krytyczny sposób, które potrafią zauważyć błędy, potrafią wytknąć je błędy także osobom, które są teoretycznie po tej samej stronie. Bo oczywiście, że można oglądać rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, ale też pytanie, czy warto marnować na ten czas, którego nie mamy wiele na tym świecie. Wiele rzeczy, kiedy raz je poznamy, takie mam przynajmniej wrażenie, można dostrzegać pewne schematy w świecie. Na niektóre rzeczy po prostu nie warto marnować czasu. Na niektórych rzeczach po prostu nie warto się skupiać i analizować je bez przerwy, bo to nam nic nie da. No. Czasami trzeba, zwłaszcza kiedy jesteśmy już starsi, no tak jak powiedziałaś, obie jesteśmy około 30 lat, no kiedy jesteśmy młodsi, uważam, że trzeba szukać jak najwięcej, ale w pewnym wieku trzeba też szanować swój czas. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie skłania Państwa do tego, żeby przestać szukać i żeby zamknąć się we własnej bańce, bo to też jest bardzo szkodliwe. Tutaj trochę lawiruję, staram się znaleźć właściwe słowa, ale no myślę, że warto po prostu podchodzić świadomie do tego, co się konsumuje. Także właśnie w formie książek, prasy, mediów, influencerów. Nie może ani nie ufać im bezgranicznie, ale też nie skreślać po pierwszej, lepszej wpadce.
0: A trafiłaś później, już tak kończąc, trafiłaś później na serię, która cię tak porwała? Może to też być serial, film, czy właśnie literatura, która tak wpłynęła na ciebie, weszła jakoś do twojego słowniczka codziennego i stała się jakimś taką historią, która, wiesz, jest też... Wiesz, są seriale, które oglądamy, ale są nasze seriale, które po prostu kojarzą się nam... Ludziom się kojarzą te seriale z nami. I czy po Harrym wydarzyło się coś takiego jeszcze u ciebie?
1: Nie wiem, bo to jednak taka młodzieńcza miłość trochę. Ciężko to przyrównać. Na pewno mam teraz takie, czy to seriale, czy to serie książek, które bardzo lubię, które bardzo cenię, o których czytam dodatkowo jakieś teorie fanowskie albo coś. No ale myślę, że to właśnie też jest kwestia trochę dojrzewania i większej dojrzałości w wybieraniu tego w ogóle, czemu chcę poświęcić swój czas. Chociaż i tak wiadomo, kto nigdy nie odpalił 50 razy serialu, który zna jako cyfrowy

0: smoczek, żeby żeby nie siedzieć samemu w mieszkaniu, to ten niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: Bardzo ci dziękuję. Mam wrażenie, że w sensie jakiś tam w ogóle morał wyszedł z tej rozmowy o Harrym Potterze, więc fantastycznie. Pogadałam sobie jeszcze z tobą o tym, czy dzieło musi być ofiarą swojego autora. Ale dziś nie zdążymy tego zrobić, więc porozmawiamy sobie o tym następnym razem. Zobaczymy jeszcze, drodzy słuchacze, czy z wami, czy tylko ze sobą. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Ewelina, bardzo ci dziękuję za to, że się spotkałyśmy i że przedstawiłaś mi swoją wersję. Ja jeszcze nie jestem gotowa, żeby odwrócić się od Harry'ego Pottera, ale przyjmuję te argumenty.
0: Czyli nie jesteś gotowa na zwrot akcji w świecie Harry'ego Pottera. Ja to rozumiem, Kasiu, każdy dojrzewa w swoim tempie.
1: Bardzo dziękuję, kochani, za wysłuchanie rozmowy. Całość oczywiście na vox.fm.pl. My się żegnamy i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
2: Zwrot akcji w vox.fm.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach vox.fm. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Będzie kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawą zajmie się też prokuratura. A chodzi o lekarza Stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy partii mieli być przyjmowani w szpitalu na specjalnych warunkach, a sam lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, niezgodnie z prawem. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Rawa.
4: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
5: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
4: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
3: Złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy. Zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy domaga się też odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kurz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego fakturę. W czwartek ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy morderstwa. Nieustalony dotąd mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. Tę sprawę śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
6: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki, był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
7: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
6: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
8: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
6: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
3: Teraz śledcze czekają na wyniki sekcji zwłok ofiary. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział mediom, że zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę 40.

0: prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiada, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
1: Jak tylko będzie zaproszenie, a zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
0: Minister obrony dodał, że pod koniec maja wystosował list do szefa Pentagonu, Pita Hegseta, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
1: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
0: Przypomnijmy, że we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań w sprawie powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wtorkowe wydarzenia w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy Ruchu Obrony Granic mimo zakazu próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy Polskim Głazie Pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił polityków w Sejmie.
2: Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal.
0: Mówił Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek? Ksenofobów, a nie patriotów.
0: Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokuratury Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka.
4: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Krakowskie referendum jest ważne. Tamtejże sąd okręgowy oddalił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzania głosowania ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji. Autor protestu, Edward Nowak, takim obrotem sprawy jest zdziwiony.
5: Wydawało mi się, że samo poddanie pod wątpliwość tak dużej skali możliwości właśnie tego wpływu, no już jest wystarczający dla sądu. Dzisiaj bym powiedział tak, że taki dla mnie wniosek jest, czy dla innych ludzi może, że właściwie można wszystko.
0: Zdaniem inicjatora referendum, Jana Hoffmana, materiał dowodowy to makulatura.
6: To, co ja wyłowiłem z treści orzeczenia i to, co mnie zdziwiło, to to, że wyszło z tego, że tak naprawdę wnioskodawca przyniósł w dużej mierze stertę makulatury, bo jeżeli sąd mówi o tym, że wnioskodawca przynosi raporty i wnioskodawca o tych raportach mówi publicznie, a potem okazuje się, że te raporty i analizy są niepodpisane, no to proszę Państwa, wszystko takie coś może wygenerować albo sztuczna inteligencja, albo ktokolwiek inny.
0: Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie oznacza, że referendum z 24 maja jest ważne. Autor protestu, Edward Nowak, może jeszcze złożyć zażalenie. Jak powiedział dziennikarzom, nie wie jeszcze, czy będzie się odwoływał. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważanie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach wie nasz reporter Bartosz Łojewski.
7: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowiedział.

0: za pomocnictwo.
1: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
0: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
2: Relacjonował Bartosz Łojewski. Dziękuję. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji.
3: Koordynował pracę innych osób, werbował innych uczestników tej struktury przestępczej, rozdzielał zadania i tak naprawdę żył za pieniądze osób, które niejednokrotnie przekazując gotówkę traciły majątek swojego życia.
2: Śledczy zabezpieczyli też samochód mężczyzny o wartości ponad 1 000 000 zł. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby. W 75 minut koleją z Torunia do Warszawy, a to wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
4: To jest korzystne bardzo.
5: Oczywiście, jestem za.
6: Nie potrzebuję, bardziej by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
7: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
6: Tak, zdecydowanie tak.
8: No 70 minut. No to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
2: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie 4700 km nowych linii kolejowych, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000. A teraz Wrocław, który nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do pracy nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia i małą architekturę, tłumaczy radna Anna Kołodziej.
9: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, znacząca większość. Niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
2: Wrocławianie przyznają, że wielkoformatowych reklam i billboardów w mieście jest za dużo.
10: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
11: Na murze jest 50 plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
12: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki.
13: No myślę, że lepiej by było uregulować.
2: Miasto zakłada inwentaryzację, konsultacje i przyjęcie przepisów jeszcze w tej kadencji. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno otworzyło nowoczesne centrum przesiadkowe. W ramach inwestycji wydłużono peron z 22 aż do 86 metrów, dzięki czemu stacja obsłuży teraz znacznie dłuższe pociągi z turystami. Na miejscu powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride, mówi burmistrz Mielna Adam Czysz.
14: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
2: A podróż z Szynobusem z Koszalina do Mielna trwa zaledwie kwadrans. No i to bez stania w korkach. Na koniec jeszcze zaproszenie do Łodzi na Noc Kupały. Wydarzenie już w najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
15: Co jest celem waszego wydarzenia?
16: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Schowi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
15: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
16: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
2: Noc Kupały potrwa od 19 do 21 czerwca i będzie skierowana do całych rodzin.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, do Iwony Pawelec, witam.
2: Witam.
1: Iwonka, jak on ma na imię?
2: Dawidek.
1: A mówisz tak o nim dlatego, że jest ponad 10 lat młodszy od ciebie.
2: No niekoniecznie o to chodzi.
1: No niby dorosły mężczyzna, tak, ale młodszy. Spotyka na swojej drodze kobietę, która wie na pewno czego chce. Która go przypiera do muru, bo się w nim zadłużyła. To ty.
2: No niestety.
1: A teraz powiedz, Iwonka, jak ty żeś wpadła na tego Dawida?
2: Ja myślę, że on wpadł na mnie, a ja mu po prostu się nie opierałam.
1: Jak żeście się poznali?
2: Zupełnie przypadkiem. Poznaliśmy się w internecie, a okazało się, że jest bardzo blisko, mieszka mnie.
1: Jak wygląda ten facet, który ci się strasznie spodobał?
2: To jest w sumie niewysoki, 1,80 m.
1: Niewysoki.
2: Brunet, lubi ze mną czasem miło spędzić czas przy kawie porannej.
1: Gdzie macie taką możliwość?
2: Odwiedzam czasami miejsce pracy.
1: Co spowodowało, że ty się zakochałaś, a on nie?
2: To się rozwijało bardzo powolutku, tak w koleżeńsku, krok za kroczkiem. Nawet chyba on się nie zorientował, kiedy to się stało. No i ona się zakochała.
1: Ty piszesz, że nie możesz jeść, nie możesz spać, wszędzie go
2: widzisz. No nie mogę jeść, nie mogę spać, dokładnie, wszędzie widzę jego.
1: A jak długo go znasz?
2: Mam go jakieś pół roku.
1: Przez 6 miesięcy facet ci się opiera? A ty go pytałaś o orientację seksualną na samym początku?
2: Tak, oczywiście, najbardziej.
1: Mogłaś w tej napaści nie zauważyć, że facet poszukuje partnera, a nie partnerki w życiu swym.
2: Nie, to jest całkowicie zdrowy.
1: Mów wyraźniej, bo się muszę domyślać, co mówisz. Jaki jest problem?
2: Problem jest taki, że ja nie wiem, kim ja dla niego jestem. Czy taką zwykłą koleżanką, przyjaciółką, może kimś więcej.
1: A spaliście już ze sobą?
2: Nie.
1: Musiałem to pytanie zadać. Czyli nic nie było przez pół roku?
2: Okej.
1: A ty z nim kawę pijesz? A ty piszesz mu miłosne SMS-y, kwiatuszki wysyłasz?
2: Tak delikatnie.
1: Dawid, kochasz Iwonę, która już dłużej nie ma cierpliwości i prosi obcego faceta, żebyś się zdeklarował. To kochasz czy rzucasz Iwonę?
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. A cóż to za niemiłe halo, Dawidzie?
1: No nie wiem.
2: Pawelec, Radio Vox FM z tej strony. Wiem, że jesteś naszym słuchaczem.
1: Tak.
2: Teraz wiem o tobie, że lubisz zjeść. Oj, lubisz. Kochasz taniec, lubisz zabawę i kochasz muzę, którą gramy, łącznie z polskim dance'em. Wiem też, że nie potrafisz za długo pospać, bo masz w zwyczaju o 5:30 wpaść z kawą do pewnej piekarni cukierni i zawracać 4 litery pewnej blondynie, która chodzi z tobą na spacery nad jeziorkiem, za rękę czasami, tam od czasu do czasu całusa skradniesz i nic. O, ale odważnik. No już sobie wyobrażam, co będzie. Słyszałaś? Rozłączył się.
3: Serio?
2: Stchórzył. Mówię ci, że coś jest nie halo, coś przed tobą ukrywa. Może wcale nie mieszka z mamą.
3: Tylko ja myślę, że zawstydzi po prostu. No,
2: tylko z narzeczoną. Zaraz to sprawdzimy, tak. Dzwonię dalej. Nie poddajemy się. A może się rozłączył niechcący. Bywa. Wydawałoby się, że taka oczywista sprawa, nie? A nic tu oczywiste nie jest, zwróć uwagę.
3: Oj, trudno się mówi.
2: Ma sekretarkę? To będzie mu głupio.
3: Dobra.
2: Ma?
3: Proszę bez, kurde. Nie ma.
4: Abonent chwilowo niedostępny.
2: Jeśli teraz nie odbierze, to powiem mu, co o nim myślimy. Ale na razie poczekaj. Może jednak przemyśli ten temat.
3: Trudno.
2: Niestety, jeszcze w dodatku rozłączył się.
3: Oj.
2: Widzisz, Iwonka? Wiesz już wszystko na ten temat. 6-miesięczna znajomość. Możesz sobie ją wrzucić do kosza. Jak to się mówi, Dawid, nieobecni nie mają prawa głosu. A więc...
5: No nie!
2: Tchórz jesteś. 4 litery zawracasz Iwonie. Oszukujesz ją. Ja to wiem. Ja to wiem. A nie zdarzyło się tak, że jesteś mu do czegoś potrzebna? Ma jakieś plany wobec ciebie, jeśli chodzi o załatwienie jakiejkolwiek rzeczy?
3: Nie, myślę, że nie.
2: Nie, a może dobrze pierzesz, może dobrze gotujesz, może wygodnie?
3: No właśnie, może dobrze lubisz zjeść ode mnie właśnie, może tylko to.
2: No, fajna jesteś dziewczyna, no nie, ale nie na tyle fajna, Iwona, żeby o tobie, ze mną, na antenie Radia Vox FM i o miłości rozmawiać. Zna program?
3: Tak, bardzo dobrze.
2: No to 28-latek dobrze się bawił. Trochę starszą swoją koleżanką. Chciałabyś mu coś powiedzieć?
3: Nie wiem, naprawdę.
2: Coś powinnaś mu powiedzieć. Najlepiej tak, żeby mu poszło w pięty, bo jak jest honorowy, to dzwoni i przeprosi. A ludzie mu powiedzą.
3: Bujaj się.
2: Słyszałeś, Dawid? Bujaj się. Choćbyś nie wiem, jak posłodził tą kawusię, to już nie wpadaj o 5:30, co?
3: Oje. No.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Jest porażka zaskakująca dla mnie i zaskakujący małolat. Brał udział w tym wydarzeniu.
3: Pozdrawiam serdecznie.
2: Trzymaj się, pa.
0: Kochaj. Albo rzucaj. Vox FM.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: od dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: Poszukiwany górnik nie żyje. Na początek tragedia w kopalni w Bytomiu. Premier krytykuje działania Roberta Bąkiewicza. To po awanturze w Berlinie. 3 punkty dla Anglików. Za nami hit fazy grupowej mundialu.
3: Jest czwartek, 18 dzień czerwca, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tragiczny finał akcji ratowniczej w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. Do wypadku doszło w prywatnej kopalni Eco Plus. Ranne zostały łącznie 3 osoby, które szybko udało się wydobyć na powierzchnię. Mówi nam Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
4: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy, a trzecia osoba, która wyjechała również i wyszła o własnych siłach stamtąd, to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości, ale w ramach profilaktyki został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Na własne żądanie oddalił się do domu.
2: W rejonie zagrożenia było łącznie 9 górników. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące, tak premier Donald Tusk ocenia wydarzenia w Berlinie. Przypomnijmy, niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił polityków w Sejmie.
5: Dzisiaj nie stawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem. Neo-Volksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Skandal.
2: Mówił Przemysław Czarnek z PiS-u, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
6: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek?
2: Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali zwolnieni. Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu, nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. To po tym, jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. O szczegółach Karolina Sudar.
7: Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć 2 razy pielęgniarkę. Szpital prowadzi swoje postępowanie, sprawę badają też policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, mówi Piotr Szpiech z miejskiej policji.
8: Policjanci ustalają świadków, osoby, które mogły widzieć to zdarzenie.
7: Przedstawiciele szpitala podkreślają, że pracownicy SOR-u zostali ponownie przeszkoleni, jak zachowywać się wobec agresywnego pacjenta. A przypomnijmy, to właśnie w tej placówce rok temu napastnik zaatakował nożem ortopedę. Lekarza nie udało się uratować.
2: Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie,

0: Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę.
1: Koordynował pracę innych osób, werbował innych uczestników tej struktury przestępczej, rozdzielał zadania i tak naprawdę żył za pieniądze osób, które niejednokrotnie przekazując gotówkę traciły majątek swojego życia.
0: Mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji i dodaje.
1: Był bardzo zaskoczony działaniem policji, tym, że został w końcu namierzony. Ten mężczyzna przebywa teraz w hiszpańskim areszcie i czekamy na deportację tego mężczyzny do naszego kraju, gdzie poniesie już konsekwencje.
0: Śledczy zabezpieczyli też w Krakowie Ferrari mężczyznę o wartości ponad miliona złotych. W sumie w tej sprawie zatrzymano już ponad 60 osób.
2: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
0: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej mundialu. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili.

0: Zabezpieczyli też w Krakowie Ferrari mężczyznę o wartości ponad miliona złotych. W sumie w tej sprawie zatrzymano już ponad 60 osób.
1: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
0: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej mundialu. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili

0: Bellinghama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 2-1 pokonała Uzbekistan. A dziś o 18:00 Czechy zagrają z RPA, a o 21:00 Szwajcaria podejmie Bośnię i Hercegowinę.
1: Ja tylko dodam, bo to się wydarzyło dosłownie przed chwilą w doliczonym czasie gry. Kolumbia strzeliła 3. gola i 3-1 się skończyło. No.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Spojrzałeś, ja nie.
3: No, ma wygodniej, nie ma co mówić. A jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj trochę słońca, ale deszczu też trochę. Temperatury tak 25 stopni, więc nie jest źle, można krótki rękaw wyciągać.
1: Mało tego, 28 dzisiaj we Wrocławiu może się pojawić, a także w Zielonej Górze. Opady deszczu przyjdą od Niemca. Z zachodu nadejdzie fala opadów, ale to dopiero po południu i nie będą one jakoś bardzo duże.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Julia Hren.
1: Konrad Piłowarski.
3: Dzień dobry.
1: 5 minut po godzinie 6, mamy czwartek.
4: Pierwsza zmiana. Odmiana z Vox FM.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: dopiero teraz do mnie dotarło, że tekst tej piosenki oznacza, że przeszczep włosów się przyjął, także gratulacje, Radku. No on się jakiś czas temu chwalił przecież, że miał przeszczep włosów, no ale skoro on śpiewa, że blondyn, no to jednak chyba weszło, udało się.
1: Chyba się udało. Dostaliśmy też SMS-a. Mi przy tej piosence od razu ciśnie się na usta tekst: halo, halo, tu pączek bez nóżek i rączek.
0: O właśnie, no bo to bardzo dobre skojarzenie, bo dzisiaj poranne wyjce, moi drodzy.
1: Tak, bo ten tekst to też były poranne wyjce nasze z tłustego czwartku, a dzisiaj też będziemy śpiewać, także proszę się przygotować już psychicznie na to, że może się, mogą się pewne rzeczy wydarzyć
0: po godzinie 8. Też będzie troszeczkę o jedzeniu, także nie będzie to główny temat. Jedzenie nie będzie głównym tematem.
1: Ale będzie trochę o jedzeniu, także 609-869-869. Jak może macie pomysł, czym to będzie, to piszcie. Zgadujcie.
0: No dobra, to nie będę nic zdradzał. W takim razie ja nic nie zdradzam. Nie. Znaczy zdradzę to, że teraz Jason Derulo.
1: Ja mogę zdradzić, że 14 po 6.
0: Właściwie on sam sobie zdradzi. O, dziękuję bardzo, panie Jasonie.

0: kartka z kalendarza odleciała, przeminęła środa, mamy czwartek, 18 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Amand, Amanda, Drogomyzł, Drogorac, Drohobysz, Dzirżysława, Efrem, Elżbieta, Emil, Eufemiusz, Hipacy, Leoncjusz, Marek, Maryna, Miłobor, Ożanna i Przeborka.
1: Hipacy.
2: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Sushi. Do tego Dzień Zrównoważonej Gastronomii, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści oraz Światowy Dzień Raka Nerki. Proszę nie świętować.
1: Światowy Dzień, tak. Ja bym zabił matkę, jakby mnie nazwała Hipacy.
0: To teraz rok 1928, to już prawie 100 lat. Od kiedy to Amerykanka Amelia Earhart została, jako pasażerka co prawda, ale pierwszą kobietą, która samolotem przeleciała nad Atlantykiem. Gratuluję.
1: Proszę bardzo. Facet, o którym zaraz powiem, skomponował piosenkę, w sumie i zaśpiewał, która jest najczęściej granym na świecie utworem przez innych artystów, czyli coverem. Chętnie po niego sięgają.
0: Jesteś szalona.
1: Nie. Yesterday. Paul McCartney dziś ma swoje urodziny. Brytyjski piosenkarz i połówka, jak to niektórzy mówią, zespołu The Beatles.
2: Rok 1574, 18 dzień czerwca. Wtedy to właśnie polski król Henryk III Walezy.
1: Aha.
2: Stwierdził, że już ma dość.
1: No i co?
2: Cały rok królował w tej Polsce i stwierdził, nie podoba mi się tu. I uciekł do Francji chłop.
0: Ale chyba nikomu nie powiedział. Uciekł i musieli się domyślać.
1: Ale koronę, berło, toron. Dobra. Uczciwy facet.
0: To rok 1945. Coś dla fanów piłki nożnej. Nie będzie o mundialu. Założono klub sportowy Piast Gliwice.
1: Proszę. No to rok 1961. Na świat przychodzi dziewczyna, Brytyjka, która śpiewa, uwaga, niskim kontraltem. Śpiewała w zespołach
2: Sam Yazoo. Jesteś kontralt.
1: Kontralt. A później się okazało, że to Alison Moje.
0: Moje czy twoje?
1: Moje. Tak się odczyta chyba.
2: Moje, to je twoje.
1: Ale moje jak szampan.
2: Okej. Okay. Rok 1997, 18 dzień czerwca. To jest data smutna w moim serduszku.
1: Czemu?
0: A co się stało?
2: To. Wtedy właśnie, pamiętam to jak dziś.
1: No.
2: Siedziałem na parapecie, miałem ile? 11 lat miałem. Siedziałem na parapecie.
1: Paliłem
2: na 9 piętrze bloku nie.
1: Nie.
2: Słuchałem radia, a w tym radiu była transmisja meczu. I to był mecz Widzew Łódź, Legia Warszawa.
1: Co się stało?
2: I moje serduszko do 88 minuty się cieszyło wtedy jeszcze.
1: Czyli
2: Legia prowadziła 2-0. Ale w 88 minucie Widzew zaczął strzelać. I Legia przegrała 3-2.
1: O trudno.
2: I Widzew zdobył Mistrzostwo Polski zamiast Legii. I to
1: lepszy
2: było bardzo smutne.
1: Ale wygra.
0: Piękne.
1: Pięknie. W ostatniej chwili, tak?
0: Cudowne.
2: Trzy gole strzelili w 5 minut.
0: Czekam na powtórkę.

0: Tak to się mówi.
1: To
0: o tej... Ja znam
2: Garcą.
1: O tej niższej...
2: To jest takie R, tylko...
0: Ale trochę też po polsku trzeba jednak.
1: O tej niższej części dlatego... społeczeństwa. O żulach.
2: No tak, właśnie.
0: Że to jest tak, o tym?
1: Ale nie w jednych do końca, bo w garsonkach. Uh-huh. Zwróć uwagę, jak przekrętnie tekst napisany.
0: 3 minuty do godziny 6.30. Jeżeli czekacie na wiadomości, to już za chwilę.
2: Tak, jest tutaj sugestia od gości, że będzie o Mistrzostwach Świata. Poranne wyjście dzisiaj będą.
0: Pudło.
2: Nie będą. Nie będzie tematu Mistrzostw Świata. Będzie temat dużo inny. Bardziej wakacyjny.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reliwa 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
13: Prezydent Donald Trump podpisał porozumienie z Iranem i poinformował o tym w nocy, wychodząc z kolacji w Wersalu. Wcześniej Biały Dom opublikował oficjalną wersję porozumienia. 14-punktowy dokument mówi między innymi o neutralizacji irańskich zapasów uranu i braku opłat za przepływ przez Ormuz. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył natomiast, że prezydent Iranu cyfrowo podpisał memorandum i dodał, że ceremonia podpisania dokumentu planowana na jutro w Szwajcarii ostatecznie się nie odbędzie. Jest podejrzane o nękanie, kierowanie gruźb i znieważenie mieszkańców. Trwa postępowanie dotyczące mężczyzny z osiedla Popowice we Wrocławiu. Służby proszą o kontakt osoby, które zostały pokrzywdzone.
14: Każda informacja może przyczynić się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności spraw, a także spowodować odpowiedzialność podejrzanego za zarzucane mu czyny.
13: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. W maju 45-latek został tymczasowo aresztowany. Nie żyje słonica Katka z gdańskiego zoo. Była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Miała 56 lat. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku i była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek oliwskiego zoo.
3: Pierwsza zmiana. Od rana. Vox FM.
2: Witamy.
0: Cześć.
1: Dzień dobry.

0: 23 minuty i będzie godzina 7. To jest ta godzina i ten czas, żeby sprawdzić, co tam się działo, jak nas nie było albo jak spaliśmy.
1: No to ja mam smutną informację, że słodkie napoje oraz alkohole podrożeją, ponieważ producenci jednych i drugich kombinowali, jak zmieścić się w obostrzeniach, które rząd narzucił.
0: I co, i podrożeją?
1: Podrożeją,
0: to dobrze, tak. Wykombinowali.
2: No, no spokojnie, tak ich nie
1: kupisz. Zamiast, tak, słodziki, to woda, jeszcze raz, woda. Schowaj mi tę kreskę na dół, schowaj mi to.
2: I tak nie kupisz tych drugich, zwłaszcza napojów, ponieważ Polacy są zwolennikami nocnej prohibicji, donosi dzisiejsza Rzeczpospolita.
1: Proszę.
2: Ponad połowa badanych popiera zakaz handlu alkoholem w godzinach nocnych. No i co ciekawe, jeżeli chodzi o to poparcie, no to nie jest to wyrównane poparcie, zdecydowanie bardziej popierają taki zakaz kobiety, bo 74% kobiet właśnie popiera zakaz handlu alkoholem w nocy.
1: Panowie tam są pewnie podzieleni równo.
0: A jak już jesteśmy przy tym temacie, to? Kierowca zatrzymał swoje BMW na środku drogi.
2: Znowu?
0: I zasnął.
1: A, tym razem zasnął, ale to, no słuchaj, był zmęczony.
0: Oczywiście on chyba nie przestrzegał nocnej prohibicji, na pewno zakupił sobie jakieś napoje wcześniej.
1: Myślisz,
0: no bo
1: że jednak...
0: 2 promile wydmuchał policjantom.
1: A ja, może to z wczoraj, co?
2: Ludzie, słuchajcie, pamiętajcie, wystarczy, że zatankujecie samochód.
1: Siebie nie trzeba.
3: Pierwsza zmiana.
2: A w tym pomoże Vox FM. Ściągnijcie naszą aplikację i tam się zgłoście, a my zatankujemy wam na wakacje.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Ostatnio jest głośno o zapisywaniu się do lekarza i o staniu w kolejce.
3: No.
2: Bo niektórzy nie muszą, wystarczy, że mają legitymację partyjną.
3: Jeszcze specjalny pokój
2: mają. Dokładnie. Ale
4: to nie jest, jest historia Agnieszki.
2: Tak, prawda jest taka, że bardzo często te kolejki się robią przez pacjentów. Tak przynajmniej NFZ twierdzi. Bo oni nie odwołują wizyt. No i właśnie taką pacjentką jest Agnieszka, się okazuje. Tak donosi jej mąż, Andrzej.

0: I co, będziemy ją wkręcać, tak?
1: No będziemy skarżyć się na nią.
0: Aj, dzwoń.
2: Tak?
1: Dzień dobry, Mariusz Krupa, Narodowy Fundusz Zdrowia. Pani Agnieszko, ja przepraszam za ten polarny telefon, ale ja dzwonię do pani, ponieważ pani się nie pokazała na rehabilitacji, a pani była zapisana.
2: Tak, wie pan co, ja wróciłem do telefonu w wtorek, a w środę już tam się nie
1: pokazałam. No ale wie pani, no sytuacja wygląda tak, że pani po prostu miejsce komuś zajęła. Wie pani, jakie są u nas kolejki, później to na nas wszystko spływa. Ja się chciałem dowiedzieć po prostu, dlaczego pani zrezygnowała?
2: No po prostu mówię, we wtorek dopiero wróciłam tego, bo na weekend wyjeżdżałam tego, a w środę tego.
1: No ale no wie pani, no to można poinformować i wtedy się zwalnia miejsce dla kogoś następnego.
2: Mhm. No dobrze, proszę bardzo.
1: No proszę, przepraszam, no proszę pani, no bo to później jest na nas opinia. Słyszy pani, co się ze służbą zdrowia teraz dzieje. Wszyscy że lekarze najgorsi, że Narodowy Fundusz najgorszy, a my też robimy co możemy.
2: No dobrze.
1: Proszę pani, w takim razie myślę, że będzie 500 zł, tak? Panie doktorze, 500 zł?
3: Oczywiście, Andrzej tak. Tego. Także ten tego bardzo bym prosił tutaj przyjąć od nas 500 zł. Kary czy nagrody, bo już się zgubiłem.
0: Nagrody, bo to pierwsza zmiana to budzi ludzi.
3: To już się wyłączam.
1: Radio Vox FM. Jesteś?
4: Tak, zażartowaliśmy sobie trochę z ciebie.
1: Andrzejowi możesz podziękować za tę pobudkę.
2: O Jezus. No dobrze, dziękuję.
0: Dziękujemy ci bardzo.
3: I koderka i...
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: dobra, ale religijnej piosenki w rytmie reggae w wykonaniu Davida Getty lokalnie było w moim bingo.
1: Jeszcze nie było. No, no, już
0: to jest propozycja w Bestliście. Możecie głosować, jeżeli chcielibyście.
2: A głosować się można też w naszej aplikacji Vox FM. Polecamy, żeby ją sobie zainstalować, bo wtedy możecie nas słuchać wszędzie.
1: Tak, tak,
2: pod prysznicem.
1: Aplikacja to jest moc, przyznaję. A w ogóle Agetta fajnie, że się rozwija. Rozwija się bardzo ładnie.
3: Pierwsza zmiana.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 800

0: 1-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Taneczny Spodek 2.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Reklama.
6: Lekarz milioner zwolniony. Taką decyzję podjęły władze Warszawskiego Szpitala Południowego. Zostali wypuszczeni na wolność. Dwaj Białorusini nie mieli nic wspólnego z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Antidotum Airshow.
7: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Warszawskim Szpitalu Południowym, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę po doniesieniach o tym, że jego grafik pokrywał się z jego aktywnością polityczną. W placówce trwa też audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić inne nieprawidłowości, w tym m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
9: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
8: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
10: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
8: mówił premier Donald Tusk.
6: Na dzisiaj zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Placówka przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą z urzędu zajęła się już prokuratura. A o zamieszaniu wokół Szpitala Południowego z posłem PiS Zbigniewem Kuźmiukiem porozmawia dziś Jan Wróbel. To w porannej rozmowie Vox FM. Początek minutę po 8 na naszej antenie oraz w sieci na voxfm.pl. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani w związku

0: związku z zabójstwem 44-letniego Rosjanina zostali już wypuszczeni na wolność. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Nieustalony dotąd mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów, zabijając w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
1: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki, był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
2: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
3: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
1: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
0: Premier Donald Tusk powiedział mediom, że zarówno policja, jak i ABW niezależnie od siebie proponowały ochronę Rosjaninowi, ale taka ochrona wymaga zgody samej zainteresowanej osoby. Skrepecki z takiej ochrony zrezygnował. Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, oświadczył w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
4: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć. To jest przekaz skierowany przez reżim do mniejszości polskiej na Białorusi.
0: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli, przyznaną mu jeszcze w 2025 roku. Niedawno zapowiadał, że we wrześniu planuje powrócić na Białoruś, żeby wesprzeć Związek Polaków. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. W piątek w Lesznie startuje kolejna edycja Antidotum Airshow. Wśród samolotów największe emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa czekają przede wszystkim na dwa z nich.
5: Na Tornado zdecydowanie. To jest na tyle rzadki okaz, że zdecydowanie warto poczekać.
6: Na Tornado i Eurofightera. Dźwięk, dopalacze, ma swój urok.
0: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16. Przyleci też czterosilnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: No i coraz cieplej się robi.
9: Marzyli, czekali, to mają!
10: Niedługo będą upały, a dzisiaj no nawet 26 stopni, mówiłeś, że 28.
8: Nawet w Zielonej Górze i Wrocławiu dzisiaj.
10: Ja jakoś w to nie dowierzam, ale no jestem osobą małej wiary. Patrzę na mapę.

0: Mały, a dzisiaj no nawet 26 stopni, mówiłeś, że 28.
1: Nawet w Zielonej Górze i Wrocławiu dzisiaj.
0: Ja jakoś w to nie dowierzam, ale no jestem osobą małej wiary. Patrzę na mapę.

0: Julia Chren,
1: Konrad Piwowarski,
2: Paweł Pawelec. Kiedy w cieniu jest 27, to słońce jest 35.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Foxem.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaj.

0: propos miłości, to podobno jest tak, że przeciwieństwa to się przyciągają do siebie.
1: Oczywiście, że tak, bo jest ciekawie w związku wtedy.
0: Dlatego
1: tak.
0: Nasze polskie koleje postanowiły rozpocząć współpracę z Japonią. Bo w Japonii jest tak, że jak się dwie minuty spóźni pociąg, to oni bardzo serdecznie przepraszają, zwracają kasę i w ogóle jest skandal ogromny.
1: Ale czy to jest nie do pomyślenia?
0: A u nas jak jest dwie minuty, to jest wielki sukces.
2: Nie, to wtedy się cieszymy.
0: Dlatego
2: tak.
0: Oni teraz razem połączyli ze sobą siły i producent polskich pociągów z producentem japońskich pociągów.
1: I to, będą się uczyć punktualności?
0: Nie, no co ty, nie przesadzaj, no aż tak dobrze to nie.
2: Znaczy będą wspólnie produkować te szybkie pociągi, nawet które się rozpędzają do 320 km na godzinę, a i tak się spóźniają.
1: Jak wsiąść, jak on tak szybko jedzie.
0: Właśnie, ja się zastanawiam, czy ta współpraca będzie dotyczyła tylko tych szybkich pociągów.
2: A czego
0: bo ja bym
2: jeszcze
0: to rozszerzył.
1: Tak? Na jakie te?
0: Sushi w Warsie.
2: O nie, ale to nie przesadzaj.
0: Dlaczego?
2: No jednak schabowy to schabowy.
1: A no tak, tradycja.
2: Albo schabowy w Japonii.
1: Ale wymiana taka. Schabowy za sushi, mielony za...
3: Pierwsza zmiana.

0: 17 minut po godzinie 7. Jeżeli ktoś miał na 7, to już udało wam się 17 minut spóźnić. Także gratuluję serdecznie.
1: Jakiś sukces już jest zaliczony.
0: Tak, dokładnie. Deszcz pada w Stargardzie.

0: 17 minut po godzinie 7. Jeżeli ktoś miał na 7, to już udało wam się 17 minut spóźnić, także
1: brawo,
0: gratuluję serdecznie.
1: Jakiś sukces już jest zaliczony.
0: Tak, dokładnie. Deszcz pada w Stargardzie.

0: zaliczyć?
1: No co ty mówisz?
0: Jakiś stek?
1: Ale przepraszam, w Kolumbii?
2: Tak.
1: Nie, no, moim zdaniem to jest troszeczkę przesada. No,
2: ludzie. Łapali go, udało się złapać. No, to dobra informacja.
0: Bardzo dobra
1: ale
0: informacja.
1: Kierowca był trzeźwy czy pijany?
3: Pierwsza zmiana.
0: Nie zrozumiałem.
2: Zwierzę takie.

0: Już w niedzielę rozpocznie się to kalendarzowe lato. Ale zanim niedziela, to nastąpi godzina 8.
1: Oj.
0: A właśnie 8 z minutami, to będzie 8:07. I usłyszycie wtedy
1: godzina grozy.
0: Pewną melodię. Dokładnie tę melodię. Możemy już zdradzić.
2: Leciutko. 5 minut do 7:30.
1: A o czym będzie? Nie wiemy.
0: Zapraszamy na poranne wyjście, no ale wcześniej oryginał. Niewinna z Colin i Blanka już teraz z Vox FM.
1: Niewinna.

0: to sobie właśnie poćwiczyliśmy. 3 minuty do godziny
1: 7:30. Nie wiem, czy to się uda, ale mam nadzieję, że tak.
2: O czym jest tekst? To jest jedno z pytań, ale teraz zajmujemy się Ricardo.
0: I innym pytaniem.
3: Jak nazywa się kot w kosmosie?
0: 6098 6989. Piszcie do nas SMS-y.
4: Pierwsza zmiana. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3190.

0: 99 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Zbrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Reklama. 7.30 na Voxowym Zegarze to czas na wiadomości, na które zaprasza Marta Kiermasz.
4: Dwie osoby nie żyją. Trwa ustalanie przyczyn śmiertelnego wypadku w Sosnowcu w nocy na ulicy 3 Maja. Kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Podpisane porozumienie pokojowe między Iranem a USA. Kopię umowy między państwami podpisał wczoraj wieczorem w Wersalu Donald Trump. To nie było łatwe, powiedział tuż przed złożeniem podpisu. Nie uważam tego za coś trudnego. Dopóki się dobrze zachowują, naprawdę nie obchodzi mnie to zbytnio. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej. Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Dokument zdalnie podpisał również prezydent Iranu. Szef polskiego MSZ-u rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Londynie. Radosław Sikorski spotka się m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jonathanem Powellem. Rozmowy będą dotyczyć współpracy obu państw w związku z polsko-brytyjskim traktatem. Przypomnijmy, pod koniec maja premierzy Tusk i Starmer podpisali dokument o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. O zamieszaniu wokół Szpitala Południowego z posłem PiS Zbigniewem Kuźmiukiem porozmawia dziś Jan Wróbel. To w porannej rozmowie Vox FM. Początek minutę po ósmej na naszej antenie oraz w sieci na voxfm.pl.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako ostatnie swoje spotkania rozegrały grupy K i L. W pierwszej z wymienionych na prowadzenie wyszła Kolumbia, która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii G. Awans polskich siatkarek na piąte miejsce w tabeli Ligi Narodów to po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki. Dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Orhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
0: Pierwsza zmiana. Od rana.
3: Rysia, przypomnimy.
5: Jak nazywa się kot w kosmosie?
6: 609-869-869 SMS-em.
3: 28 minut do 8.

0: Kurczę, Rysiu, skąd my mamy to wiedzieć?
1: Jak nazywa się kot w kosmosie?
2: Kotmos.
3: Kici-kici.
0: Koćmita.
2: Kotolet. Kotolot.
4: Kotolot?
0: Kotolot pasuje. Jest jeszcze fekikat.
2: To podobno pierwszy kot w kosmosie, tak tutaj jest napisane.
0: No dobra, kotlecik. To pasuje, ładnie. Ale to nie są poprawne odpowiedzi.
5: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak nazywa się kot w kosmosie?
0: Miau!
1: Stronauta. Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: drodzy słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające.
1: Nasz ulubiony moment.
2: Czyli absolutnie wszyscy
0: przed nami już teraz na antenie Radia Vox FM. Jedyny radiowy teleturniej.
2: Czy bez sensu, ale dobrze jedzie.
1: Przypominamy o zasadach tego teleturnieju. 6098 69 869. Pod ten numer już teraz możecie się wdzwaniać. My zadajemy wam jedno pytanie i na podstawie tego pytania zgadujemy, jak macie na imię.
0: Jak my to robimy?
2: Nie wiemy.
0: Nie wiemy, bo nie robimy zazwyczaj. Ale będziemy próbować.
2: Ten numer tylko 609 869 869.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Halo, halo, słyszymy się.
0: Cześć, wakacje nad morzem czy w górach?
3: Zdecydowanie nad morzem.
2: Agnieszka.
3: Nie.
1: Aneta.
2: Tak mi pasowało.
3: Nie.
0: No to skoro idziemy na literkę A dzisiaj, to Ania.
3: Nie.
1: A jak masz na imię?
3: Monika.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziewczyna ratownika ciągnęło.
1: No tak, rzeczywiście.
0: Ją. Rzeczywiście, to przecież logiczna sprawa.
2: Bladę zepsuliśmy.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Tak.
1: Słuchaj, mam pytanie. Czy wiesz, czy zebra jest biała w czarne paski, czy czarna w białe paski?
0: Jak to ma nam pomóc?
2: No, to
3: biała w czarne paski.
0: No właśnie, jest czarna w białe paski, no. Czyli nie wiedział.
1: Czyli nie wiedział.
2: Czarna w białe paski. Ona jest cała czarna i ma białe paski, a nie słyszałem.
1: Dobrze, to ja strzelam naszego czarnego konia. Myślę, że jesteś Grzegorz.
3: Nie, Robert.
0: A ja akurat chciałem Robert powiedzieć.
2: No chyba nie chodził do przedszkola, wiecie?
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Dzień dobry, słyszymy się.
0: Dzień dobry. Lody czy gofry?
4: Lody.
1: A jaki smak?
4: Karmel słony.
2: Karmel słony. Agata.
4: Nie, czyli w ogóle nie w tą stronę.
1: Dobra,
2: jakaś
1: Dorota.
2: Kornelia albo coś takiego, mówię wam.
1: Dorota?
4: Nie. Jeszcze raz, ostatnie.
1: Dorota?
4: Nie.
2: No nie, jeszcze
1: to
2: teraz
1: jeden strzał?
2: Jeszcze
0: Maria.
4: Nie, taka jedna dziewczyna z Albatrosa.
1: Beata!
4: Tak jest!
2: No dobrze, Agata było bardzo blisko.
0: Becia, pozdrawiamy serdecznie. I kolejna osoba już z nami. Halo, halo.
2: Agata, Beata, no przyszło.
5: Cześć, witam.
1: Cześć, wiesz, jaka dzisiaj będzie pogoda na Hawajach?
0: Na Hawajach.
5: Nie mam pojęcia.
1: Ale jakbyś miał strzelać.
2: Chłopak, szczery. Szczery, czekaj, poczekaj.
5: Będzie padać.
1: Będzie padać. Nie będzie. Dobra, czyli Janek. To jest człowiek, który nie myśli o wakacjach.
0: No, nie było jeszcze Grześka. Grzesiek na pewno.
2: Nie, Janek.
5: Tak, Grzesiek.
0: No, mówiłem, no przecież musi zawsze być jakiś Grzesiek, no. Jak masz na imię?
2: A ja podejrzewam, że twoi znajomi dzwonią, żebyś ty wygrał.
1: Nie, on po prostu, on wszystkim Grzegorzom włącza radio. Wszystkim innym wyłącza.
0: Dokładnie.
2: Ściągasz jakiś taki magnes grześkowy.
0: Ja czuję, że Grześki dzwonią, no.
1: 11 minut do godziny 8. Kto ma ochotę na poranne wyjce, to zostańcie z nami.

0: 698-699, ten numer jest do waszej dyspozycji. I tak, jedna osoba, czyli Marcin, napisał, że myśli, że konkurs, jak masz na imię, to pic na wodę. To wcale nie jest pic na wodę.
1: Dlaczego pic?
2: Marcinie, gdyby to był pic na wodę, to my byśmy wygrywali.
0: No właśnie.
2: A niestety idzie nam średnio.
0: Jest tak. Też opinia od Kuby z Wrocławia, że Rysiek powinien się leczyć, to po sucharze. Ja chciałem zaznaczyć, że Rysiek się leczy. Niedługo będzie miał po raz trzeci operację na tę samą kolano. No.
1: Tak.
0: Się leczy. Także skorzysta z waszych rad.
1: Ma chorą głowę, ale mu to schodzi na kolano.
0: No dokładnie, tak. No nie zawsze można. No, wiecie, na głowę to operacja, to trzeba czekać długo w kolejce.
2: 4 minuty do godziny 8. Po godzinie 8 część słuchaczy będzie też musiała się leczyć. Uszy swoje.
1: Tak. Będziemy wam śpiewać, to jest wielce powiedziane.
0: Poranne wyjce przed nami, wakacyjne.
1: Bardziej bawić was będziemy.
0: Na melodię z Kolima i Blanki, niewinna.
1: Umiemy się z siebie śmiać, zaraz to usłyszycie.
0: Ale wcześniej wiadomość.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Autopromocja.
5: Na wyjazd na Mazury, w góry,
4: a może nad morze.
5: Tankuj z Vox FM na wakacje.
4: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
5: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
4: Tankuj z Vox FM
5: na wakacje.
4: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
8: Harmonizer.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie.
11: Castorama. Teoria i

0: Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
1: Gastorama.
2: Teoria.
1: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklama. Tragedia na drodze w Sosnowcu. Zginęły dwie osoby, dwie zostały ranne. Ustawa ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła dokument. Za chwilę też poranna rozmowa w OXFM. Gościem Jana Wróbla, poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
8: Jest godzina 8, to czas na wiadomości w OXFM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
7: Nie żyją dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Zginęły dwie osoby, a dwie trafiły do szpitala. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
9: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
7: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
10: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
7: Obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Zapraszamy na poranną rozmowę w OXFM. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Ale wam PiS zrobił naprawdę prezent na 77. urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Nie to PiS, znaczy, tylko KO.
12: Platforma, tak.
11: Panie redaktorze, tak, oczywiście do tego nie podchodzimy, no bo oczywiście sytuacja w ochronie...
13: Nie, no proszę mnie nie bajerować.
11: Sytuacja w ochronie zdrowia jest od dawna bardzo poważna, zwracamy na to uwagę. No już debata nad budżetem na ten rok, kiedy było jasne, że zabraknie w tym systemie 23 miliardy złotych, no była niezwykle burzliwa i później widzieliśmy tego konsekwencje, te kolejne rozporządzenia pozwalające na likwidację oddziałów położniczych, ograniczenie wydatków na diagnostykę, no to były kolejne, że tak się wyrażę, dzwony alarmowe i w każdej tej sprawie bardzo mocno to eksponowaliśmy.
14: A Donald Tusk się zręcznie odciął od tej sprawy, no. Wielka kontrola, wielka uwaga państwa. W ogóle się wszystko zmieni. Niech pan sobie wyobrazi, że na lepsze.
11: Panie redaktorze, to jest najdziwniejsze, że obydwa wybory ministrów zdrowia to są osobiste wybory Donalda Tuska. Ja byłem zdumiony, że...
14: Trzeba było zapytać sztucznej inteligencji, panie premierze, a nie intuicyjnie.
11: No więc właśnie, że pani minister najpierw z różdżką, która w czarodziejski sposób miała odmienić ochronę zdrowia, co było gigantyczną naiwnością, bo przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, że problemy ochrony zdrowia są tak poważne, że nie tylko różdżką, ale nie wiem, jakąś potężną...
14: Tylko tutaj prezent polega nie na tym, że w służbie zdrowia jest źle albo na SOR-ze, bo to obawiam się jest taki endemiczny stan Polski. Natomiast to, że działacz Koalicji Obywatelskiej, nie najwyższego szczebla, ale nie najniższego, swoim robił badania szybko, a nie swoim tak jak wszystkim, normalnie.
11: Tak, to jest rzeczywiście wyjątkowy skandal, to zwłaszcza, że związany ze szpitalem zupełnie nowym, panie redaktorze, to jest, jeżeli chodzi o substancję materialną, to jest, zdaje się, najnowocześniejszy szpital w Polsce. Powstał za pół miliarda złotych.

0: tych i wydawało się, że może być taką wizytówką Warszawy. No i okazuje się, że po paru latach funkcjonowania jest tą wizytówką, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. Rzeczywiście ta szybka ścieżka dla VIP-ów jest no, przygnębiająca. Ja sam no, mam w wieku 94 lat, w związku z tym te szpitale odwiedzam i wiem, jaka jest sytuacja. W zasadzie chyba w każdej placówce ochrony zdrowia to jest rzeczywiście sytuacja bardzo poważna, więc no jeżeli jest taka ścieżka dla prominentnych polityków i jednocześnie ludzie na tym przysłowiowym SOR-ze rzeczywiście no, zgłaszający się z reguły w trudnej dla siebie sytuacji życiowej muszą czekać wiele godzin, no to bulwersuje, myślę, nie tylko zwolenników obecnej opozycji, ale także tych, którzy do tej pory popierali Koalicję Obywatelską.
1: Mają czas wtedy na refleksję, a czemu nie wyrobiłem sobie dobrych znajomości w Koalicji Obywatelskiej? Proszę pana, krótko, bo musimy przejść do internetu. Robert Bąkiewicz to nasz nowy bohater narodowy?
0: Panie redaktorze, Robert Bąkiewicz moim zdaniem robi i ludzie związani z tym środowiskiem dobrą robotę, zwracając uwagę na bezpieczeństwo naszych granic właśnie, chronienie nas przed nielegalną imigracją.
1: Daleko pojechali chronić nas przed imigracją.
0: Natomiast to wydarzenie, oczywiście ono jest bulwersujące w tym sensie, panie redaktorze, że no, zostali zaatakowani Polacy, moim zdaniem, przez policję niewspółmiernie do tego, co tam robili. I to jest naprawdę oburzające.
1: Pooburzamy się lub nie w kontynuacji internetowej porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
2: A tę rozmowę możecie śledzić w sieci na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Będzie rzeczywiście trochę tego deszczu, ale on nie jest taki bolesny przy temperaturach powyżej 25 stopni.
4: Będzie ciepło.
2: Które dzisiaj też będą miały miejsce na termometrach.
5: 28 stopni dzisiaj w cieniu.
4: Proszę, 28 w cieniu, gdzie tak będzie?
5: Zielona Góra i Wrocław, tam dzisiaj najcieplej.
2: Brawo, a może coś o Gdańsku i Koszalinie wspomnimy, bo tam dzisiaj 20, no a tam, może nawet i
4: tam macie
2: mniej.
4: Jak zawsze, ale wy przyzwyczajeni chyba, prawda?
5: Zapowiedź wakacji nad morzem.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: A o tych wakacjach nad morzem za chwilę więcej.
2: Julia Chren.
5: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Pawelec, my wiemy jak będzie.
5: Na chwilę poranne wyjce.
6: Pierwsza zmiana. Od teraz Vox FM.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: Nadeszła ta wielkopomna chwila.
1: O, jest.
2: Stres, jest stres.
0: 12 minut po godzinie 8. Słuchajcie, Radia Vox FM. Radia wyjątkowego, ponieważ my tutaj śpiewamy, chociaż nie potrafimy śpiewać. No i w związku z tym, że wakacje się zbliżają.
2: Jula, lato? Ja muszę odrządnąć.
1: Jula trochę potrafi, więc jakby co, to proszę oceniać.
0: Zaraz się
1: Julę.
0: Przekonamy. Lato zaczyna się w niedzielę, to kalendarzowe. Mhm. No i ja mam nadzieję, że w ogóle ta piosenka, ten nasz letniaczek, bo to będzie letniaczek, zestarzeje się gorzej niż mleko.
2: Że będzie nieprawdziwa?
0: Tak, dokładnie.
1: Gorzej niż mleko to się nie może, bo tam jest siadłe mleko.
0: No ale właśnie chodzi mi o to, że
2: czyli chcesz
0: kwas.
2: Powiedzieć, że nad polskim morzem będzie tanio i ładna
0: ciepło,
2: pogoda?
0: I będzie ładna
1: tak,
0: pogoda, tak.
1: I nie będzie
2: tego
1: deszczu,
2: życzymy.
1: Nie trzeba będzie walczyć z parawanami i z miejscem na plaży.
0: Tego sobie życzymy, chociaż rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. No i o tym właśnie. Już teraz. Poranne wyjce.
3: Poranne wyjce.
1: Ty daj sygnał, kiedy wejść, co? Czuję chód, czuję chód.
0: Pierwsza zmiana.

0: Lody świderki kręcą się jak na róże. Wszyscy wiemy, jaki będzie tego skutek. I będę znów bankrutem.
1: Pameka przebrana już za flądrę jest w panierce. Oleju wypija od diesla więcej. Jak do niej frytki wezmę, nie zmieszczę się w sukience.
2: Gofry, lody z Apexa, ze smażalni flądry.

0: wiekiem. A na plaży każda chce być opalona. Tłok jest większy niż na Real Barcelona. Jest parawan, to już sprawa ustalona. To tradycja polska wyjątkowa.
1: Wszystkie

0: człowiekiem!
1: Pierwsza zmiana nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy i uszczerbek na zdrowiu wyrządzony podczas wydobywania z siebie dziwnych odgłosów.
2: Udało się!
3: Jeżeli ktoś nas słucha, 609 8 6 9 8 6 9, jak się podobało?

0: Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniały letni, wakacyjny utwór. Jako człowiek, który 30 lat mieszkał prawie że nad samym polskim morzem, 18 kilometrów miałam do najbliższej plaży, to jest po prostu wypisz, wymaluj, wszystko prawda. Punkt po punkcie wszystko się zgadza.
1: To opinia o naszych porannych wyjcach, które miały miejsce przed chwilą.
2: Nie, nie, o tym co nad morzem.
3: Marcin właśnie napisał, Boże, jadę w góry. Za to Mariola, witam, miałam lecieć na Kanary, ale po tej piosence wolę morze.
1: Widzicie, zapraszamy serdecznie, jeżeli któraś z takich wakacyjnych miejscowości chciałaby, żebyśmy zostali ich
3: ambasadorami,
1: przedstawicielami,
3: nie ma
1: spoko.
2: Pamiętajcie, że morsowanie jest zdrowe, szczególnie latem.
1: 609-869-869, kolejny telefon.
4: Witam, cytując klasyka, moim zdaniem, według mnie, klika nie dociągnięć jest. Nic nie dociągnięć? Gdzie to są drzemięcia?
2: No właśnie.
4: Pozdrawiam, Marcin.
5: Pierwsza zmiana.
1: Oj tam, oj tam.

0: ja już mówiłem, że Radio Vox FM ma najlepszych słuchaczy na świecie?
1: Dzisiaj sam jeszcze wspomnę. Nie.
0: To chciałem powiedzieć, że mamy najlepszych słuchaczy na świecie. Nie wszystkich. Nie. Są różne opinie o Wojcach, ale...
1: Chyba przestanę was słuchać, taki nie, na przykład SMS.
2: Tak. Znaczy, byśmy bardzo prosili, ale, bo w sumie nic mądrego nie mówimy.
0: No jest jeden bardzo mądry SMS. Mhm. Powinniście już mieć każde po swoim CPN-ie. Niech skolimować.
2: Po co?
0: Ja poproszę.
2: Ładne.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Ja Vox przyjmę FM. Bardzo chętnie. Naprawdę nie ma problemu. 698-699.
1: Jak macie do oddania?
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
2: Marta Kiermasz w studiu, 8:30 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
17: Uwaga kierowcy na czwórce w Katowicach. Osobówka zdarzyła się z ciężarówką. Ta trasa w kierunku Wrocławia przed zjazdem na ulicę Mikołaja.

0: Krakowską. Do wypadku doszło też w Rudzie Śląskiej na jezdni w stronę Krakowa. Na trasie A4 tworzą się korki. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie. Po ukraińskim ostrzale wybuchł pożar. Nad zakładem unosi się gęsty dym. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka dronów. Bezzałogowce zaatakowały też inne obiekty w okolicach Moskwy. Szczątki maszyn trafiły w centrum handlowe i domy mieszkalne. Według Rosji podczas tego ataku strącono w sumie ponad 500 dronów. Groźny wypadek w trakcie prac polowych w Imielnicy w Świętokrzyskiem. Podczas naprawy prasy rolniczej maszyna nagle ruszyła i wciągnęła rękę 13-latka.
1: Podczas przeglądu maszyny chłopiec pomagał ojcu przy pracach serwisowych prasy rolniczej. W trakcie uruchomienia urządzenia doszło do wciągnięcia jego lewego przedramienia.
0: Mówiła Sylwia Faryna z policji w Jędrzejowie. Nastolatek trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. I jeszcze sport. Na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zaczynają mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
4: 28 do 9.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Cześć, kochani. No spoko, spoko te poranne wyjście, ale powiem wam, że podczepienie własnym to przesada dla was. Ja tak swoim uchem krytyka na parówki oceniam was. Tak, po parówkach dla was.
2: Ale z kieczupem.
3: I takie tradycyjne polskie bez mięsa.
2: Tak.
3: To jak najbardziej.
4: O smaku parówek. Ktoś może akurat je śniadanie.
3: A to smacznego życzymy w takim razie.
4: Jeżeli chcecie posłuchać naszych wyjców, to one będą dzisiaj na naszych mediach społecznościowych. Facebook, Instagram.
3: TikTok, tam
4: pewnie
3: zaglądajcie.
4: Na TikToku też się pojawią. A jak już wejdziecie sobie, będziecie klikać w telefonie, to przy okazji pobierzcie naszą aplikację Vox FM.
2: Tak, pobierzcie po to, żeby potem po tego posłuchać i nas znienawidzieć.
4: I po to, żeby wygrać paliwo.
3: No właśnie. No bo jeżeli wybieracie się na te wakacje, o których śpiewaliśmy w porannych wejcach, to możemy wam na nie zatankować. Prosta sprawa.
2: No, ja bym proponował ściągnąć aplikację, bo coraz więcej konkursów będzie wyłącznie na aplikację.
4: A ja byłam niedawno nad Morzem Polskim.
2: Aha. Tak, tak.
4: I mam taką obserwację, że od kiedy jeździłam tam z rodzicami jakieś 20 parę lat temu, to tam się nic nie zmieniło. Tam są dokładnie te same maskotki do wygrania.
3: Nie, to nieprawda.
4: To nieprawda.
3: Zmieniła się jedna najważniejsza rzecz.
4: Tak.
3: Teraz sama za to musisz płacić.
2: No i cena jest inna. Pierwsza zmiana.

0: 13 minut do godziny 9 aktualnie. Jeżeli ktoś jeszcze z nami został po porannych wejcach, to serdecznie witamy i dziękujemy.
1: Ktoś nas nazwał szczurami lądowymi, czyli ktoś nad morze, a ktoś, kto pracuje na morzu.
2: A właśnie, bo dostaliśmy zaproszenie nad morze.
3: Cześć, kochani. No spoko, spoko te poranne wejce, ale powiem wam, że po podcepienie własnym to przesada.
2: A nie, przepraszam, to nie to, to tutaj jest to zaproszenie.
4: Po porówce, Ania z Kożuchowa, bardzo mi się podobała wasza piosenka, tym bardziej, że w sobotę właśnie wyjeżdżam nad morze. O. No myślę, że nie będzie ani tej sinicy, ani zimnej wody. Pozdrawiam, Ania.
2: Trzymamy kciuki, Aniu,
0: no,
2: w takim razie.
0: Niestety to jest polskie morze, więc
2: do amfiteatru na Wysnym dostaliśmy zaproszenie. Przepraszam, że nie mogę zagrać, bo skasowałem przez przypadek.
0: Fantastycznie!
2: Tam festiwal piosenki żołnierskie, Paweł, prawda? Dobrze
1: no,
2: kojarzę.
1: Ale to my nie mamy nic wspólnego z żołnierzami.
2: Na baczność staniemy.
0: My przede wszystkim nie mamy nic wspólnego ze śpiewaniem.
2: Z piosenką, to jest właśnie. Jeżeli ktoś nie słyszał porannych wejców, to przypominamy, że na naszych TikTokach i innych Facebookach się pojawią na pewno dzisiaj w ciągu dnia, także warto nas śledzić w tych aplikacjach.
1: Możecie się poranić.
2: A jeżeli ktoś nie słyszał i chciałby usłyszeć, bo też takie się głosy pojawiły, to proszę bardzo, taka mała próbka.
1: Ojej.

0: Przecież nie skłamaliśmy.
1: Muszę przeczytać tego SMS-a. Słuchając tego, człowiek nagle zaczyna doceniać ciszę.
2: A, tak. Pokaż, na co cię stać. My pokazaliśmy. 11 minut zostało do 9. To Radio Vox FM.

0: 6 minut do godziny 9 i jak wiecie o 9 niespodzianka miłosna.
1: Nikt tak nie liczy jak ty, Jula.
2: Szukaj albo rzucaj przed nami w Radiu Vox FM.
1: Pawelec, mam na imię Patrycja i dzięki Kasi, która pojawiła się jak aniołek z nieba w naszej nudnej filmie. Kilka ładnych lat temu dowiedziałam się, że świat ma kolory, że pachnie miłością, a dodatkowo, że traciłam czas przy mężczyznach z szacunkiem, którzy byli zawsze marudni, rozpieszczeni i nader leniwi.
2: Dobra, ale jak się zgłasza do ciebie, to oznacza, że coś poszło nie tak.
0: Jest jakiś problem.
1: Tak, Kaśka to dynamit, energiczna, pozytywna dziewczyna, bardzo mocny charakter, no i właśnie dlatego mam problem w związku, bo w naszej filmie pojawiła się jeszcze jedna nowa dziewczyna, młodsza ode mnie.
2: No i zazdrość.
1: Ma na imię Marta i widzę, że Marta od pewnego czasu próbuje mi ją zabrać.
0: A, ją zabrać, myślałam, że ta się zakochała.
1: Tak, no odnosi wielki sukces już, bo chodzą na kawę, chodzą razem do kina, spędzają wolny czas.

0: Was.
1: Szczegóły po godzinie 9 zapraszamy na Kochaj albo Rzucaj.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
17: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
18: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
22: Ratusz i NFZ biorą pod lupę warszawski szpital południowy. To w związku z lekarzem milionerem. Szef MON czeka na zaproszenie od prezydenta. Chodzi o dodatkowych amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. W wiadomościach też zaproszenie na Świętomorze. To rusza już jutro.
23: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta.

0: Tak jest masz.
1: W szpitalu kontrola ratusza INFZ-u, sprawą zajmie się też prokuratura. Wracamy do historii lekarza ze Stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy koalicji mieli być przyjmowani w placówce na specjalnych warunkach, a sam lekarz miał zarabiać ogromne kwoty niezgodnie z prawem. Michał Rawa.
2: Prokuratura okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
3: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
2: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienie w tej sprawie.
1: Co zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej? Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy, zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a prezydent stolicy domaga się również odwołania członkini zarządu szpitala dr Agaty Kusz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego faktury. Dziś posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Szef MON czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o dodatkowych 5 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wicepremier deklaruje gotowość do takich rozmów.
4: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
1: Pod koniec maja minister wystosował list do szefa Pentagonu Pita Hegseta, w którym deklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
4: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
1: Przypomnijmy, we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań dotyczących bazy. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. Bartosz Łojewski.
5: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
6: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
5: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.

0: pozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
1: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.

0: Na koniec zaproszenie na tegoroczne Święto Morza w Gdyni to od jutra do 28 czerwca. W programie m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce czy wielka parada.
1: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim, konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje na przykład takich stworów morskich. 20 czerwca, start o godzinie 15.30 ze skweru Arki Gdynia.
0: Mówiła radna Mariola Śrubarczyk-Cichowska. Święto Morze obejmie z okazji stulecia Gdyni ponad 50 różnych wydarzeń.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Ahoj!
4: A co ty chcesz opowiedzieć o pogodzie nad morzem?
3: Nad morzem będzie pięknie, wakacyjnie, deszczowo.
5: Byłem na zewnątrz.
4: Woda będzie zimna, a plaża znów nieczynna.
5: Jak woda będzie zimna, to nie będzie się nic.
4: 20 stopni dzisiaj nad morzem, a 28 na zachodzie Polski, ale z zachodu też wędruje deszcz, który dzisiaj do wieczora będzie tak padał sobie zachód, później środek Polski, do wschodu nie dojdzie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Julia Hren.
6: Konrad Piwowarski.
5: Pawelec, widzę taką korelację. Im chłodniej nad morzem, tym ryba tańsza.
6: Za chwilę kochaj albo rzucaj. 5:05.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: 14 minut po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj. To co się dzieje, Paweł?
1: SMS-a dostałeś.
2: Paweł, kto dzisiaj w Kochaj albo rzucaj?
1: Przepraszam, bo tak.
0: Opowiadaj.
1: Patrycję wybrałem dzisiaj, ponieważ ma problemy z miłością do Kasi. Może do Kasi nie ma problemu, bo ona ją kocha, tylko Kaśka, która pojawiła się w jej firmie, nagle okazało się, że zaczęła się interesować inną dziewczyną. Po trzech latach bycia Patrycji dziewczyną.
0: Ale one zerwały teraz?
1: Nie, czy... nie, to jest tak, że...
0: Czyli po prostu ty masz przybliżyć je do siebie z powrotem, tak?
1: Proszę, przemów jej do rozsądku, niech nie psuje naszej miłości, zanim popełni błąd nieodwracalny i niewybaczalny i będzie za późno. Tak okay. Napisała Patrycja, czyli widzi, co się dzieje. Kaśka zaczęła się interesować inną kobietą, mówiąc krótko, jest nią zachwycona.
0: To niech Patrycja opowie coś więcej, dzwoń.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Patrycji. Cześć, Pati.
4: Cześć, cześć.
1: Od razu mówimy, że będziemy rozmawiać o utraconej miłości do innej kobiety o imieniu...
4: Kasia.
1: Gdzie Kaśkę poznałaś, jak dawno temu?
4: Kaśkę poznałam z pracy 3 lata temu i nie ukrywam, że od razu wywarła na mnie piorunujące wrażenie.

0: inaczej.
1: Czy to było zaskoczenie dla ciebie? Bywałaś z innymi kobietami wcześniej, czy zdarzali się również mężczyźni?
0: Nigdy w życiu nie bywałam z żadnymi kobietami wcześniej, byli to tylko i wyłącznie sami mężczyźni.
1: Okay.
0: Tylko cały czas w każdym związku z tymi mężczyznami czułam, że coś tam jest nie tak i nie tak, jak powinno być.
1: Odkryłaś się dzięki Kaśce, że kochasz dziewczyny.
0: Dokładnie tak. Najgorsze dla mnie było to, jak na to wszystko zareaguje Kasia. Ja nie wiedziałam, jak ona ma priorytety. Wiedziałam, że jest sama, że nie ma męża, nie ma dzieci. To mi to już dawało do myślenia, ale nigdy nie wiedziałam, że ona ma takie ukierunkowania na płeć tą samą, jak się okazało, jak ja. Najgorszym momentem dla mnie było wyznanie jej, że właśnie kocham ją. I to było, ja zbierałam się na to, nie wiem, tydzień, dwa, może nawet i miesiąc. Śniło mi się to po nocach, jak ja mam jej to powiedzieć. Najbardziej bałam się odrzucenia, w ogóle wyśmiania, w ogóle bałam się też, że to wszystko później rozejdzie się jakoś po firmie, każdy będzie na mnie patrzał no inaczej, no bo jednak osoby w takiej sytuacji, jak ja, są inaczej postrzegane. To zależy przez kogo, jak do tego podejdzie.
1: No tak, tak.
0: No ale zebrałam się na tą odwagę.
1: No i
0: okazało się, że Katarzyna właśnie miała ku mnie taką samą chęć na rozmowę ze mną, w tym samym kierunku. Przeżywała to tak samo głęboko jak ja. No i wszystko się zaczęło. To
1: no
0: był najpiękniejszy dzień mojego życia.
1: Było od razu buzi, padliście sobie w ramiona? Wszystko. Okej, ale nie w pracy, w domu.
0: To już w domu.
1: Dobrze.
0: Proszę wam opowiadać ze szczegółami, czy nie?
1: Nie, poczekaj spokojnie, czy chociaż wiesz, chłopaków na pewno by to zainteresowało i nie tylko, ale zamieszkałyście razem, prawda?
0: Zamieszkałyśmy razem, oczywiście nie w ten sam dzień, no bo to nam chyba, no około miesiąca nam zeszło na to, no bo to trzeba było.
1: No to normalnie, jak pana żeście żyły.
0: Tak.
1: Ale co,
0: tak,
1: powiedz
0: mi. Takie piękne plany, myślałyśmy, że sobie pojedziemy do Holandii, że tak.
1: Weźmiecie ślub.
0: No, wiadomo, że tak, oczywiście, że to jest wszystko inaczej.
1: Chodziłyście za rękę idąc do pracy, czy ukrywałyście
0: się? Nie ukrywałyśmy się, raczej doszłyśmy do wniosku, że no po co każdy ma takie rzeczy wiedzieć. Spotkałyśmy się z różnymi takimi odbiorem tej naszej relacji. No niektórzy mężczyźni to wręcz by jeszcze nam zaproponowali trójkącik.
1: Tak.
0: To jest pierwsza myśl. Zdarzały nam się propozycje, które już szły tak na grubo, oparte o konkretną sumę pieniędzy. No cudawianki się zdarzały. Tak. I to wcale nie małe pieniążki.
1: No to gratuluję, bo znaczy, że jesteście atrakcyjne. Kiedy się skończyła ta idylla?
0: Jak przyszła do nas ta koleżanka, która od razu, my nie przypadłyśmy sobie do gustu, ale...
1: Odkryłaś, że też kocha inaczej?
0: Tak.
1: Kaśka w Marcie się zakochała trochę?
0: Mi się tak wydaje, ale mam nadzieję, że nie.
1: Ale spotykają się?
0: Nie.
1: Marta powłóczy wzrokiem za Kaśką, a Kaśka się uśmiecha.
0: Kaśka, dokładnie tak. Ojej, lepiej bym tego nie ujęła i to mi się mówi z ciężkim tekstem. Fajnie między nami było i... długo by opowiadać, długo.
1: Katarzydo, kochasz Patrycję? Czy już nie bardzo, bo bardziej wolałabyś wykrzyczeć miłość Marcie? Jak to jest z tą twoją miłością? Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Bobs FM.
1: Aj, ta zazdrość.
3: No kocha, na pewno kocha. 609-8698-69. Co wy o tym myślicie? Piszcie.

0: Wiedziałem, że to ktoś napisze. Pawelec, wszystko zepsułeś. Chcieliśmy posłuchać, co robiły.
1: Ale to nie o tej godzinie. 22 minuty po godzinie 9. Czas na drugą część programu Kochaj albo Rzucaj. Patrycja i Kasia są dzisiaj bohaterkami. Pawelec już z Patrycją rozmawiał.
2: Na pewno
1: i ona
2: ją
1: się
2: kocha,
1: martwi.
2: Ale mnie bardzo dzisiaj ciekawi, co to za firma, no bo rzeczywiście tam jeden związek za drugim się wiąże co chwilę.
0: Oj, nieważne jaka firma.
1: To nie w jednej firmie
0: biuro.
1: Tak się dzieje.
0: Słuchajcie, no
2: przypomnijmy,
0: tak,
2: co tam poszło nie tak i skąd się zazdrość wzięła?
0: Patrycja poznała kilka ładnych lat temu Kaśkę w firmie, kiedy przyszła. Była normalnie w związku hetero, natomiast odkryła miłość do Kaśki i stwierdziła, że taka miłość to jest to coś, co jej się należy, bo błądziła, będąc mężczyznami, nazywając nas, chłopaki, marudami, weźcie to do siebie, rozpieszczonymi leniami.
1: Mm-hmm.
0: Bardzo często widzę, że tacy jesteśmy. Ja też to mam. Mam
2: rentgen. Ale co poszło nie tak z Kasią?
0: Kaśka poznała fajną dziewczynę, Martę, która przyszła nowa, młodszą, 20-parolatkę, 22-latkę.
1: I Patrycja się boi.
0: Boi się, ponieważ Marta ma się ku Kasi, a Kasia jest bardzo zainteresowana i zachwycona Martą. I widzi, jak to się wszystko oddala, jak pomalutku następuje tak zwane przejęcie.
1: Ale
0: znamy to, nie?
1: Może to jest tylko znajomość, dobra znajomość.
0: Prosi, żeby reagować szybciutko, więc dzwonię do tego dynamitu. Jestem ciekawy, jak brzmi diablica.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Witam, halo.
0: Dzień dobry, Katarzyno, ten numer to Pawelec, Radio Vox FM z
4: Pawelec?
0: Tej strony.
4: No słuchamy was codziennie w pracy. To
0: no
4: tam,
0: więc
4: tam,
0: właśnie.
4: Ja coś wygrałam?
0: Tak, wygrałaś. Wygrałaś, wiecie, uwagę, czyli...
4: Na Malediwie, które tak słucham.
0: Nie, jeszcze nie. Ja wiem, że ty jesteś fanką programu Kochaj albo Rzucaj i tak się wydarzyło, że jesteś gwiazdą tego programu dzisiaj.
4: Chciałem ci powiesz, a ktoś mnie zgłosił.
0: A to zaraz się zorientujesz.
4: Marta.
0: Chciałabyś, żeby Marta?
4: No pewnie, fajna dziewczyna, bardzo cię lubimy. To ona?
0: To jest ta, z którą spotykasz się po pracy?
4: No.
0: A to już jesteś parą z nią?
4: Nie, jeszcze nie. Marta też jest fajna.
0: A wiesz,

0: Czy to jest bolesna przyjaźń?
1: Dlaczego?
0: Bolesna przyjaźń dla dziewczyny, która jakieś 3 lata temu odkryła w tobie zainteresowanie kobietami.
1: Ta ona jest bardzo zazdrosna, wiesz? Ona nie rozumie pewnych kwestii. Przecież spędzamy ze sobą tyle czasu, cały czas. Wychodzimy na basen, siłownię, no każdą chwilę spędzamy razem. Więc no wiesz, no jeśli ona nie rozumie pewnych rzeczy, kwestii przyjaźni z inną osobą, no to to już no... No niestety, ale zazdrość w związku to nie jest coś dobrego. Mm-hmm.
0: Powiedz mi, że Marta nie kocha inaczej. Że Marta...
1: Tego nie wiem tak naprawdę.
0: No więc widzisz, Marta wchodzi przebojowo w wasz związek.
1: Jesteśmy teraz na wizji?
0: Jesteśmy.
1: Nie na wizji, tylko na deli.
0: Tak.
1: Jak myślisz, co ty byś zrobił w takiej sytuacji, jeśli miałbyś przyjaciela, przyjaciółkę i drugą osobę, z którą jesteś w związku, no i ta druga osoba nagle zaczyna ci się podobać i interesujesz się drugą osobą i tak naprawdę zastanawiasz się, czy to jest to. Co ty byś zrobił?
0: No jeżeli się zastanawiasz, to znaczy, że Patrycja nie jest tak ważna w twoim życiu. Szedłbym swoją drogą, Katarzyna, jeżeli masz odwagę.
1: Jeżeli to chodzi, że przychodzi wieczór i no jest ci smutno, tak? Bo nie ma nagle tej drugiej osoby, z którą
0: Marty.
1: Na pewno mówię o Patrycji.
0: Za którą tęsknisz?
1: Tęsknię za Martą, a jak jestem z Martą, to tęsknię wtedy za Patrycją, rozumiesz? Za dwoma osobami, to jest dziwne. No nie wiem, może w życiu taki czas, żeby się wyszaleć, nie mam pojęcia.
0: Kaśka, Patrycja chyba nie bardzo przepada za Martą, nie? Bo tak to można byłoby to jakoś połączyć.
1: Ona w ogóle uważa, że ona jest brzydka.
0: Ja nie wiem, co mam ci poradzić, no. Jeżeli Patrycja gaśnie w sercu twym i nikt cię nie jest w stanie zatrzymać, by spróbować i skonsumować trochę życia i miłości z Martą, no to musisz to zrobić, ale powinnaś powiedzieć Patrycji, że musisz coś sprawdzić, żeby było w porządku, bo wolno ci. Nie należysz do nikogo. Ale gdybyś się zastanawiała, czy nie utracisz wtedy Patrycji, no bo nie wiem, jak Patrycja zareaguje, to może nie warto. To ty decyduj. Co ja mam powiedzieć Patrycji?
1: Nie spodziewałam się tego telefonu. To jest naprawdę niesamowite emocje. Po prostu, no...
0: A ja nie spodziewałem się takiej szczerości z twojej strony, że tak ładnie to potrafisz nazwać. Co robimy? Przytulamy dalej Patrycję i trochę odsuwamy Martę, no bo chyba na trójkąt cię nie namówię. Co, Kaśka, robimy? Przytulamy Patrycję, czy raczej
1: kochamy
0: ją...
1: Kochamy Patrycję. Zostaje z Patrycją.
0: Patrycja, balansowałem na granicy utraty Katarzyny, prowokowałem i próbowałem jej zaproponować nawet Martę, ale no obawia się jednak, że mogłabyś się zdenerwować i już nie miałaby powrotu.
2: Oczywiście, że tak. Katarzyna, jest to miłość mojego życia. Kasiu, kocham cię, kocham nad życie. Ile razy ja mam ci powtarzać? Nie patrz na jezdą Martę, na żadnych facetów, będzie super. Ja dla ciebie wszystko zrobię. Dla ciebie poznam Martę, naprawdę obiecuję, że nie będę już dla niej taka. Będzie wszystko ładnie. Co ty chcesz, co ja zrobię? Oczywiście, że się zmienię. No co z nim sobie nie zażyczysz? Jesteś dla mnie najważniejsza na świecie. Kocham cię z całego serduszka.
0: Kaśka, kogo kochasz bardziej? Nieznaną ci, Patrycję. Nieskonsumowaną Martę, czy już znaną ci Patrycję?
1: Patrycję.
2: Nie wygłupiaj się.
1: Ten telefon już mnie całkowicie przekonał do tej decyzji.
2: Zobacz, jakie piękne się te programy tworzą i jak ludziom można pomagać. Jakie my będziemy szczęśliwe. Widzisz? A tak, tyle tygodni niepotrzebnych.
0: Mogę sobie krzyknąć? Niech żyje miłość! O nią zawsze walczyć trzeba.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Ale słodko się zrobiło. Posłodziły sobie dziewczyny.
0: Miło się zrobiło.
4: Ostatni kochaj albo rzucaj w tym tygodniu.
0: Ej, jeszcze chyba już jest jutro.
4: Będzie jutro.
0: Jeszcze jutro, tak.
4: VoxFM.pl, tam się do Pawełca możecie zgłaszać.
0: Tak, ile tam jest wygranych? Cztery.
5: Trzy.
4: Wczoraj nie.
5: 3-1 jest.
0: Aś, chciałem się popisać i nie wyszło.
5: Na wasze sprawy.

0: Buty pogubione czy jeszcze nie?
1: Pogubione, jak bangaranga w guzikach, to się nie da inaczej.
0: Hopsa do góry, siaba daba, czwartek!
1: Bardzo. Wraca człowiek do roboty po chwilowej przerwie.
2: No nie, jak jest? Co, bardzo ładna pomadka.
1: Tak? Mhm. Oj, właśnie.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą.
1: I myślałam, co to powiedzieć, żeby mnie zmrozić. A ja chciałam powiedzieć, że uczestniczyłam w wspaniałych męskich rozmowach, gdy przysiadłam się tutaj, prawda?
2: Męskich.
1: Panowie sobie oglądają przeróżne rzeczy.
2: Nową wokalistkę Black Eyed Peas. Tak, tak. Sobie
0: podziwialiśmy.
2: Przyznajemy się oczywiście. Bardzo ładna dziewczyna, oczytana.
1: Myślę, że to jest nowy rekord Pawełczyka. On znalazł tę kobietę w pół sekundy.
2: Tak jest. Wiedziałem od razu, że to ta.
1: Rzuć hasło, jak wygląda.
2: Nie będą z tego koncercie.
1: Pawelec się odmeldowuje, czy zostaje?
2: Pójdzie sobie, bo pójdzie zobaczyć, jak wyglądają zgłoszenia, by się przygotować na jutro, bo jutro wiesz o tym, że ostatni dzień, a w niedzielę już sobie odpoczywam.
0: Pawelec idzie na urlop, tak.
2: 3 tygodnie będę sobie tam
1: wiedział,
2: odpoczywał.
1: Wiedział, jak zdenerwować.
0: Szanowni państwo, jeżeli chcecie ratować swoją miłość, to jest ten moment.
1: Ostatni moment.
0: Pawelec kiedyś wróci, no nie, ale tak. Kiedy?
2: Kto wie, tam gdzie ja jadę, są rekiny. Kto wie?
0: To też jak rybki w wodzie. Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń

0: na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Reklama.
8: Vox

0: Na zgaszone światło proponujemy żarówki.
1: Tak, ewentualnie jak coś tam nie zadziała, no to można rozświetlić na przykład muzyką sobie dzień. Ja myślę, że to nawet trzeba. Oczywiście.
0: A są też takie rzeczy, że na przykład kawę można wypić, nie? Takie rzeczy też istnieją.
1: Tak, no? Arek zrobił. Chciał, żebym o tym powiedziała.
0: Nie, nie chciałem, tylko chciałem zaprosić na kawę.
1: Drogi światu?
0: Po prostu.
1: Tak, to zrobiono przez Arka. Na pewno dobrą.
0: Na pewno pomoże. Smacznej kawusi.

0: zakołysaliśmy was troszeczkę z Davidem.
1: Te piękne słowa. Words na naszej antenie na chwilę przed godziną 10.
0: O 10 wiadomości Radia Vox FM mamy dobre wiadomości.
1: Dobre wiadomości. Również później są bardzo dobre wiadomości pogodowe.
0: Aha. W wiadomościach o 10 o tym, że ropa tanieje. Czyli do dołu, a w pogodzie, że temperatura rośnie, czyli do góry.
1: Będzie dobrze. Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
4: To jest dzień.
2: Codziennie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
0: Reklama.
8: Ropa tanieje, to efekt decyzji Donalda Trumpa. W tle porozumienie z Iranem. Lubelski kurator oświaty z zarzutami ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień. Prawie 3000 lat w ziemi o znalezisku mieszkańca Gdańska będzie na koniec.
9: 10 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
8: Na początek jednak pilne informacje. Jak przekazał premier Donald Tusk, lubelscy policjanci i ABW zatrzymali podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna posługuje się gruzińskim paszportem. Według szefa rządu służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Ropa na rynkach już tanieje. To po decyzji Donalda Trumpa. Jutrzejsze podpisanie porozumienia między USA a Iranem, do którego miało dojść w Szwajcarii, zostało odwołane. Nie ma potrzeby organizowania oficjalnej ceremonii, bo jak poinformował w nocy przywódca USA, strony porozumiały się zdalnie. Dokument przygotowano w językach angielskim i perskim. Trump podpisał go w Paryżu, strona irańska zdalnie. Co zawiera? To pytanie do Mateusza Chłystuna.
10: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
8: Mateusz Chłystun, dziękuję. Zatrzymany przez CBA usłyszał zarzuty. Lubelski kurator oświaty jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, o te dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie.
11: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
12: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
8: A informował o tym Arkadiusz Więsak. Groźna pułapka w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Można przebić oponę. Może też dojść do poważnego wypadku. W Jagodowie był nasz reporter Dawid Olszewski, który rozmawiał z leśnikami i mieszkańcami.
13: To skrajna głupota i ogromne zagrożenie dla osób korzystających z lasu, komentują leśnicy i zastanawiają się, jaki ktoś mógł mieć powód, by powbijać gwoździe w leśną drogę.
14: Być może te drogi były wykorzystywane w sposób nielegalny przez użytkowników kładów. Metalowa przeszkoda w jezdni jest szalenie niebezpieczna. Może narazić się na utratę zdrowia w skrajnych przypadkach życia.
13: Mówi Adam Markiewicz z nadleśnictwa Żołędowo. Okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni. Obawiają się przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt.
15: Takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. No ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni. Dziecko się przewróci, skaleczy, piesek.
13: Leśnicy apelują do spacerowiczów o zachowanie czujności.
8: A także o zgłaszanie podobnych przypadków. Przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Mieszkaniec Gdańska znalazł w lesie miecz pamiętający epokę brązu. Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę.

0: mówi poszukiwacz Marcin Wiśniewski.
1: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem spojrzeć jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko. Po prostu szok, strzał życia. Ja do tej pory po prostu mam problem z zasypianiem.
0: Znalezionym mieczem zajął się pomorski wojewódzki konserwator zabytków, który zdecyduje o przekazaniu go do muzeum.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Czy jesteśmy gotowi na lato? Takie
4: tak,
3: pytanie.
4: Rozpoczynamy festiwal gorących temperatur, drodzy Państwo, od dzisiaj. Czekaliśmy na ten czwartek dobrych, no, parę tygodni. Koniec już tego października w czerwcu, drodzy Państwo. Dzisiaj 27 stopni, nawet na termometrach. Jutro 32 nawet, dobrze widzę?
3: No, dobrze będzie widzisz, ciepło. Tak, dobrze widzisz.
4: Sobota 34!
3: Dobrze widzisz.
4: I niedziela
3: ile?
4: 33!
3: No, to też dobrze widzisz.
4: Jacie.
3: Jeszcze jakieś,
4: i to wszystko
3: jeszcze
4: u nas,
3: jakieś pytania?
4: W Polsce?
3: Jeszcze jakieś coś mamy, coś tu?
5: Wszystkim. Dlaczego?
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: To teraz specjalna prognoza pogody dla Marty, ale naprawdę prawdziwa. Marta, deszcz dzisiaj.
5: Jest!
4: Deszcz jutro! Deszcz w sobotę i deszcz w niedzielę. Będzie padało,
5: wspaniale.
4: Będą również burze, momentami będzie szaro.
5: No
4: i wszyscy zadowoleni.
3: Czyli jak w klasyku, czasem słońce, czasem deszcz,
4: dokładnie.
3: Tak? No. Mamy klimat. 5 minut po 10, czwartek w kalendarzu. Dzień dobry od nas, Klaudia Wasiluk.
4: I Arek Sikora, dzień dobry.
3: O 11 jeszcze Marta Kiermasz z wiadomościami się pojawi. I znowu sprawdzimy pogodę. Do tego czasu będziemy wam pięknie grać w rytmie hitów w Vox FM.

0: prostu zatankować.
1: Macie pusty bak? Robicie,
0: to już nie macie.
1: Robicie tak, instalujecie nową aplikację Vox FM.
0: A fajna jest.
1: Fajna. Niebieska.
0: My już mamy.
1: Mobilna.
0: Wy też możecie.
1: Klikacie tam w zakładkę konkursy i tam jest. Vox tankuje na wakacje, piszecie gdzie jedziecie, z kim jedziecie, a my później dzwonimy i tankujemy.
0: Na wakacje.
1: A potem from Rio to Jamaica, tylko dzieci niech najpierw wybiegną ze szkoły, bo wtedy będą wakacje.
0: 17 minut po 10, tu

0: From Rio to Jamaica, albo from Lublin to Wrocław. A skąd wiedziałeś, że Wrocław?
1: Ja, jakoś zupełnym przypadkiem ten Wrocław mi się nasunął.
0: Albo Zakopane to Gdańsk, albo Kraków. Właśnie. Też to blisko.
1: Słuchajcie, gdzie chcecie, możecie pojechać, a my możemy wam

0: Ja myślę, że Polska powinna usłyszeć, jakiego radia słuchamy właśnie teraz? Jakie to jest radio? Tu Vox FM!
1: Myślę, że jeszcze nie usłyszeli. Jeszcze
0: głośniej,
1: raz.
0: Głośniej, dawajcie dzieciaki!
1: Dobra, to
0: najpiękniejszy dżingiel na świecie. Ale dzieciaki w formie, pełne energii, chyba to bardzo dobry znak, że zbliżają się wakacje, tak? Mam rację?
2: Tak!
0: Dzieciaki, a macie już plany na wakacje? Gdzie jedziecie?
2: Tak!
0: To gdzie? Kto powie?
2: Do
0: Hiszpanii, do Turcji?
3: Do Chorwacji.
4: A ty?
5: Do Włoch.
0: No to słuchajcie, jeżeli wasze plany też są takie ambitne, dalekosiężne, nie ma rzeczy niemożliwych, słuchajcie, możemy wam zatankować. Przypominamy, że cały czas możecie zgłaszać się do naszej zabawy Vox Tankuje na wakacje.
1: W naszej aplikacji,
0: no,
1: oczywiście.
0: Dokładnie. A w naszej aplikacji możecie też głosować na bestlisty. To a propos Alfa Robena i Body Talk, które przed momentem słyszeliśmy, to prosto z bestlisty, miejsce piąte ostatniego notowania.
1: Mogę jeszcze tylko zapytać?
0: Możesz.
1: Bo zapomniałam, jakie to jest radio, drodzy państwo?
2: Radio!
0: No i wszystko w temacie.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Urodzinowe pizzo branie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na Alior.

0: Bank.pl. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
5: Wok

0: Déjà vu.
1: Możesz mieć déjà vu.
2: Czyli coś było i się znów wydarzyło.
1: Tak, mieliśmy przed chwilą gości w studiu. Podobno kolejna porcja dzieci za moment. Znowu wpadnie
3: tak,
1: do nas.
3: Tak, dzisiaj mamy wycieczki szkolne w studiu.
1: Przyjmujemy
3: fajne,
1: wszystkich interesantów.
3: Super, świetnie.
1: Chcecie wpaść, to zapraszamy, wiecie. No, do nas przeróżni goście przychodzą, czasami na przykład robot Edward Warchocki.
3: Kangur był, czy prawdziwy, żywy.
1: I Julia Szeremeta też swego czasu
2: też była.
1: To za moment jeszcze kolejną porcję dzieciarków przyjmiemy.
2: A i zawsze przyjmujemy też dużą porcję dobrego humoru.
1: O,
2: to jest nasz częsty gość.

0: David Guetta i Kelly Rowland w Vox FM.
1: Za moment w Vox FM również wiadomości punktualnie o 11:00. W nich ważne informacje dla kierowców.
0: 62 na Mazowszu, są tam utrudnienia. Koniecznie posłuchajcie szczegóły w wiadomościach już za moment.
2: Autopromocja.
3: Na wyjazd na Mazury, w góry,
2: a może nad morze.
3: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
3: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
2: Tankuj z Vox FM
3: na wakacje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Castorama.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Został zatrzymany pod Warszawą. Na początek najnowsze ustalenia naszego reportera w sprawie podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina. A za chwilę też ważne informacje dla kierowców na Mazowszu. Po wypadku 4 osoby są ranne. Będzie można zobaczyć czołgi, Abrams czy wozy bojowe. Przed nami warszawskie targi obronne.
4: Przed nami również wiadomości Radia Vox FM. Punktualnie o 11 zaprezentuje je Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
3: Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem, ustalił nasz reporter. W ręce lubelskich policjantów mężczyzna wpadł dziś przed godziną 9 pod Warszawą. Miał to być Gruzin, jednak jak ustalił nasz reporter, pewności nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
5: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
3: Przypomnijmy, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wyglądało to jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. 4 osoby poszkodowane. W wiadomościach teraz poważny wypadek na Krajowej 62 na Mazowszu w miejscowości Mołomotki Dwór. Samochód dostawczy wypadł z trasy.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały przewiezione do szpitali.
3: Mówiła Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Policja apeluje o ostrożność. SOR w szpitalu w Bełchatowie będzie musiał sobie poradzić bez prądu. Tak będzie przez cały najbliższy weekend. Powód? Prace remontowe w lecznicy. Dyrekcja uspokaja, pomoc będzie zapewniona.
7: Na ratunek życia każdy może przyjechać i każdy tutaj pomoc otrzyma. Lekarze są, pielęgniarki są. To nie jest tak, że zamykamy szpitalny oddział ratunkowy, wyrzucamy klucz.
3: Mówiła Dagmara Bednarek, dyrektor lecznicy. Pacjenci wymagający diagnostyki i pomocy w trybie ratunkowym będą kierowani do ościennych szpitali w Piotrkowie i Radomsku. Uwaga na oszustów, apeluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, by uśpić naszą czujność, mówi Beata Kopczyńska ze Śląskiego ZUS-u.
8: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
3: Urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych. Czołg, Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych.
9: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
3: Mówił redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. A wcześniej, bo o 12 kolejne wiadomości Vox FM, przygotuje je i przedstawi Dawid Osysko.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: A ty wiesz, że jak ja powiem, że Grecję i Hiszpanię mamy w domu, to nie skłamie?
11: Ale mamy też chmurki z deszczem.
10: Ojej, musiałeś zepsuć
11: zabawę. Mamy też Londyn.
10: A wiesz, że na przykład w Alicante i w Marbella to jest tam 25 stopni teraz. A na przykład w greckim Planos 26, a u nas w Polsce, mój drogi, nawet 27 dzisiaj. I to najmniej z tego, co będziemy mogli zaobserwować w kolejnych dniach.
11: A czekaj, poczekaj.
10: Śmierć Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i uśmiechu dzieci. Już szuka jakiegoś deszczu.
11: Nie, chciałem zobaczyć, ile w Kambodży. 32.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: Chowaj się Kambodża, bo u nas 34 w sobotę.
1: W sobotę w Kambodży też 34, a w niedzielę to nawet 35.
0: A jedź sobie do tej Kambodży, 36. Ja Kambodżę nie, bo... mam w Polsce.
1: Ogólnie nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
0: Dokładnie. U nas troszkę popada, a tam nie wiadomo, bo taki deszczyk też
1: nie,
0: się
1: przyda. Nie, też widzę właśnie, że deszczyk burzy w Kambodży.
0: Jak się wyłącza Kambodżę, koledzy.
1: Nie da rady. Dzień dobry, Klaudia Wasiluk
0: i Arek Sikora.
1: Jedziemy. Ja się nie bo...

0: Jeśli zgłaszaliście się w naszej aplikacji do zabawy Vox tankuje na wakacje,
1: to już znajdźcie telefon w torebce.
0: Dokładnie, bo za moment dzwonimy.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: A właściwie to dzwonimy już teraz, tylko trzeba tak wybrać numer, wkleić go tutaj, kliknąć przycisk.
1: I to teraz dzwoni wasz telefon. Jak macie gdzieś tam w torebce, może gdzieś wrzuciliście na fotelu, w samochodzie leży obok, to jest ten moment, kiedy nasłuchujemy, bo być może właśnie teraz dzwoni do was Vox FM z bardzo dobrą informacją.
0: Halo, dzień dobry. Z tej strony Vox FM do Anny chcieliśmy się zadzwonić.
3: O, dzień dobry, tak.
1: Dzień dobry,
0: się udało, Aniu. Rozumiem.
3: Tak.
0: Ania, czy wiesz, z jakiej okazji do ciebie telefonujemy?
3: Jezu, pojadę za darmo na wakacje z dziećmi.
1: Powiedziała, co mieliśmy zrobić.
0: Ale jaka przekonana, ale to może niepowiedziane, może musisz...
3: Nie, ja tak pytam, ja
0: musisz,
3: tak pytam.
0: Musisz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, na przykład jakiego koloru jest niebieski maluch?
3: Niebieski wpadający w błękit.
0: Skąd wiedziałaś?
1: Dobra,
3: to tak wakacyjnie.
0: Dobra jest, ale to wiesz co, w zgłoszeniu musiałaś napisać, z kim i gdzie jedziesz na te wakacje, czyli jaki ogólnie masz pomysł na spędzenie wakacji, no to teraz jest ten moment, kiedy chwalisz się przed całą Polską.
1: A zgłoszenie dobre.
3: Tak, jadę ja i moja bratowa, takie młode 40 z dwójką przestarzałych nastolatków, 11 i prawie 13 lat.
0: Jak to? Poczekaj, bo coś mi tu nie gra. Dlaczego? Jak przestarzałych nastolatków? O co chodzi?
3: Bo ja odnoszę wrażenie, że te nasze dzieci to teraz się nie umieją cieszyć, bawić i w ogóle. My się tak najarałyśmy, że jedziemy na to roztocze. Super, będziemy łazić po tych szumach, po lesie i w ogóle.
1: A oni
3: tak, no dobra.
0: A będziemy mogli wziąć telefon?
1: I Xboxa.
3: Tak, będziecie mogli, dzieci kochane, zasięgu nie będzie.
0: No, ale to wymyśliłaś. Ania, nie mamy więcej pytań. Klaudia, czyń honory.
1: Po prostu bawcie się dobrze, mamy ogromną przyjemność zatankować wam, naszym kochanym młodym 40-latkom, po prostu samochód na wakacje. Bawcie się
3: super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Aniu, wyściskaj tych podstarzałych nastolatków, a także tą drugą gorącą 40 i wszystkiego pięknego. Pozdrawiamy!
3: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: To komu jeszcze? Komu, bo idę do domu?
0: Nowa aplikacja Vox FM. Instalujcie ją na swoich smartfonach i zgłaszajcie się do naszej zabawy. Now.

0: No i to proszę bardzo, Crazy Frog na skuterku, a Ania w samochodzie i to zatankowanym.
1: Dokładnie.
2: I to zatankowanym
1: przez nas. Jak chcecie, to my jeszcze tego trochę paliwka mamy. Oczywiście wam również możemy zatankować samochód na wakacje.
0: Dokładnie. Przed chwilą właśnie o tym mówiliśmy. Ania zgarnęła pełen bak paliwa, a wy, jeżeli jeszcze tego nie zgarnęliście, no to zgarniajcie.
1: Ania jedzie
0: wszystko
1: na roztocze. Zabiera swoich mentalnie młodszych, mentalnie starszych nastolatków.
0: Mentalnie starszych, ale młodszych.
1: Ale młodszych od siebie. Tak.
0: Dzieci w sensie.
1: Tak. Nastolatków.
0: No, własne.
1: Własne.
0: Niepożyczone.
1: Niepożyczone. Ania zabiera na roztocze, a wy możecie się pochwalić, gdzie wy planujecie się wybrać.
0: Jakie wy macie plany.
1: Dokładnie.
0: I z kim będziecie spędzać wakacje. To wszystko napiszcie nam w nowej aplikacji Vox FM.
1: A potem bądźcie pod telefonem, bo być może ktoś z Voxa będzie do was dzwonił.
0: Aha.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Danego.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Reklama
0: w rytmie
5: hitów.
0: Fox FM.

0: Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać, bo idą upały 30-stopniowe. Tak, no i będzie suszyło.
1: A propos tego, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi.
0: Tak. I to właśnie przez to, że gorąco, wtedy nas sushi.
1: Dokładnie.
0: A to, że weekend przed nami, to w ogóle nic z tym nie ma wspólnego.
1: Nie,
0: to nie to.

0: sprzedam ci patent.
1: Jaki patent
0: chcesz
1: mi sprzedać?
0: Sprzedam ci patent na Son of Jamaica. Po prostu sobie robisz głośniej w głośniku. No. Hyc vox anaf. I jeszcze dodatkowo masz, zobacz, jamańskie temperatury.
1: A ja przypomnę, że w Kambodży 34 stopnie.
2: Zostawisz tą Kambodżę
0: nie, zostawię.
1: To jest Kambodża i to trzeba mówić.
0: Ty byś chciał pojechać do Kambodży?
1: Jeszcze nie wiem, ale myślę, że się dowiem.
0: Dobrze, sprawdzimy.
1: A teraz
0: to.
1: My się dowiemy, co w wiadomościach też tych sportowych, bo 12 za moment.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja.
6: Śpisz? Śpisz!

0: Program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Codziennie od 6 rano we Vox FM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Reklama.
8: Posługuje się gruzińskim paszportem. Domniemany zabójca Rosjanina w Białej Podlaskiej jest w rękach służb. Utrudnienie na drodze S5 i autostradzie A8 na Dolnym Śląsku to po pożarze ciężarówki. Napięcie na linii Izrael-Bruksela poszło o słowa szefowej unijnej dyplomacji.
9: 12 na zegarze. W Vox FM to czas na wiadomości. Witamy w studiu Dawida Osysko.
8: Dzień dobry.
9: I zaczynamy.
8: Podejrzewany ujęty, służby ustalają teraz zleceniodawcę. Policyjny kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie, niedaleko Pruszkowa, 36-latka. Ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Szymon Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czy mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
10: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
11: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest terroryzm państwowy.
10: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
12: To, co chce powiedzieć Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka i Ramzan Kadyrow do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji. Wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy i my was śledzimy.
10: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
8: Po 13:00 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA. Ranni górnicy wrócili już do domów. Wracamy do wypadku w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, 2 trafiło do szpitala.
13: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniach wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie z domu.
8: Relacjonuje Stanisław.

0: Wawrzczak z kopalni Eco Plus. Rejon wstrząsu jest zamknięty, o wznowieniu prac zdecyduje komisja. Po pożarze samochodu ciężarowego zablokowana jest droga ekspresowa S5 w okolicach węzła Wrocław Północ. Z powodu działań strażaków nieprzejezdny jest także prawy pas autostrady A8 w kierunku Wrocławia. Służby zalecają kierowcom jadącym w stronę stolicy Dolnego Śląska kierowanie się na objazd przez węzeł Kryniczno. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Izraelski szef dyplomacji Gideon Saar ogłosił zerwanie kontaktów z szefową dyplomacji Unii Europejskiej. Jako powód podał doniesienia medialne, według których Kaja Kallas porównała państwo żydowskie do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. Takie słowa miały paść podczas wizyty szefowej unijnej dyplomacji w Meksyku. Według portalu Euracity wypowiedź ta padła na spotkaniach za zamkniętymi drzwiami z przedstawicielami meksykańskiego rządu. Były pokazy udzielania pierwszej pomocy, rozmowa z policjantami i ratownikami WOPR. Kilkuset uczniów szkół z Nowego Sącza i powiatu wzięło udział w akcji Idziemy bezpiecznie na wakacje. Zorganizowała je Akademia Nauk Stosowanych. Można było także zobaczyć strażaków i medyków w akcji.
1: Zdarzenie masowe, zbyt mało medyków, żeby zaoferować najwyższy poziom pomocy do wszystkich poszkodowanych jednocześnie.
2: Można się nauczyć, jak ratować innych ludzi.
3: Gdy zobaczysz na przykład jakiś wypadek, możesz pomóc i wiesz, co robić.
4: Dowiedziałam się na przykład o tych hulajnogach elektrycznych. Dopóki nie masz 13 lat, nie możesz jeździć na hulajnodze elektrycznej.
5: Takie spotkania, gdzie jest wykład policjanta, jest bardzo wskazane przed wakacjami, żeby ci młodzi ludzie umieli zadbać o swoje bezpieczeństwo.
0: Mówiła nauczycielka ze szkoły w Rdziostowie, Marta Grudek-Piotrowska. Taką akcję na Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zorganizowała po raz pierwszy.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie mecz reprezentacji Czech z RPA to o godzinie 18. O 21.00 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o północy rozpocznie się mecz Kanady z Katarem. O 3.00 Meksyk zagra z Koreą Południową. Wczoraj Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami, Portugalczycy zaledwie zremisowali 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga, a w nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca. Polskie siatkarki zaczęły grę w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwone zaczęły od pewnej wygranej nad Bułgarią 3-0. Było to czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavarniego. A właśnie teraz rozpoczynają mecz z drużyną Ukrainy.
6: Autorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Doszliśmy do wniosku, że alergicy mają przekichane.
8: Mają przekichane. Łączymy się w bólu i ojojamy wasze wszystkie alergie.
9: Proszę bardzo.
8: Bo jak jest coś ojojane, to mniej boli, prawda?
9: Mniej kicha, mniej swędzi.
8: Lepiej?
0: Bardzo lepiej. Najprzyjemniej tutaj taki chłodek jest, niealergiczny.
8: Tak. Polecamy.
9: Klimatyzację mamy.
8: Najchłodniej, słuchaj.
9: Firma załatwiła nam klimatization, co ty myślisz? Nawet działa.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Nawet Dawid, tak w ramach ciekawostki powiem. Klaudia już wie, dlatego powiem tobie, Dawid. Tam masz taki panel, jak ustawisz tam temperaturę 35, to będzie identycznie jak w Kambodży. No.
8: Tak ma być podobno. Z Kambodżą, powiedz, co ma Kambodża, że on o tej Kambodży mówi już kolejną godzinę?
0: No, 35 ma być podobno w weekend albo blisko tego.
8: Ale w
0: no
8: Polsce!
9: Jak w Kambodży. Byłaś kiedyś w Kambodży?
8: Za chwilę będę, jak tak dalej z tobą posiedzę, oczami wyobraźni. Albo ciebie tam wykopię, a ja tu zostanę. No, nie, zostajemy razem. Dobrze, dzień dobry, raz
9: Kambodżę
8: jeszcze,
9: mamy w domu. Klaudia Wasiluk.
8: Arek Sikora.
9: Mamy 6 minut po 12, jesteśmy w Polsce.
8: Tak.
9: Ale też z wami, jak jesteście gdzieś tam daleko w świecie, też jesteśmy.
8: Piszecie zresztą o tym na 6098.
9: Jak jesteście z nami, to znaczy, że wasze serduszka są w Polsce. No.

0: Blue Cafe Vox FM. You may be in love.
1: No zapraszamy teraz na taką niebieską kawusię z Vox FM, drodzy państwo. 609-869-869. Wywołaliśmy wilka z lasu, bo no ty właśnie, o tej Kambodży od rana.
2: Właśnie jakoś
1: a tu przecież
2: tak
1: się Holandia odzywa, Francja się odzywa, piszą do nas, słuchaj. 34 stopnie, pozdrowienia spod Wezuwiusza od Michała.
0: No, okazuje się, że w internecie słuchacie nas w całym świecie, a więc my teraz odpalamy taki feature antenowy o nazwie Ciocia i Wujek z Ameryki. Mm-hmm. I odbieramy telefony tylko od cioci, od wujka z Ameryki.
1: No bo chyba, że jesteście w Holandii,
0: świata.
1: We Francji, może słuchacie nas w jeszcze innym miejscu, może w Norwegii.
0: Warunek jest jeden, musicie być poza Polską. 609-869-869, wybieracie ten numer i dzwonicie.
1: Wiemy, że jesteście z nami, więc to jest ten moment, kiedy możecie się śmiało do nas dodzwonić.
0: Odblokowałem linię, czy nie odblokowałem?
1: Prosto do studia. Kliknij, kliknij i sprawdzimy.
0: Kliknę, zobaczymy.
1: Pierwsza osoba, która się dodzwoni, to potwierdzi, że Areczek jednak odblokował.
0: Nie pamiętam, czy już kliknąłem, czy jeszcze nie.
1: A spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbujcie zadzwonić. 609-869-869, tylko i wyłącznie spoza kraju. No i patrz.
1: I co?
0: No nic nie mam.
1: A weź jeszcze raz, a ten guziczek do góry tam.
0: Dobra, poczekaj. No i dzwonią.
1: I zobacz.
0: Kierunkowy plus 44, to skąd to? Halo, dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Halo.
0: Kto się dodzwonił i skąd? Halo.
1: Halo, z kim mamy przyjemność? Halo.
0: No to się chyba nie dogadamy, ale mamy plus 45. Jaki to kraj jest? Plus 45,
1: zaraz,
0: halo?
1: Zaraz usłyszymy.
4: Dania się wita.
1: Dania się wita.
0: A kto z Danii dzwoni?
4: Jareczek
0: w Danii zarabia Eurasy, czy w jakim celu do Danii pojechał?
4: No niestety, koronki,
0: nie Eurasy, no
4: koronki.
0: Tak.
4: Ale to niestety.
1: Ale zawsze nie złotówki, to może niestety.
0: Wracasz na wakacje do kraju, czy nie?
4: No, ja wracam co 5 tygodni do kraju, na 2 tygodnie wolnego.
1: A jak tam w Danii, powiedz Jareczku, ciepło czy zimno? Ile wy macie tam stopni dzisiaj?
4: Dzisiaj mamy 22 stopnie, także nie jest
0: to
4: źle.
0: Nie jest źle.
4: Ładnie nas tu smali.
1: Dobrze, Dareczku, niech smali.
0: Podeślij nam jeszcze SMS-em adres, to wyślemy ci paczuszkę z gadżetami od Vox FM. Powodzenia na obczyźnie, trzymaj się, hej!
4: No...
1: W międzyczasie jeszcze SMS-y przychodzą. Pozdro ze Szwecji ktoś pisze. I cóż, ze Szwecji. Pozdrawiamy
0: plus
1: również.
0: Plus 44 kierunkowy. Halo, dzień dobry. Halo?
1: Halo.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Halo.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Witam.
0: To przez kilometry tak ciężko może być. Halo, dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry.
0: Tuż po drugiej stronie jest z jakiego państwa?
6: Michał, aktualnie Holandia.
0: Michał.
1: Cześć,
0: z Holandii.
1: Michał.
0: I co ty tam w tej Holandii? Kwiatki zrywasz, czy o co chodzi?
6: Nie, kierowca jestem. Kierowca. Jadę akurat.
0: To co masz na pace? Co wieziesz?
6: Plastikowe skrzynki.
0: Co takiego?
6: Plastikowe pojemniki, skrzynki plastikowe.
1: Pojemniki, skrzynki.
0: No,
1: możemy je
0: lekkie.
1: Zapełnić gadżetami,
0: to
1: jeżeli byłbyś chętny.
0: Podrzuć SMS-em adres, to podeślemy. I szerokości w podróży.
1: Pozdro z Rumi.
6: Dobra, dziękuję.
1: Prawie jak za granicą ktoś jeszcze pisze.
0: Halo, dzień dobry, plus 35. Cóż to za kraj?
7: Dzień dobry, witam. To z Dublina, z Irlandii.
1: Irlandia. Siemaneczko.
0: I kto mówi?
7: Marek Szyszon, jestem kierowcą.
0: Marek, jak ci tam w tej Irlandii, powiedz? Dobre drogi mają, czy nie?
7: Mają dobre drogi, wąsko, ale pogoda...
1: Kiepska. Hmm?
7: Straszna pogoda.
0: To my zapraszamy do Polski.
1: Zapakujemy słońce do worka z gadżetami od Vox FM.
0: Podeślij nam adresik na 609-869-869 i powodzenia tam na obczyźnie. Trzymaj się.
7: Hej.
0: No. Ogólnie bardzo nam miło, że jesteście z nami, pomimo tego, że jesteście daleko.
1: Ale my jesteśmy z wami. Pamiętajcie
0: o
1: tym.
0: Tak. Serduszkiem wszystkim, czym możemy.
1: Buźka!

0: cały świat.
1: 6098 69 869. Słuchajcie, aż miło. Kamila na przykład pisze: witam, jak to jest możliwe, że za granicą mają zasięg i was słyszą, a ja po Polsce jeżdżę i fala mi zanika, włącza się radio szum, hi.
0: A widzisz, i tutaj z pomocą przychodzi nasza nowa aplikacja mobilna na telefony.
1: A fajna, oj, sami sprawdźcie.
0: Instalujesz sobie taką apkę i nie obchodzi cię to, czy jesteś w Kambodży, na Jamajce, czy w innym RPA, czy po prostu...
1: Holandii, Norwegii, Szwecji i tak dalej.
0: Dokładnie.
1: Po prostu wchodzisz.
0: Wszędzie.
1: Mało tego, słuchajcie, jak już jesteś na tej aplikacji, no to możesz się zgłosić do naszej nowej zabawy. Vox FM tankuje na wakacje.
0: No właśnie, i wtedy tankujemy wam samochody, jedziecie na wakacje, gdzie chcecie i z naszą apką też nas wszędzie słyszycie. To wszystko ze sobą gra!
1: Ha? Tak, Vox FM!
0: W rytmie hitów nawet.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Mistrzowskie okazje w grze!
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do

0: firmy kupuj taniej. Brikomersze. Nasze ceny rządzą.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Vox FM.

0: Anthony Clamoran i Złoto, czyste złoto w głośnikach, bo gramy wam w rytmie hitów, przypominamy.
1: Oczywiście, kolejny dowód na to.
0: Nagrywamy też świetny materiał na Instagram, śledźcie, bo tam, o Jezu,
1: śledźcie,
0: będzie złoto, będzie złoto.

0: magiczne wakacyjne brzmienia to nowość, muzyczna nowość Vox FM, Summer is Magic.
1: Zgodnie twierdzimy, że jest naprawdę dobre, wy również tak myślicie. Zresztą a propos bestlisty i a propos tego, co wy lubicie, no to serdecznie polecamy VoxFM.pl i zakładkę bestlista.
0: I naszą nową aplikację, tam też możecie głosować i sprawdzać.
1: Również, tak. A przez aplikację możecie także posłuchać wiadomości Vox FM, a to już za moment o 13.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Autopromocja. Vox Alert.
5: Vox Alert.
4: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
5: Vox Alert.
4: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie 2.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Reklama.
21: Podejrzano zabójstwo w rękach służb. Nadal poszukiwany jest zleceniodawca mordu w Białej Podlaskiej. Nie żyje znany krakowski adwokat Jerzy Sioła. Śmiertelnie potrącił go kierowca pod wpływem alkoholu i narkotyków. Będzie taniej niż dzisiaj. Resort Energii podał maksymalne ceny paliw na piątek.
1: Jest 13, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
21: Rozpoczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Tę decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Chodzi o lekarza, który miał zarobić 1 600 000 zł w warszawskim szpitalu południowym. Pracował tam jako koordynator SOR-u, mimo że nie miał specjalizacji. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to fałszywy dokument.
0: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
21: Informuje Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę, który był pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła, jest ofiarą wypadku na skrzyżowaniu ulic Dietla i Sukienniczej w centrum miasta. Dowiedzieli się reporterzy Radia Vox FM. W 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
11: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
21: Mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji. W samochodzie w momencie wypadku była także kobieta, 46-letka. Funkcjonariusze zatrzymali w okolicach Sandomierza. Zostanie doprowadzona do prokuratury, a sprawcy wypadku grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6,20, a to oznacza, że 95 będzie kosztować 6 groszy mniej niż dzisiaj, a cena diesla spadnie aż o 16 groszy. To najgorętszy czas dla studentów. Na uczelniach ruszyła letnia sesja egzaminacyjna. Potrwa do końca czerwca. Wielu studentów psuje sobie wakacje, przystępując do tak zwanej poprawkowej kampanii wrześniowej, mówi profesor Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego.
22: Uczą się w ostatniej chwili, bo rzecz jasna w sesji nie mamy tylko do czynienia z jednym egzaminem, ale i z szeregiem. Problemem jest brak systematyczności. To główna przyczyna tego, że niektórzy z nich niestety muszą korzystać z sesji poprawkowej.
23: Ja jestem bardzo dobrze nastawiony.
24: Bardzo niedobrze. Za dużo materiału do nauki.
25: Staram się systematycznie uczyć, a chociaż to i tak czasami nie wychodzi, da się nauczyć.
26: Czuję się dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że wszystko zdam w pierwszym terminie.
21: Mówili z optymizmem śląscy studenci. Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombosz.
27: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Wiecie, że już w tę niedzielę mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc w roku.
28: A to jest ciekawostka.
1: No.
28: To, to,

0: To jest ciekawostka.
1: A propos niedzieli, to słuchajcie, nawet 33 stopnie wskażą termometry w Rzeszowie, więc będzie bardzo ciepło. Zresztą w sobotę również przepiękna prognoza pogody, a 34 stopnie nawet w Zielonej Górze. Piątek też piękny, 32, również Zielona Góra się kłania, a dzisiaj też myślę, że doganiamy 27, to też nie jest mało.
0: Poczekaj, czyli to będzie tak, nie dość, że najdłuższy dzień, to jeszcze najgorętszy?
1: Można tak powiedzieć. O.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: W tej całej euforii, zachwycie upałami przypominamy, że trzeba się nawadniać, ograniczać się, jeżeli chodzi o ekspozycję słoneczną, prawda?
1: Myślałam, że nawadnianie to tak a propos tego, że Międzynarodowy Dzień Sushi dzisiaj, o którym chcieliśmy oczywiście wszemi wobec przypomnieć.
0: A jak się nawodnisz, to na drugi dzień sushi.
1: Tak, no, tak działa.
0: Tak działa.
1: On wie, co mówi.
0: Klaudia,
1: uwierzcie mi.
0: Klaudia Wasilek
1: i Arek Sikora.
5: No i Dawid Osysko, zapraszam Państwa już na godzinę 14.

0: A nie, koleżanka też.
1: Mało tego, są takie rzeczy, które niekoniecznie dobrze pachną, a ludzie specjalnie się wybierają w jakieś takie miejsca, żeby to powąchać. I tutaj na przykład kierunek Wrocław, drodzy państwo, i ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam szykują się na zakwitnięcie dziwidła olbrzymiego. To jest taka tropikalna roślina, która kwitnie jedynie raz na kilka lat i ona wydziela taki bardzo intensywny, charakterystyczny zapach. Ja tutaj czytam, porównywalny jest do zgniłego mięsa, moczu, spoconych skarpetek i psującego się sera. Ale ludzie tam jadą, to przyciąga wielu widzów. No powąchać.
0: Nie ludzie tam jadą, tylko tam jedzie.
1: Myślę, że jak oni spakują walizkę, aha, to podobne odczucia mogą być, jak oni wrócą i tę walizkę po jakimś tygodniu rozpakują. No.
0: Tak samo jak zostawicie w plecaku szkolnym kanapkę na wakacje.
1: No, to tego nie róbcie. Wszystkie kanapki
0: chyba,
1: to jest świetny moment na to, by z plecaka
0: Chyba, że chcecie powąchać.

0: jak tak niuchacie sobie coś tam i nie do końca świeżo pachnie, to niekoniecznie musi to być wasz kolega z pracy.
1: No.
0: To niekoniecznie od niego zajeżdża.
1: Ani koleżanka.

0: piątek, a w związku z tym, słuchaj, mam bardzo dobre informacje.
1: No?
0: Są zmiany na lotnisku w Jasionce.
1: To dobra informacja, że zmiany zawsze oznaczają coś niedobrego.
0: Ale posłuchaj.
1: No nie zawsze, ale w większości.
0: To jest już trzecie lotnisko w Polsce.
1: Mhm.
0: I teraz się trzymaj.
1: Trzymam.
0: Bez limitu płynów.
1: Nie.
0: No, nie. Bez limitu płynów.
1: To w zasadzie... Czekaj, to jest taka zła informacja?
0: Mówię, że dobra, mówiłem, no że dobra, że to dobra informacja.
1: No właśnie.
0: Lejesz ile chcesz. Czytam.
1: A potem
0: czytam, wlewasz w siebie. Nie? A propos tankowania, to posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Na wyjazd na Mazury,
4: w góry,
2: a może nad morze.
3: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
3: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
2: Tankuj z Vox FM
3: na wakacje.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta.

0: Pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
3: Vox

0: wam pozwolę, drodzy państwo. Jeżeli macie ochotę na drugą kawę albo trzecią, śmiało można. To jest ten moment.
1: Kawusia?
0: A do kawusi?
1: Tobie zawsze po drugiej chce się spać.
0: Tak, tak.
1: Ale to może od cukru. To może być od cukru,
0: może
1: bo jak kawa,
0: cukru.
1: To zawsze coś słodkiego.
0: Jakiś kruasancik mógłby
1: wyjechać. Cukierek, albo właśnie jakiś francuski rogał.
0: Niektórzy kruasanty swego czasu z lagunem mylili.
1: A było coś takiego, że tam na drzewie. Ale to wiesz, że teraz jest podobna sytuacja?
0: No wiem.
1: Znowu się coś takiego wydarzyło.
0: Lagun 2, drodzy państwo.
1: Lagun V2.
0: Tak.
1: W minioną niedzielę.
0: Kierunek Gdańsk.
1: Dyżurny Straży Miejskiej w Gdańsku odebrał zgłoszenie, że w parku przy ulicy Tysiąclecia ktoś miał, słuchaj, bo to zabrzmi strasznie, ale się nie przestrasz, bo to później zupełnie inaczej wyjdzie. Ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzę przypominające lisa lub psa.
0: No brzmi groźnie.
1: Brzmi groźnie,
0: bardzo.
1: Nie?
0: Bardzo. Też bym pojechała i zainterweniowała.
1: Byś pojechała i zrobiła, co tu się dzieje.
0: Ale na szczęście mamy happy end tej historii.
1: Gdzie? Dawać to, dawać. Sprawdzamy. Halo policja, proszę przyjechać, zobaczyć. No i przyjechali i okazało się, że...
0: Mi to się podoba, jak napisali. Jak przekazali strażnicy, pluszowy lis nie wymagał pomocy weterynarza, karmy ani spaceru.
1: No tak, no bo...
0: No to był pluszowy.
1: Okazało się, że przy drzewie znajduje się pluszak przypominający zwierzę. I wszystko dobrze się skończyło.
0: I właśnie takich dobrych historii nam trzeba.
1: I żyli długo i szczęśliwie.

0: Kiedyś się zastanawiałam, o jakim serze śpiewa Beata Kozidrek.
1: O białym, nie żółtym, tylko białym.
0: Bo
1: jesteś, jesteś serem białym.
0: Bo to biała armia. Tak, i bajmy w Oksetem na chwilę przed 14.
1: Masz jakieś pytania, zadaj, ja na wszystkie odpowiem.
0: Kolejne będę miała jutro.
1: Jutro, tak.
0: Zapraszamy na jutro w związku z tym,
1: jutro,
0: proszę Państwa.
1: Jutro od 9 do 17 tu jesteśmy.
0: Tak.
1: Aha, się dowiecie w czasie
0: Bądźcie
1: swoim.
0: Z nami. Arek Sikora.
1: Klaudia Wasilu. Dzięki za dziś. Mua,
0: 14 punktualnie wiadomości za moment, a po nich program to jest dziennik Kamil Rutkowski.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Autopromocja. 3.

0: Promocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
17: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
19: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
20: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
21: Za chwilę nowe informacje po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Chodzi o zatrzymanego dziś 36-latka. Zarobił krocie w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk oddał lecznicy część pieniędzy. Groźna roślina w centrum Łodzi. W pobliżu Piotrkowskiej wyrósł barszcz sosnowskiego.
22: Na zegarach punktualnie godzina 14. Dawid Osysko w studiu. Zapraszamy na najświeższe wydanie wiadomości.
21: To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej, podał minister Marcin Kierwiński. Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
23: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością i która tu trwają jeszcze

0: Intensywne ustalenia śledczych mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała.
1: Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
2: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu. Tym bardziej tego pana spotykałam na spacerze z psem, bo też mam psa.
3: Teraz trochę spokój wrócił?
4: Jeżeli zatrzymali, no to oczywiście, że tak.
1: Przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Simon Skrepiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Lekarz Dawid Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił w szpitalu południowym ponad 1 600 000 zł, zwrócił szpitalowi około 500 000 zł. Władze stołecznej licznicy złożyły do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa. Wcześniej Dawid Kacprzyk zrzekł się także mandatu radnego dzielnicy Ursus. Złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Postępowanie w jego sprawie wszczął rzecznik odpowiedzialności zawodowej po zawiadomieniu Naczelnej Izby Lekarskiej. Kontrolę w szpitalu południowym wszczął Narodowy Fundusz Zdrowia. W centrum Łodzi bujnie wyrósł barszcz sosnowskiego. Na szczęście w mało uczęszczanym zaułku przy Piotrkowskiej. Roślina wygląda imponująco, ma biały kwiat, ale jest niebezpieczna. Miasto zareagowało na zgłoszenie, a tematem zajęła się Ela Piotrowska.
5: Wprawdzie teren został odgrodzony, ale to nie oznacza, że jest już bezpiecznie.
6: Trzeba usunąć.
7: To jest bardzo niebezpieczna roślina i można się poparzyć i wylądować w szpitalu.
6: Ona jest szkodliwa. Atakuje drogi oddechowe.
8: Dotknięciu parzą. Zostało kiedyś z Rosji sprowadzone, bo uznano to, że to będzie jakaś dobra pasza czy coś w tym stylu. Niebezpieczne to jest. Dla zwierząt i ludzi.
5: Miasto zapewnia, że w piątek niebezpieczne rośliny będą usunięte.
9: Specjalistyczna firma przeprowadzi zabieg likwidacji rośliny przy użyciu rekomendowanej metody chemicznej. Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Apelujemy do mieszkańców, aby nie zbliżali się do tej rośliny i zgłaszali wszystkie przypadki jej występowania.
1: Po usunięciu barszczu teren, na którym wyrósł, będzie monitorowany, bo w glebie mogą pozostać nasiona. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już jutro i w sobotę warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
10: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne jutro i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Drgnęło coś w pogodzie. Na szczęście, w końcu wyższe temperatury, co przełoży się na to, co będzie działo się także najbliższej nocy, bo 15-16 stopni to będzie norma. Będą miejsca, gdzie będzie chłodniej, to Bydgoszcz, ale 12-13 pokażą termometry nad samym morzem. Dyszka w Suwałkach. Jeśli chodzi o kierowców, nogi z gazu w okolicach Olsztyna, bo tam mgły, a deszczowo w Lublinie i w Krakowie. Jutro, nawet nie wiem jak to powiedzieć, 32 stopnie na termometrach w Zielonej Górze. Najchłodniej 23 jutro w Olsztynie i w Suwałkach. Wow!
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: W końcu można by powiedzieć, no ileż można było czekać. 4,5 minuty mamy po godzinie 14. Czwartek 18 czerwca rozgościł nam się w kalendarzu. Niech trwa wiecznie, bo to oznacza praktycznie koniec tygodnia pracującego, bo jutro piątek, a w piątki chodzi się do pracy, a nie pracuje.
13: Dzień z Fox FM.
12: Także co? Witam powoli weekendowo. Ace of Base, Beautiful Life, ekipa Wujek Łuki już za chwilkę. Tu program To Jest Dzień, czwartek popołudnie, a wiadomo, że życie zaczyna się po 14. Kamil Rutkowski, wielkie, wielkie, słoneczne. Dzień dobry.

to jest piosenka, która już bardzo pachnie wakacyjnie i dokładnie taka ma być. Ekipa Wujek Łuki, Wiktoria Niekało, Miku Kontrabas, okolica, kuzyn Michał, kogo tam nie ma. 12 minut mamy po godzinie 14, czwartkowe popołudnie, proszę Państwa, jakoś dotrwaliśmy po zeszłym bardzo krótkim tygodniu. W tym tygodniu trzeba było dłużej troszeczkę siedzieć tutaj, myśleć, kombinować, ale jesteśmy w końcu w czwartek. Wiem, że wakacyjne klimaty już się zaczynają pojawiać, człowiek przebiera nogami, bo to przed samym urlopem jakoś tak by się bardziej chciało, bo wakacje lada moment, a żeby mieć za co jechać, to od tego jest aplikacja Vox FM, bo w naszej aplikacji gra zabawa konkurs. Jednym słowem, Vox tankuje na wakacje. Możemy zatankować Wam oczywiście do pełna, jak żeby inaczej. No tylko pytanko brzmi, czy macie aplikację, bo jak nie macie, to ściągacie, a później już same przyjemności. Vox tankuje na wakacje, odpowiadajcie, gdzie i z kim wybieracie się na urlop, a my tankujemy Wasze auta, rzecz jasna, do pełna. Konkurs, zabawa w aplikacji Vox FM. Zapraszamy.

Alejandro, Lady Gaga. Jak się w sobotę rano albo w niedzielę rano wychodzi z jakiejś imprezy, to wtedy to jest piosenka, którą się śpiewa w bardzo odpowiedni sposób, właśnie między innymi tak jak ja to przed chwilą uczyniłem. 20 minut mamy po godzinie 14. Proszę Państwa, nie powiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sushi. Sushi, czyli potrawy, którą Polacy pokochali. No nie tak jak kebaby, wiadomo, ale mimo wszystko bardzo, bardzo. O co chodzi z tym całym sushi, bo są tacy, którzy albo kochają sushi, albo tacy, którzy nienawidzą sushi, nie będę jadł sushi, nie dawaj mi tego, nie chcę tego jeść. Proszę Państwa, sushi, jak wiadomo, powstało w Japonii, to jest surowa ryba. I ja wiem, że teraz można się przyczepić, bo nie po to ci Japończycy robią tę elektronikę całą, żeby ryby nie umieli dosmażyć, ale to chodzi o to, że ta ryba ma być surowa w tym całym sushi. No i teraz pytanie, skąd się bierze niechęć tych, którzy sushi nie lubią? Podejrzewam, że bardziej niż o rybę. Chodzi o to, że to jest jednak mimo wszystko ta surowa. A jak wiadomo, wszystko co surowe, może nie wszystko, ale większość rzeczy, która jest surowa, po ugotowaniu powinna smakować lepiej. Tutaj mrugam oczkiem. Modern Talking Geronimo. Cadillac, piękni młodzi, nie daj się prosić. Za chwilę, za 9 minut, 14:30 wiadomości.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Wciąż chyba można powiedzieć nowość od pięknych i młodych. Nie daj się prosić, nie dajcie się prosić, bo to jest kawałek prosto z bestlisty. Oni czekają na wasze głosy w voxfm.pl. Przypomina mnie przez przypadek akurat właśnie teraz, bo jutro po 17, czyli w piątek, najświeższe notowanie. Piękni młodzi są w voxfm.pl. Plusiki, minusiki, wiecie co robić? No oczywiście mowa o plusikach, bo jak dacie 3 minusiki, to zamieni się w plusy albo 2, jakoś wiecie o co chodzi. Proszę Państwa, za 2,5 minutki wiadomości 14.30.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL.

0: filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Reklama.
4: Na zegarach 14:30 czas posłuchać najświeższego wydania wiadomości Vox FM, które ma dla Was Dawid Osysko.
5: Zablokowana jest droga krajowa nr 2 w miejscowości Woroniec na trasie Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska. Doszło tam do zdarzenia samochodu ciężarowego z koparką. Ucierpiała jedna osoba. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Samochody osobowe jadą objazdami drogami gminnymi, natomiast ciężarówki oczekują na udrożnienie ruchu. Warszawscy policjanci poszukują mężczyzny, który pobił 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych. Pokrzywdzony wsiadł do tramwaju przy placu Unii Lubelskiej. Tam nieznany mężczyzna dwukrotnie uderzył go w głowę. Pokrzywdzony stracił na chwilę przytomność, upadając doznał urazu barku. Zdjęcia napastnika publikuje stołeczna policja. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ostrzega przed obowiązkowym zgłaszaniem kontraktów lekarzy z publicznych szpitali do Centralnego Rejestru Umów. Zdaniem związkowców doprowadzi to do odpływu kadr do sektora prywatnego, a upublicznienie zarobków uderzy w dostęp pacjentów do leczenia. Przypomnijmy, od 1 lipca informacje o umowach zawieranych przez publiczne podmioty lecznicze z lekarzami mają trafiać do Centralnego Rejestru Umów. Wkrótce żar poleje się z nieba, w weekend temperatura przekroczy 30 stopni w cieniu. Na co uważać, tłumaczy lekarz Robert Górski.
6: Powinniśmy powstrzymać się od spożywania alkoholu, nosić lekką, przewiewną odzież, obowiązkowo nakrycie głowy. Powinniśmy stosować ochronę skóry w postaci kremów z filtrami.
5: W okresie największego nasłonecznienia najlepiej przebywać w cieniu albo w domu.
4: 28,5 minuty do 15. Muzycznie Kombi, Avignon, ale Farben, Renee Miller, Body to Talk już za chwilę w Vox FM. No to gramy czwartkowo.

Ale Forben, René Miller, jest Body to Talk. Vox FM 23 minutki do godziny 15. Podobno jakiś gość z Włoch przywiózł do Polski nielegalnie tysiące ton zużytych gaśnic. 218 zarzutów usłyszał, chociaż gaśnic było więcej. Zastanawiam się, za które usłyszał zarzuty, za które nie. Rozumiecie, to z ziemi włoskiej do Polski przywiózł facet zużyte gaśnice. Co my z tym mieliśmy zrobić? Napełnić i odesłać z powrotem?

0: Release Me, 3 minutki dzielą nas zaledwie od godziny 15:00 w to fantastyczne czwartkowe popołudnie, fantastyczne, bo w końcu pogodowo można chociaż odrobinkę odetchnąć. Wieści pogodowe cudowne na najbliższe dni, no chyba, że ktoś upałów nie lubi. Już za chwilę, czyli po wiadomościach Vox FM o 15:00 muzycznie czeka Ingrid, na was czeka Mik i czekam ja z fajną informacją, bo ceny truskawek spadają.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Reklama.
14: Może mu grozić utrata prawa do wykonywania zawodu. Chodzi o lekarza, który zarobił krocie w stołecznym szpitalu południowym. Dlaczego służbowa broń wystrzeliła? Służby wyjaśniają incydent w Działdowie. Wyjątkowo śmierdząca roślina zakwitnie we Wrocławiu. Ten moment jest wyczekiwany w ogrodzie botanicznym.
0: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15:00. Najświeższe wydanie ma dla was już teraz Dawid Osysko.
14: A na początek najnowsze informacje od szefa MON. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. I do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Rezygnuje i oddaje pieniądze. Są najnowsze informacje o bohaterze afery w warszawskim szpitalu południowym. Koordynator SOR-u, a także radny KO Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki. Kacprzyk dziś zrezygnował z funkcji radnego Ursusa, przekazano także, że zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. W dodatku złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej do czasu zakończenia postępowania w jego sprawie. O tym Mateusz Chłystun. Mateuszu, od czego zależą ewentualne zawodowe konsekwencje?
15: Od wyników postępowania prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. Jak udało mi się ustalić, dotyczy ono co najmniej kilku wątków, ale najpoważniejszym z nich jest opuszczenie miejsca wykonywania dyżuru. Ostatecznie o wymiarze kary zawodowej zdecyduje zarząd NIL w zależności od swoich ustaleń. Lekarzowi może grozić kara od upomnienia do utraty prawa do wykonywania zawodu. Równolegle nieprawidłowości w szpitalu południowym wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która pierwsze działania w tej sprawie podjęła już we wrześniu ubiegłego roku. Placówka odwołała się jednak od wniosków pokontrolnych. Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać opublikowany na początku lipca. Na kolejne zawiadomienia w sprawie lekarza i szpitala czeka też Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Dotychczasowe jej postępowanie wyjaśniające nie

0: dało podstaw do wszczęcia śledztwa.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu w komendzie. Służby badają zdarzenie w Działdowie w Warmińsko-Mazurskim. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
2: Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi. Do zdarzenia doszło podczas pobierania broni przez policjantkę.
1: Informuje Tomasz Markowski z Warmińsko-Mazurskiej Policji. O sprawie powiadomiono prokuratora. Komendant powiatowy wszczął postępowanie wyjaśniające. Uwaga na oszustów, apeluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS.
3: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
1: Urzędnicy przypominają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych, nigdy także nie prosi o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon. Smród tej rośliny przyciąga ludzi. W ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. To imponująca roślina, słynie z zapachu padliny.
4: Jest to roślina w naturze zagrożona wyginięciem. Teoretycznie ta roślina potrafi do 2 dni, czy tam troszkę dłużej, kwitnąć, ale tak naprawdę często okazuje się, że kwitnie tylko kilka czy tam kilkanaście godzin. Wszystko zależy od warunków i wszystko zależy od konkretnego osobnika.
1: Mówi Karolina Sokołowska z ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specyficzny zapach na owady działa jak wabik.
4: Ten mechanizm jest dla niej bardzo istotny, ponieważ ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze.
1: Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek. Wtedy Wrocławski Ogród Botaniczny planuje wydłużyć godzinę otwarcia.
0: Poczujecie to.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Ja mam wrażenie, że mojego sąsiada to w takim razie to musi kwitnąć cały rok. Proszę Państwa, tej nocy cieplutko, 14-15 stopni. Nawet 16-17 pokażą termometry na południowym zachodzie naszego kraju. Najchłodniej w Suwałkach Dyszka. W okolicach Olsztyna kierowcy uwaga na mgły, a w Lublinie i w Krakowie popada deszczyk, bo to nie będzie deszcz, ale właśnie deszczyk. Jutro burzowo na południu kraju, w Krakowie, w Zakopanem oraz w Zielonej Górze właśnie burze. Deszczyk w Rzeszowie oraz w Szczecinie. 32 stopnie jutro na termometrach w Zielonej Górze. Do 23 na Suwalszczyźnie.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jutro nie tylko ciepło, ale także bardzo słonecznie, także szykujcie się na powiew lata. Chyba pierwszy tego czerwca i bardzo dobrze, bo ileż można czekać i fajnie, że wypada akurat w weekend. Czekamy. 4,5 minuty po 15. Dzień dobry. To jest dzień. Dzień dobry, bo to jest czwartek. Ingrid, mamma mia, mig, miód, malina już za chwilę. Ja się nazywam Kamil Rutkowski. Super, że jesteście. Dzień dobry.

0: brzmi zawsze dobrze, niezależnie od pory dnia, tygodnia, miesiąca czy roku. Mig i miód malina. Jak to się można łatwo pomylić? 12 minut mamy po godzinie 15. Skoro lato zbliża się wielkimi krokami, no to czas zajrzeć na nasze straganki. No bo nie po to mamy lato, żeby nie korzystać z tego, co nam lato przynosi, czyli owoce, warzywka, wiadomo. Truskaweczka czerwcowo kojarzy się i to bardzo, no to bierzmy na tapet truskawkę. Sprawdzamy oczywiście jak zwykle co czwartek pod koniec tygodnia, gdzie jest najtańsza. Takich informacji nie mam, ale uwaga, zdaniem hurtu, truskawka i cena truskawki w najbliższych dniach powinna gwałtownie spadać. To jest dobra wiadomość. Podobno ma być taniej i to już przez kilka najbliższych dni te ceny mają regularnie w dół, w dół, w dół. Nie wiem po ile wy, ale ja chyba wczoraj kupowałem po 15 albo 16 zł. Jak macie te pomysły, gdzie może być taniej, to podrzucajcie numer, znacie, 609-2x869. Świat wam podziękuje. W końcu truskawka zjedzona już smakuje dobrze, a jeszcze taniej.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A propos taniej, Vox dziękuję do pełna za darmo. W naszej aplikacji, jeśli macie, zgłaszajcie się, za chwilę dzwonimy.

0: To jest Tina Turner i oczywiście The Best. Świetnie się składa, bo zostając w temacie...
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Bo zostając w temacie, państwo pozwolą, że przedstawię skromny, aczkolwiek niepotrzebnie Łukasz. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Cześć Łukaszku. Gdzie się dodzwoniliśmy? W jakiej części Polski jesteśmy?
2: Włocławek, Kujawsko-Pomorskie.
0: A cudownie, jak pogoda u was? Podoba ci się? Chociaż tak myślę...
2: No, było sympatycznie, ale teraz wychodzą chmury, jest zachmurzono.
0: Ale mi się wydaje, że akurat ty z racji zawodu to wolałbyś, żeby padało.
2: O, jak najbardziej. Wtedy mamy jak najmniej interwencji.
0: O właśnie! Proszę państwa, państwo pozwolą, że przedstawię, bo Łukasz na co dzień jest strażakiem, czyli jednym słowem robi tak, żebyście wy mogli być bezpieczni. Nawet jak wy macie wolne, to często Łukasz wtedy przez to wasze wolne musi dużo pracować. Wszystko się zgadza na razie do tej pory, prawda?
2: Jak najbardziej.
0: Łukasz napisał, że w tym roku planuje wyjazd, kierunek Chorwacja. Na co dzień strażak, a podczas urlopu kierowca rodzinnego wozu bojowego, czyli jest w temacie, razem z żoną i dziećmi. Ile dzieciaków na pokładzie?
2: Dwójka.
0: Jak ty to zamierzasz, powiedz, przetrwać, ta podróż dość długa?
2: No, przed nami 17 godzin.
0: A ile dzieci, ile mają lat? W sumie ile by nie miały?
2: No zawsze. 16 i 14.
0: O,
2: no,
0: dadzą radę. I czym ty, poczekaj, czym ty ich zajmujesz w trakcie podróży? Dużo mówią, czy siedzą raczej tam, wiesz, wgapione w telefony?
2: Każdy ma swoją funkcję w samochodzie. Jeden puszcza muzykę, drugi nawiguje. Żona po prostu dotrzymuje towarzystwa.
0: A słuchaj, muszę zapytać, a kto w aucie trzyma gaśnicę? U was?
2: Jak najbardziej. Mąż, zawsze to żona potwierdza.
0: No dobra, to skoro tak, to nie ma innej opcji. Łukaszku, z największą przyjemnością Vox tankuje tobie już teraz na wakacje, w zasadzie całej twojej rodzince. Jedźcie sobie do pełna, tankujemy.
2: Dziękuję serdecznie
0: bardzo
2: za ten
0: proszę.
2: Miły prezent.
0: Bardzo
2: służę
0: proszę.
2: Zawsze pomocą.
0: Oj, widzicie? Na strażaka zawsze można liczyć.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Proszę państwa, w aplikacji Vox FM tankowanie na wakacje trwa. A u nas wakacje. Alvaro Soler.

0: Scroli mi Blanka i oczywiście niewinna, 28,5 minuty po 15. Dajcie nam chwilę, już za chwilę wiadomości, także sportowe.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz

0: można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.
4: Skoro na zegarach 15.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza już teraz Dawid Osysko.
5: Blisko 300 kg niewybuchów znaleziono w lasach w pobliżu Rościna w Zachodniopomorskiem. To kolejny taki przypadek w tym regionie. Na początku maja informowaliśmy, że w tej samej okolicy zabezpieczono ponad tonę groźnych materiałów.
6: Na miejsce została zadysponowana grupa saperska z jednostki wojskowej w Złocieńcu, która przejęła odnalezioną amunicję i przetransportowała ją na poligon wojskowy, gdzie zostanie ona poddana kontrolowanej detonacji.
5: Mówiła Kinga Pludzińska-Gudełajska z białogarskiej policji. Odnalezienie niewybuchy pochodzą najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Sytuacja na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, nowe wieloletnie ramy finansowe Unii, globalne wyzwania gospodarcze, europejska obrona i bezpieczeństwo, także kwestia migracji i polityka antynarkotykowa to główne tematy rozpoczynającego się dziś unijnego szczytu. Liderzy europejscy mają też omawiać możliwości dalszego wsparcia Ukrainy i obywateli przez wspólnotę. Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian zamieścił w serwisie X tekst porozumienia podpisanego z USA. Ugodę mającą na celu zakończenie wojny określił mianem historycznego dokumentu. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormus i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Na początek mamy świetne informacje z Tajlandii. Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavarniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Krzysztof Lijewski został głównym trenerem piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Lijewski objął kieleckim zespół pod koniec kwietnia po rezygnacji Dujszabajewa. Drużyna pod jego wodzą uzyskała po 3 latach tytuł mistrza Polski. W finale pokonała obrońcę tytułu Orlen Wisłę Płock. Na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie je mecz reprezentacji Czech z RPA o godzinie 18. O 21 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o północy rozpocznie się mecz Kanady z Katarem. O 3 Meksyk zagra z Koreą Południową.
4: A tymczasem mamy 27,5 minuty do 16 i grają sobie czwartkowo, niespiesznie Danny Therese, Spice Girls czeka.

0: Co tu się dzieje? Marcin, Marcin, wiem, że tak reagujesz na Spice, ale
1: nie, ja.
0: Nie musisz razu piszczeć.
1: Nie zgadzam.
0: Po ile truskawki kupował?
1: Po 14, 16, 14, 15. O,
0: Marcin Krzaniuk jest dokładnie taki sam jak ja, dobry wynik. 609, 2x869. Sprawdzamy dzisiaj ceny na bazarku, wiesz kto wygrywa?
1: No kto?
0: Nie wiem, czy to prawda, bo ja tego nie sprawdzam, ale wierzę na słowo, bo my się tu znamy, lubimy, ufamy sobie. Szczerze, w naszym klubie to norma. Napisała Dominika, we Wrocławiu podobno 9 zł. Truskawki.
1: O, to chyba rekord.
0: Cała Polska jedzie do Wrocławia, tym bardziej, że tam najlepsza pogoda. Gdzie najtańsze truskawy? 609 869 869. Dajcie znać koniecznie.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up, czyli piosenka Mem. Adam z Koszalina pisze truskawki, a tak w ogóle to kwiat truskawki to się nazywa. 11 zł kosztuje. Truskawki to są te małe ziarenka, co znajdują się na kwiecie truskawki. No wiesz co, no nie wiedziałem, ale powiem ci szczerze, jak pójdę kupować, to wybacz, ale wciąż będę to nazywał truskawki. Tak na wszelki wypadek jakoś mi głupio, okej?
1: Okay? Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 6:05.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Gastorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Reklama.
21: Amerykanie są na tak. Informacje w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce przekazał szef MON. Zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych 47-latków usłyszeli matka i siostra. Toksyczne gąsienice atakują w Pruszczu. Zaobserwowano tam dużą liczbę kuprówek rudnic.
0: 16 na zegarze. Słuchamy, co przygotował Dawid Osysko. Czas na najświeższe wydanie wiadomości.
21: Amerykanie otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował także część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
22: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
21: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
22: Mówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.

0: Szef MON zaznaczył, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli zamknięci, są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawieni jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
1: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
0: Mówi Wojciech Pikten, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Kobietom grozi do 8 lat pozbawienia wolności, ale śledczy zaznaczają, że śledztwo jest na wstępnym etapie. Mieli uczestniczyć w układzie korupcyjnym w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w tej sprawie 7 osób, to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych sprawa może dotyczyć ponad 1100 zamówień publicznych. Ich łączna wartość przekracza 28 milionów złotych. 6,5 tysiąca żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt, bojowe wozy, czołgi i armatochaubice. W Orzyszu trwają największe ćwiczenia 16. Dywizji Zmechanizowanej Dzielny Dzik 26.
2: Będą wykonywane szkolenia ogniowe, strzelać będą czołgi, strzelać będą armatochaubice, ale również ten scenariusz zakłada bliską współpracę z siłami powietrznymi. W związku z tym będzie również można zaobserwować wzmożony ruch statków powietrznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
0: Mówi Karol Frankowski, że rzecznik 16. Dywizji Zmechanizowanej. Ćwiczeniom przyglądali się wczoraj prezydent Karol Nawrocki i szef BBN-u Bartosz Grodecki. W najbliższych dniach mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowego pojazdów na drogach regionu. Uwaga na toksyczne gąsienice. W kujawsko-pomorskim Pruszczu w ostatnim czasie zaobserwowano dużą liczbę kuprówek rudnic. Kontakt z tym owadem może wywołać poparzenie skóry, a nawet silne reakcje alergiczne. Mieszkańcy Pruszcza są zaniepokojeni.
3: Wiem, że jakaś różyczka na szyi też komuś wystąpiła. Swędzenia trzeba uważać w miejscach zielonych teraz, gdzie jest tego pełno. W szczególności ja jako matka muszę patrzeć, gdzie on chodzi. Mamy się na baczności.
4: Nie dotykać, nie łapać tego.
5: Nie wiem, no może na kogoś spadły i jakieś uczulenie z tego tytułu.
0: O ostrożność do mieszkańców Pruszcza zaapelowały sanepid i lokalne władze. Połowa czerwca to okres największej aktywności kuprówki rudnicy.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Pogodowo same przyjemności, tej nocy bardzo ciepło, bo od 16, nawet 17 stopni na południowym zachodzie do 10 stopni, pokażę tyle termometry w Suwałkach, popada tylko w Krakowie i w Lublinie, ale burze możliwe także we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Jutro burzowo również w Zielonej Górze, Kraków Zakopane również, deszczek już tylko delikatny z mieszkańcami Rzeszowa oraz Szczecina. Na termometrach jutro 32 stopnie, tyle w Zielonej Górze nominalnie do 23, czyli odwrócona wartość w Suwałkach. Ale nie narzekamy, bo z każdym kolejnym dniem coraz cieplej.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Jeśli zapytacie mnie, kiedy ochłodzenie, to powiem tak, na horyzoncie nie widać, ale uwaga, 30 czerwca termometry w Zielonej Górze mają pokazywać 38 stopni Celsjusza. 38 stopni!
6: Dzień z Vox FM.
7: Proszę nie regulować swoich radioodbiorników, na to czekaliśmy, tak?

To jest Pretty Woman, 10 minut mamy po godzinie 16, 6.09, 2x8.69 w województwie lubelskim, czereśnie 22 zł za kilogram, dlatego rozmawiamy właśnie o truskawkach. No, ale jakże. Szukamy tych najtańszych, najtańsze i najlepsze truskawki są w Puławach u mnie. Ale jak ty tak się reklamujesz, to kochany, to ja się nie dziwię. A we Wrocławiu podobno 8 zł za kilogram, pozdrawia Andrzej. Nie no, coś ten Wrocław jakoś wygrywa. Ale uwaga, wygrywa Paweł, bo szukamy naprawdę najtańszych truskawek i z tym się nie da dyskutować, dlatego że Pawełek napisał, truskawki najtańsze są u sąsiadów na polu. No tak, ale to wiesz, to trzeba szybko biegać. To także to nie dla mnie. PESEL już jakby nie pozwala. Akcent Królowa Nocy, Armin van Buuren za chwilę i sprawdzamy, czy dzień u was na tak, czy na nie. Jakby czwartek z definicji, czy może jednak wręcz przeciwnie.

0: Armin van Buuren i Sharon Denadel, In and Out of Love, czyli pieśń o miłości. 17 minut, mamy już po godzinie 16. Pani tam sobie romantycznie z tyłu jeszcze śpiewa, a ja mam do was takie pytanko. A pytanko jest o czwartek. W ogóle się nie stresujcie, w ogóle, absolutnie. Chodzi o to, czy czwartek na tak, czy na nie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Na tak? Na nie?
0: I tu znak zapytania, odpowiedzi pod numerem 609-869-869. Dawajcie czadu, dzwońcie i opowiadajcie nam o tym, co u was dobrego, co u was złego, co was dzisiaj dobrego spotkało, co was złego spotkało i tak dalej, albo dopiero spotka. 609-869-869, czwartek na tak czy czwartek na nie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Miłusz, raczej na nie.
0: Dlaczego?
4: Bo wszystko biegło, nawet jem szybko.
0: Słyszę. Biegnij w takim razie, bo jak wszystko szybko, no to połączenie też musi być raz, dwa. Ale uważaj na siebie, bo to wrzodów od szybkiego jedzenia można dostać. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Halo, halo, Siemka.
0: Siemka, jak masz na imię? Cześć, Kubuśku, co dobrego? Czwartek tak czy nie u ciebie?
5: Jak najbardziej na tak. Mimo, że się urwała linka od klamki w drzwiach tylnych w busie i trzeba było sobie radzić przez boczne, tak.
0: Od czego są śrubokręty? Od czego są śrubokręty? Zwłaszcza w busie. My, busiarze, jak to ładnie busiarze o sobie mówią, no to uważaj na siebie po prostu i obyś się nie zatrzasnął, tak wiesz, tak, że jak kolegi nie będzie z boku, to nie uwolni. 609-869-869. Kogo witamy, kogo gościmy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Piotrek.
0: Cześć, Piotruśku. Czwartek tak czy nie?
6: Na nie.
0: Co się dzieje?
6: Straciłem jedną jedynkę, wtedy na przodzie muszę usunąć drugą.
0: O matko. A jeszcze jak u dentysty będzie promocja, że za 2/3 wyrywa gratis, to w ogóle, szczerze powiedziawszy, nie popieram. Zdrówka życzę, zwłaszcza z zębami, bo to nie dość, że drogie, to jeszcze boli. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
7: Monika.
0: Cześć, i co dobrego? Czwartek na tak, czwartek na nie?
7: Oczywiście, że na tak. Bliżej weekendu.
0: Bliżej weekendu i to ci wystarcza?
7: Oczywiście, że...
0: Ale jeszcze...
7: Aby do przodu.
0: Właśnie, biorąc pod uwagę, że weekend ma być piękny pogodowo, to ja też już nic więcej nie potrzebuję. 609-2x869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami?
8: Cześć, Magda z tej strony.
0: Cześć, Maziulka. Magda ma czwartek na tak, czwartek na nie?
8: Myślę, że na tak. Koniec za chwilkę pracy. O. Pozytywnie czekamy na jutrzejszy dzień i na weekend, który zapowiada się podobno ciepło.
0: A prawda to? A masz jakieś plany na weekend?
8: Tak, mały wypad na działeczkę nad jezioro, o. Więc może pierwsza kąpiel się przydarzy. O. Zobaczymy, jak pogoda będzie sprzyjać.
0: A długo jeszcze do urlopu, czy już czekasz ostatkiem sił?
8: O, jeszcze miesiąc.
0: O jejku, to sporo. 500 zł mam na prezent marzeń dla ciebie, żebyś trochę się zrelaksowała przed urlopem.
8: Super, dziękuję ślicznie.
0: Proszę bardzo.
2: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A tymczasem borem lasem, żeby zachować wakacyjny klimat.

0: Może i noc taka czarna, ale jaka ciepła przed nami. 2,5 minutki mamy do 16.30. Dajmy sobie chwilę i zapraszam już za sekundkę na wiadomości.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
1: Reklama.
0: Czas na czwartkowe popołudniowe wydanie wiadomości Vox FM, za które odpowiada Małgorzata Łukowska. Witamy w studiu.
6: Dzień dobry.
0: Zapraszamy już teraz na najświeższe wydanie 16.30.
6: Wiadomości zaczynamy od dużych utrudnień na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Po godzinie 14 ciężarówka uderzyła tam w bariery energochłonne. Obecnie między południowym a północnym węzłem Tomaszowa zablokowane są oba lewe pasy ruchu. Na miejscu tworzą się spore korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Przyczynę tego wypadku będzie ustalać policja. 6,5 tysiąca żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt, bojowe wozy, czołgi i armatohaubice. W Orzeszu trwają największe ćwiczenia Dzielny Dzik 26, mówi rzecznik 16 Dywizji Zmechanizowanej Karol Frankowski.
14: Będą wykonywane szkolenia ogniowe. Strzelać będą czołgi, strzelać będą armatohaubice, ale również ten scenariusz zakłada bliską współpracę z siłami powietrznymi. W związku z tym będzie również można zaobserwować wzmożony ruch statków powietrznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
6: W najbliższych dniach mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na drogach regionu, a ćwiczenia Dzielny Dzik 26 potrwają do 27 czerwca. Na koniec jeszcze sport i kolejna wygrana polskich siatkarek. Podopieczne Stefano Lavarniego pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1. To w ramach kolejnego meczu Ligi Narodów. Teraz przed biało-czerwonymi spotkanie z Holandią, a ten mecz już w sobotę w samo południe.
0: A wy już teraz róbcie głośniej, jak macie na tylnej kanapie dzieci, to wam za to podziękuj. Dlaczego? Dlatego.

Ależ tego się słucha do samego końca. To jest oczywiście Keep on Running, Neptunika Lizabel. Ja tak w ostatniej chwili do was przychodzę, dlatego że się zaczytałem w jednego SMS-a, który łączy wszystko, o czym rozmawialiśmy. Uwaga! A u mnie dzień na tak, pisze Monika, bo tak, po pierwsze, kupiłam najtańsze druskawki, co prawda po 11 zł, ale mimo wszystko najtańsze. Po drugie, dzisiaj mąż zatankował mój samochód do pełna i dzięki temu mogę iść na zakupy. No i to się nazywa wygrać życie. Gdyby ktoś nie miał aż tak dobrze, to przypominam, że w aplikacji Vox FM Vox tankuje na wakacje. Ściągajcie aplikację, jak nie macie, wchodźcie. Tankujemy!

Niebezpieczna piosenka, bo jednak o rakietach. Bomb of MC's Jessica Folker, Something Going On. 13 minut, mamy do godziny 17. U mnie dzień na nie, pochorowałem się. Zdarza się, ale L4, jak to mówią, też dla ludzi. Robin Schulz, Babs, Better Times. Dla ciebie Next Synchronized Lips za chwilkę. Zbliżamy się do 17, za chwilę wiadomości.

0: Jest Not The One i już nie jesteśmy w pracy, już nie jesteśmy po pracy, my już jesteśmy na jakiejś dobrej, bardzo szanującej się domóweczce. Hands Up w Vox FM. 3,5 minutki do godziny 17. Rozkład jazdy na najbliższe minuty brzmi następująco. Już za chwilę wiadomości. Kto wychodzi z pracy, ten wie. A po godzinie 17 po wiadomościach będą fantastyczne wieści pogodowe, a zaraz potem fantastyczny program na pełnej i nie mniej fantastyczny Michał Trawka, który zagląda już przez dziurę w drzwiach. Czas się żegnać. Do jutra. Bye, bye.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Sztab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Reklama.
8: Cały zarząd odwołany to kolejne konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Trudne początki zetek na rynku pracy, o tym powiem już za chwilę. Żar leje się z nieba. Francuzi walczą z 40-stopniowym upałem.
9: Godzina 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 zł. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
11: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
10: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
8: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a teraz zrzekł się też mandatu radnego. Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację. Chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucają mu m.in. mobbing i korupcję. Współpracujemy ze służbami, zapewnia rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach Beata Gałak.
12: Udostępniona została dokumentacja i informacje niezbędne do sprawnego prowadzenia czynności. Ze względu na dobro postępowania Uniwersytet na tym etapie powstrzymuje się od komentowania ich szczegółowego zakresu. Jednocześnie prowadzone czynności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie uczelni.
8: Profesor Mirosław Minkina został zawieszony w funkcji rektora 19 maja przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Niespełna miesiąc później uczelniane kolegium elektorów Uniwersytetu w Siedlcach zdecydowało o odwołaniu Minkiny ze stanowiska rektora. Poznański rynek pracy jest pełen kontrastów. Choć firmy wciąż szukają pracowników, liczba młodych bezrobotnych w Poznaniu powiecie wzrosła do ponad 1,5 tysiąca osób. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wchodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami, mówi nam Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy.
13: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
8: Średni czas poszukiwania pracy to prawie pół roku. Wchodzący na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
14: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
15: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
8: Obecnie w Wielkopolsce

0: miejsc pracy poszukuje 56 tysięcy osób, prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia. Na koniec w wiadomościach jeszcze rekordowo wysokie temperatury we Francji. Koleje odwołały 71 pociągów na najbliższe dni. W niektórych szkołach skrócono lekcje. Wysokie temperatury ogarnęły nie tylko południową Francję, ale też region paryski. W niedzielę i w poniedziałek termometry przy wieży Eiffla mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
2: Czterdzieści stopni Celsjusza, nie w kij dmuchała. Jeżeli chodzi o pogodę w Polsce, u nas to okolice 25-26 stopni możemy zobaczyć na termometrach, chociaż na południu kraju mogą też pojawić się opady deszczu i na północnym wschodzie. Poza tym to generalnie jest słonecznie, więc z tego słońca korzystajmy. Dobra wiadomość jest taka, że weekend ma być naprawdę, naprawdę ładny, ciepły, słoneczny i nawet 30 stopni zobaczymy na termometrach.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: 4 minuty po godzinie 17 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam, rzecz jasna.
3: Na pełnej z Box FM.

to już tylko i wyłącznie zależy od was, od waszych możliwości, również tych finansowych, prawda? No właśnie, ale zakładam, że tragedii nie ma. Oglądacie, śledzicie tegoroczny mundial? No pewnie część z was na pewno tak i przyznam szczerze, ja jakoś niespecjalnie w tym roku. Natomiast no człowiek gdzieś tam zerknie, mimochodem, nawet tak jednym okiem, co tam się ciekawego wydarzyło, czy w ogóle jest co śledzić, czy te mecze mogą dać emocje, czy nie bardzo. No i okazuje się, że nie bardzo, że tak naprawdę to jedne wielkie nudy, a ci, którzy mają wygrywać, to generalnie średnio sobie radzą. Najciekawszy mecz dotychczas, moim skromnym zdaniem, to jest mecz wczorajszy pomiędzy Anglią i Chorwacją. No finalnie Anglia zwyciężyła 4-2. A tak poza tym dajcie spokój. No nie ma jakoś specjalnie tutaj co oglądać. Naprawdę, no. Gdyby była Polska, tak? Gdyby była Polska, faktycznie wtedy emocji... O, wtedy emocje to by były. Ale to znowu telewizor by trzeba było ubezpieczać. Nie, to bez sensu w sumie. A tak, przynajmniej telewizor cały.

Jak ktoś jest dzisiaj smutny, to oczywiście pocieszamy, ale uważam, że jakoś specjalnie smucić się nie trzeba z bardzo prostego powodu. Dzisiaj mamy czwartek, to oznaczać może tylko jedno, że to już końcówka tygodnia, przed nami piątek i perspektywa weekendu, rzecz jasna. A co będziecie robić w weekend?

0: Heavy Metal Love w Vox FM. Głosówka wpadła.
1: Ja takie mam spostrzeżenia, że po tygodniu tych mistrzostw, jak nie ma naszych, to jednak wolałbym patrząc czymś w ten telewizor, ale chociaż żeby grali. Byłoby chociaż trochę emocji to pooglądać. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.
0: No i właśnie, ja się spotkałem z czymś takim. Nie jesteś pierwszą osobą, która jednak mimo wszystko narzeka na brak naszej kadry, ale jest rozwiązanie, nie dziękujcie. Uwaga, wystarczy sobie odpalić poprzednie imprezy z polską reprezentacją. Bez problemu mecze znajdziecie w internecie, naprawdę. Wtedy jest się z czego denerwować. Chyba, że ktoś chce troszeczkę bardziej pocelebrować, no to mundial, pamiętny mundial, tak? Wtedy, gdzie Grzesiu Lato grał, Dejna, o, to były czasy.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: Zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji, czyli Dara z utworem Bangaranga, pochodzącą z Bułgarii. Tak patrzę na zegar, dwie minuty do godziny 17.30. Rzecz jasna to czas najświeższych informacji w Vox FM, również wiadomości sportowych. Koniecznie bądźcie z nami, nie odchodźcie zbyt daleko.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora.

0: Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Reklama.
5: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
6: Dachowanie na S6. 4 osoby są poszkodowane, w tym 2 dzieci. Do wypadku doszło w rejonie węzła Płoty w Zachodniopomorskiem. Najbardziej poszkodowany jest kierowca, któremu pomocy udzielali ratownicy lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Natalia Drochowicz z pogotowia.
7: Kobieta lat 42 z powierzchownymi urazami ciała, dziecko lat 6 z powierzchownymi urazami ciała oraz 1,5-roczne dziecko bez widocznych obrażeń i dolegliwości.
6: S6 od węzła Płoty w kierunku Kołobrzegu jest nadal zablokowana. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służbę.
8: Wczoraj kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych.
6: Mówi nam Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Pasażera ukarano 500-złotowym mandatem, ale na tym nie koniec. Nie mógł też polecieć, bo kapitan samolotu nie pozwolił mu wejść na pokład. Na koniec jeszcze fala upałów we Włoszech. Nad kraj zbliża się tak zwana kopuła gorąca. Już w weekend termometry pokażą tam nawet 40 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w środkowej części kraju i na Sardynii. Tropikalne temperatury są też we Francji. W stolicy w weekend termometry pokażą tam ponad 40 stopni na plusie.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To już 5 zwycięstwo w rozgrywkach naszego zespołu. W sobotę czeka je mecz z Holenderkami, początek w samo południe. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson żegnają się z turniejem w Londynie. Przegrali w drugiej rundzie debla z Brytyjczykiem Neilem Skorupskim i Amerykaninem Christianem Harrisonem 4-6, 4-6. A na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.

Eurythmics i Sweet Dreams w Vox FM, ale spokojnie, chyba nikt o tej porze spać szedł nie będzie, prawda? No nie, no myślę, że to jeszcze nie pora na spanie. Niemniej pozdrowienia napływają na 609-869-869 od was. Pozdrawia nas m.in. Kasia, pozdrawia nas m.in. Ania, pozdrawia nas Tomek też.

0: grali dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich to są tacy sami ludzie jak i inni. No nie wiem, jakoś mi ciągle żal jest tego. Nie oglądam w ogóle mistrzostw, czasami urywki, właśnie najciekawsze. Pozdrawiam was, to jest taka moja refleksja. Nie mogę tego przeżałować.
1: Aj, ten ból w sercu, ten ból, ten smutek, wy to słyszycie? Aj, no to cóż, no chociaż to na poprawę humoru, ja spróbuję zagrać coś w rytmie hitów. Bibi Rexa, New Religion, okej? Może być? Mam nadzieję, że tak.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: numer może dodać energii. Bon Jovi, Living on a Prayer. I też ten numer może być hymnem wszystkich tych, którzy za 10 minut, czyli o godzinie 18, opuszczą swoje miejsca pracy i będą mogli cieszyć się wolnością, wolnym popołudniem. Chyba że są inne obowiązki, a zakładam, że takowe mogą się pojawiać, chociaż w postaci, ja wiem, no, dzieciaków, a to już się robi skomplikowane. To pamiętajcie, żeby na przykład, nie wiem, oddać dzieciaki gdzieś do dziadków na weekend. To wtedy macie weekend z głowy, można trochę odpocząć, naładować baterie, akumulatory, spędzić jakoś miło czas ze swoją drugą połówką. Jak to zrobicie, to wiecie, to już... Jesteście dorośli, tak? Potraficie dodać 2 do 2. A przed nami jeszcze Florida, będą też modelki, Włodarski, więc nie odchodźcie zbyt daleko, zróbcie głośniej.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Tel Aviv, jak to mówią, chwile ulotne jak motyle, dwie minuty, nieco ponad dwie minuty do godziny 18. 18 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, bądźcie koniecznie z nami, sprawdzimy też jaka pogoda przed nami, ale mogę zdradzić, że będzie całkiem przyjemnie.
1: Fox FM, autopromocja. Fox FM. Największe hity.

0: zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
11: Zatrzymany za zabójstwo Rosjanina jutro usłyszy zarzuty. 3 miliony rocznie za kierowanie szpitalem. Za chwilę przyjrzymy się zarobkom lekarza spod Warszawy. Kolorowe balony nad miastem. W Nowym Sączu wystartował festiwal Odlotowa Małopolska.
12: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Jest już w rękach policji, a najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Chodzi o mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji, mówi rzecznik policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
13: Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
11: Mężczyznę zatrzymali dziś rano w hostelu pod Warszawą. Policyjni kontrterroryści. Ta informacja sprawiła, że do Białej Podlaskiej, gdzie doszło do zbrodni, powoli wraca spokój. A więcej o tym nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
14: W miejscu, gdzie doszło do zbrodni, życie toczy się zwykłym, spokojnym rytmem. Od czasu do czasu przemknie tędy przechodzień, co niektórzy zatrzymują się na chwilę przy wiązance kwiatów, która upamiętnia zamordowanego Rosjanina. Natomiast Bialska Straż Miejska odwołała patrole monitorujące placówki oświatowe.
11: Tak zareagowano na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. O szczegółach wie nasza reporterka Anna Badowska.
15: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, które jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
11: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach za sprawą afery w warszawskim szpitalu południowym. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Policja pod nadzorem prokuratury bada

0: Przyczyny tragicznego wypadku w zachodniopomorskiem między Trzebiatowem a Gryficami. Samochód ciężarowy potrącił rowerzystę, mówi Łukasz Góralski ze Straży Pożarnej.
1: Niestety w wyniku tego wypadku rowerzysta poniósł śmierć na miejscu.
0: Ruch na drodze wojewódzkiej nr 109 może być nadal utrudniony. A w Nowym Sączu startuje właśnie festiwal Odlotowa Małopolska. Nad regionem będą latać balony, głównie rano i wieczorem, mówi Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która ten festiwal organizuje.
2: Przelot balonów nad Jeziorem Rzeżnowskim, Piwniczna, Stary Sącz, Gródek. W tych miejscowościach będzie łatwy dostęp dla widzów. Tych balonów mamy co najmniej 27. Jeżeli będą wszystkie startować, czy większość w różnych miejscach, to na pewno będzie to robić świetne wrażenie.
3: Mam taką nadzieję, że ta impreza wpisze się na stałe w Sądecczyznę i będzie ogromną atrakcją turystyczną dla naszych gości i oczywiście dla mieszkańców.
0: Dodaje starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba, a festiwal Odlotowa Małopolska na Sądecczyźnie potrwa do niedzieli.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Co my dzisiaj mamy? Czwartek, tak? Czwartek. No to dzisiaj może popadać na zachodzie i południu kraju, chociaż jak patrzę na północy wschód, tam też mogą przelotne opady deszczu się pojawić. Ale powiedzmy może co w piątek. Jutro deszcz również na zachodzie kraju, tam też burze, ale za to jak ciepło, okolice 30, 31, a miejscami nawet 32 stopni. Sobota? Dalej burze na zachodzie, tak, ale jeszcze cieplej, 35 stopni.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
5: Myślicie już o wakacjach? Jeśli tak, to bardzo dobrze. Zostańcie z nami, bo w tej godzinie powiemy sobie o najciekawszych kierunkach na ten rok. O, i to nie są oczywiste kierunki.
6: Na pełnej z Vox FM.
5: 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry.

jak ty. Nie robią już takich jak ty. Za kilka chwil rozpoczniemy wakacje. Rozpocznie się sezon na wyjazdy, sezon na to, żeby zjeść gofra, zapiekankę i tym podobne rzeczy. No i oscypka. Wiadomo, jeżeli ktoś pojedzie w góry, to oscypek musi być. Ale są też tacy, którzy udadzą się za granicę, bo często okazuje się, że wakacje w Polsce są za drogie dla nas Polaków, taniej jednak gdzieś pojechać. I tutaj mam taki raport, który jasno wskazuje, że w tym roku dużą popularnością po raz kolejny, tak według analityków będzie, prym będzie wiodła Europa Wschodnia. Otóż to, jak patrzę na miejsca, to na trzecim miejscu, od tego zacznijmy, trzecie miejsce ma Albania, bo tam jest bardzo tanio, okolice 1300 zł, to umówmy się, to nie, za osobę. Czy to dużo, czy to mało, w sumie to ja nie wiem, można i wakacje zrobić za 200 zł, prawda? Ale generalnie

Albania na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o tegoroczne kierunki. Na drugim miejscu mamy Rumunię i Bukareszt. Też ciekawy kierunek, nigdy nie byłem. A na pierwszym miejscu, i tu jest zaskoczenie, naprawdę, ja no, kompletnie się nie spodziewałem, ale mamy Bośnię i Hercegowinę i dokładnie to Sarajewo. Jeżeli ktoś by tam chciał pojechać, to okazuje się, że jest całkiem przyjemnie i tanio i fajnie i gwarancja pogody i generalnie wszystko się

0: Wiem, co to digidi. A, wszystko się wyjaśniło. Bye bye. Ale o tym dopiero po 22 można mówić. Wracamy do tego, gdzie w tym roku udacie się na wakacje, bo jak mówiłem, najpopularniejsze kierunki według analityków w tym roku to Europa Wschodnia. I jak czytam wasze wiadomości, hejo, ja w tym roku skończyłam słuszne 40 lat. Nie trzeba mówić. 20, dzielimy na 2. I uwielbiam podróże, postanowiłam, że będę na 40, na 20. Podróżować, byłam już w tym roku na Malcie, w Bułgarii, teraz lecę do Rzymu, w sierpniu na Malagę i mam zamiar jeszcze na jesień polecieć do Chorwacji. Ależ tych kierunków, dajcie spokój. Z drugiej strony, no kto Boga temu zabroni, prawda? Pierwszy raz wyjeżdżam za granicę i to jest Bułgaria. Hurra! Ja w Bułgarii jeszcze nie byłem, ale słyszałem, że całkiem przyjemnie. Zadar, Chorwacja, tak rodzinnie w sierpniu, a jeszcze akurat zahaczę o naszą rocznicę. 18-letnia rocznica ślubu. Pozdrawiam, Robert. No to... To się nazywa łączenie przyjemnego z pożytecznym.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Wakacje to tylko z moją córką Wiktorią nad rzeką Brdą na zagraniczne. Musimy niestety poczekać, chociaż Albania byłaby naszym celem. Pozdrawiam, Sabina. Słuchaj, jeszcze wszystko przed wami, trzymamy mocno kciuki, ale w Polsce też można sobie spędzić miło czas. Naprawdę, nie trzeba nigdzie specjalnie wyjeżdżać. Z dziećmi jak co roku kierunek Chorwacja, jutro wyjazd. Ua, w nocy córka 6 lat budzi się co parę kilometrów, budzi się i pyta, czy już są palmy. Ciekawie będzie na pewno i wesoło. Cześć, Rumunia, 2 tygodnie, włóczęga po górach i spanie na dziko w hotelu pod milionem gwiazd. Takich ludzi to ja podziwiam, naprawdę podziwiam. Szapoba, bo przyznam szczerze, ja sam bym się na coś takiego po prostu nie odważył. No to, ale to też może dlatego, że to nie jest w moim stylu jakoś specjalnie, ale wielkie brawo, okłony i tutaj w twoje ręce wysyłam w tym momencie woksowe gadżety. Na pełnej z Vox FM.
1: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kup.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.

Holy Dolly, Dolly Song, Vox FM w rytmie hitów. 9 minut do godziny 19 i to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości. Disco Boys, Ryder, Iwa Bank to za chwilę i to jest utwór, na który można głosować w naszej bestliście. Warto tam wchodzić, jutro najświeższe notowanie. Po 17, żeby była jasność.

0: Parlez-vous français? Ah oui, oui, oui, fon, fon, fon, le pété, pété, péton. Ok, traja, deszczą te Vox FM w rytmie hitów 4 minuty do godziny 19. I do najświeższych wiadomości, również wiadomości pogodowych, ale jak dobrze wiecie z Vox FM, będzie ciepło. Naprawdę ciepło. Będzie gorąco.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś.
5: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Reklama.
16: USA nie mówi nie amerykańskiej bazie wojsk w Polsce. Od tego zaczniemy wiadomości. W zamian za remontowe utrudnienia, tańsze bilety na miejski transport. Tego domagają się łodzianie. Na koniec skok na główkę z Sopockiego Mola. Wszystko legalnie i w szczytnym celu.
0: 19 na zegarach to wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
16: Pentagon jest otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Na ostateczną decyzję trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Na szczegółach wie nasz reporter Michał Skolimowski.
17: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
18: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem sekretarza.
1: ponieważ Hegzet no, uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
17: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
18: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
17: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
16: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ukraińskie małżeństwo z Dolnego Śląska ponownie aresztowane na 3 miesiące. Mieli znęcać się, głodzić i doprowadzić do śmierci 2-letniej córki. Dziewczynka zmarła na sepsę. Para nie stosowała się wcześniej do zastosowanych środków wolnościowych, dozoru policji i zakazu kontaktowania się, mówi Marek Poteralski z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
19: Sąd ocenił, że należy zabezpieczyć prawidłowy bieg postępowania właśnie przez tymczasowe aresztowanie, albowiem istnieje obawa, że podejrzane

0: Oni będą mataczyć, tutaj utrudniać postępowanie, w szczególności jeżeli chodzi o przesłuchiwanie kolejnych świadków.
1: Postanowienie jest nieprawomocne i para może się odwołać we wrocławskim sądzie apelacyjnym, a ten wcześniej wypuścił małżeństwo z aresztu. W Łodzi remonty trwają, a bilety wcale nie tanieją. Ruszyła petycja dotycząca komunikacji miejskiej. Jej autorzy domagają się przywrócenia wydłużonego czasu ważności biletów czasowych. Jak podkreślają, takie rozwiązanie funkcjonowało przez kilka lat i ich zdaniem powinno wrócić, przynajmniej na czas największych remontów drogowych i tramwajowych. O szczegółach nasza reporterka Julia Niewiadoma.
2: Autorzy petycji apelują, że przez liczne remonty przejazdy komunikacją miejską trwają dłużej. Sprawę komentują także mieszkańcy.
3: Jeżeli chodzi o wycieczkę do miasta z dwójką dzieci, czasami jest to nieadekwatny koszt do tego, ile czasu trwa podróż.
4: Według rozkładu powinienem się mieścić na 20-minutowym bilecie, ale to się nigdy nie udaje.
2: Jak przekazuje Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, wniosek trafił do samorządowców.
5: Decyzję o tym, czy to rozwiązanie powinno wrócić, podejmą ostatecznie miejscy radni.
2: Internetowa zbiórka podpisów wciąż trwa.
1: A na razie pod petycją podpisało się kilkadziesiąt osób. W Sopocie wyjątkowa akcja charytatywna. Wystarczy oddać skok do morza, by pomóc potrzebującym. Tegoroczna 15. edycja tego wydarzenia odbędzie się w niedzielę na Molo i wesprze zbiórkę dla Adama, mówi organizator Marcin Stefański.
6: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Zachorował na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec dwójki dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
1: Dodajmy, że to jedyna okazja w roku, by bez konsekwencji i ryzyka mandatu skoczyć do morza z sopockiego Mola.
6: Jeśli wskoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
1: Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego Wopru. Start wydarzenia w niedzielę w samo południe.
7: Wiadomości Vox FM. Czas na mundial.
1: 1-0 prowadzą Czesi w meczu z reprezentacją RPA. Pierwsza bramka padła już w 6 minucie spotkania. Kolejny mecz już o 21:00. Wtedy o awans powalczą Szwajcarzy i Bośniacy.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Co chcecie? Pogodę na weekend może, co? To w piątek, nie chcę nocy, chcę dzień. W piątek na zachodzie kraju burze, deszcze i generalnie nieprzyjemnie. Wielkopolska tutaj też widzę, że może popadać i zagrzmieć. Tak poza tym, bardzo dużo słońca, 26, 27, 28. To temperatury, o które nie trzeba będzie się prosić, bo miejscami zobaczymy nawet 32 stopnie. Sobota również deszczowa na zachodzie.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: To jeszcze niedziela dla uzupełnienia. Niedziela. No jak na złość, nie chce mi się tutaj załadować pogoda. Dobra, mam w niedzielę. No i w niedzielę się wszystko popsuje. Co prawda ciepło, gorąco, parno, duszno, 32 stopnie, ale deszczowo i burzowo w całej Polsce.

0: Andy Dust, DJ Harris i Zokaria, czyli numer jeden naszej best listy. Warto wchodzić, warto głosować, jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, to już niepełne 24 godziny, bo jutro po godzinie 17 najświeższe notowanie, ale pamiętajcie, wy na to macie realny wpływ. Warto wchodzić, warto wspierać swoich ulubieńców, swoich faworytów. Tam są plusy, minusy, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. Ale jak zjedziecie nieco niżej, już będąc na best liście, to tam są też propozycje. I teraz propozycja do propozycji, do best listy, rzecz jasna. Mik, hej, kochana.
1: Na pełnej! Na pełnej.

0: Sean Baker i GIF w Vox FM. 25 minut po 19 na naszych radiowych zegarach. O czym to ja miałem powiedzieć? A, miałem powiedzieć, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Sushi. I w Polsce, co ciekawe, jakoś ta potrawa nie ma dużej sympatii. Może dlatego, że to są surowe ryby, a za surowymi rybami to chyba specjalnie nie przepadamy. Więc jakoś tak nie bardzo tutaj, żeby był schabowy, tak? Ale schabowy, surowy to nie. A można zrobić polskie sushi, pamiętajcie. I jeżeli chcecie przepis, to bez problemu znajdziecie w internecie, ale ważne do polskiego sushi jest to, żeby jednak to popić odpowiednim płynem.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Tematy nieco bardziej klubowe. East Clubbers, Vox FM. Zbliżamy się do godziny 20. Od tej już tylko 23 minuty nas dzielą. Natomiast zanim 20, to rzecz jest nagramy. Gramy tak, żeby pobudzić, żeby dodać energii. Bo być może ktoś w tym momencie tej energii faktycznie potrzebuje. Aleksandra Stan, za chwilę będzie też Cibul. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury? W góry?
1: A może nad morze?

0: едешь на вакансии.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM.
1: Na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Jeden, dwa, poczekajcie, cztery, sześć, jedenaście. Jedenaście, nie mam tyle paluszków, ale jeden w pamięci. 11 minut dzieli nas od godziny 20. 20 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, a to już propozycja do bestlisty. I to nie byle jaka propozycja, posłuchajcie.

0: zwarci i gotowi? Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo za kilka chwil, dosłownie za kilka chwil, godzina 20 wybije na naszych radiowych zegarach i zapewne na waszych również. A czas godziny 20 to czas wiadomości w Vox FM. Zakładając, że chcecie być na bieżąco, to koniecznie bądźcie z nami i zróbcie nieco głośniej już teraz.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
1: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Reklama.
5: Coraz więcej wiadomo o prawdopodobnym zabójcu z Białej Podlaskiej. O tym już za chwilę. Ponad 30 kresek na termometrach. Do Polski nadciągają tropikalne upały. Obiady na studencką kieszeń. Wrocławski Uniwersytet testuje nową stołówkę.
0: 20 na zegarach. Czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
5: Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które jak dotąd służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został zatrzymany dziś rano, a było to możliwe po zmasowanej akcji służb. Co wiemy o tym mężczyźnie? O tym nasz reporter Michał Rawa.
6: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
7: Osoba, która jest typowana przez policję, także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
6: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
5: 36-latek miał zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemon Skrzypiecki, w poniedziałek przed godziną 10 rano. Był to znany krytyk Kremla. Zabójca podszedł do Rosjanina i oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Pistoletu, z którego dokonano zbrodni, na razie nie odnaleziono. Tropikalne upały nadciągają do Polski. W weekend w niektórych miejscach termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolim.

0: Janowski, powiedz, gdzie będzie najcieplej.
1: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
0: A to był Michał Skolimowski. Dziękuję. Darmowy kask dla każdego dziecka, które zda egzamin na kartę rowerową. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków dla dzieci. Część z nich trafi do województwa lubuskiego, mówi Marzena Pulik-Sowińska z tamtejszego kuratorium.
2: Mam nadzieję, że zdążymy do końca roku realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski.
0: A przypomnijmy, że od początku czerwca każda osoba poniżej 16 roku życia, która jedzie jednośladem, musi mieć na sobie kask. W innym przypadku rodzic może dostać 100-złotowy mandat. Ma być tanio, zdrowo i ekologicznie. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza projekt prototypowej stołówki studenckiej. Ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok, mówi kierownik projektu profesor Danuta Figurska-Ciura.
3: Prowadziliśmy takie wywiady wśród studentów. Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł. Stołówka musi się samofinansować, ale nie musimy oczekiwać jakichś bardzo wielkich zysków i to jest nasza przewaga.
0: Do kuchni mają trafiać produkty z sadów, pól i zaplecza badawczego uniwersytetu, dodaje Marta Czaplicka z katedry ogrodnictwa.
4: Jak najmniej marnujemy i jak najmniej zużywamy niepotrzebnej energii. Owoce i warzywa zebrane wprost w naszych sadach i z naszych upraw będą już wstępnie przygotowywane, będą tam myte, obierane, kiszone. Każdy ogórek i każdy pomidor będzie dobry, jak tylko będzie zdrowy, niezależnie od tego, czy będzie mały, czy duży. Każde jabłko trafi albo do szarlotki, albo do soku.
0: W układaniu jadłospisów mają pomagać studenci dietetyki i żywienia człowieka, a jeśli prototyp się sprawdzi, to podobne stołówki mogą powstawać na innych uczelniach w Polsce.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: 1-1. Takim wynikiem kończy się mecz Czechy RPA. O 21:00 na murawie spotkają się Szwajcarzy i Bośniacy. O północy Kanada powalczy z Katarem, a o 3:00 nad ranem zobaczymy spotkanie Meksyk-Korea Południowa. Tymczasem polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Ferencváros. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca. Jeszcze Motor Lublin, który ma nowego trenera, Mateusza Stolarskiego, zastąpił na tym stanowisku Mariusz Misiura. Stolarski odchodzi z klubu po 4 latach, a zaczynał od stanowiska asystenta trenera Gonzalo Fejo. Z kolei Misiura jeszcze do wtorku pracował w Wiśle Płock.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Pogoda na weekend ciepła, naprawdę ciepła, powiedziałbym nawet upalna, ale też miejscami deszczowa, bo z tego co widzę, te opady deszczu, no niestety, ale będą się dawać we znaki, głównie na zachodzie kraju, tam też możliwe nawet burze, więc uważajcie na siebie. I tak będzie już od jutra, sobota. Tutaj widzę, że większa część kraju w tych opadach deszczu i burzy, od zachodu do centrum, a w niedzielę to generalnie już wszędzie w deszcz i burze.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: 5 minut po godzinie 20 na zegarach. Ja mówię dobry wieczór, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.
5: Na pełnej z Vox FM.

Paula Abdul w Vox FM. Kwadrans po 20 na zegarach. Ważne pytanie, czy wy już macie naszą voxową aplikację? Nie? To trzeba to zmienić. Koniecznie i to jak najszybciej. Pobierajcie tę aplikację na swoje telefony i w aplikacji można się zgłaszać do naszej nowej zabawy. Vox tankuje na wakacje. Jeżeli ktoś potrzebuje, jest w potrzebie właśnie takie, że no ma pusty bak, a jednak gdzieś by sobie pojechał, to jest szansa, że my zatankujemy wam samochód do pełna. Trzeba tylko się zgłosić. Zgłosić się właśnie poprzez aplikację Vox FM. Dlatego zachęcam. Warto wchodzić, warto pobierać i później cieszyć się pełnym bakiem. Na pewno.

0: pieniądze. Skarby nie da się prosić, wiesz, że będą zazdrościć.
1: Pod osłoną nocy pokazujesz oczy. Pod osłoną nocy to nie widać nic, to ciemno jest przecież. 25 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. Przypominam, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień sushi. Jak ktoś nie lubi surowych ryb, to zawsze można zjeść polskie sushi, czyli ogórek kiszony, kiełbasa i dobre pieczywo.

0: Trochę magii, dlaczego by nie? I to takiej wakacyjnej, a wakacja już tuż, tuż. Wszyscy będą się cieszyć, będą odpoczywać. No na pewno będą odpoczywać uczniowie, studenci i nauczyciele, reszta to nie wiem. To się okaże. 25 minut do 21.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: To jest dopiero klasyk. Basic Element i To You. To fajnie, dobrze buja zawsze, zawsze, bez względu na czas i miejsce, zawsze dobrze jest wracać do takich klasyków. Na horyzoncie 21, a za chwilę, to jakby nie patrzeć, tych dżentelmenów przedstawiać nie trzeba. Oni też na polskiej scenie muzycznej są już od dobrych, ładnych lat. Calvi Remy i Daya. Nowość, nowość w propozycjach do bestlisty. A cyje to konie, cyje to konie. Tego nie wiem, chociaż może za chwilę się przekonamy.
1: Na pełnej z Fox FM.

0: Rihanna i Calvin Harris, We Found Love w OXFM w rytmie hitów. Życzę wszystkim, żeby znaleźli miłość, może właśnie tego lata, kto wie. O, pamiętajcie, lato sprzyja różnym romansom. Dwie minuty dzieli nas od godziny 21. 21 to czas najświeższych wiadomości. Tyle ode mnie na dziś, Michał Trawka, miłego.
1: OXFM. Autopromocja.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.
6: To nie koniec konsekwencji. Będą kolejne sankcje za aferę w Szpitalu Południowym. Jest wniosek o uchylenie aresztu. Chce tego obrona patomorfolog od Zakopanych Płodów. Kilkaset tysięcy złotych za obraz Witkiewicza. Jakie dzieło kupiło Zakopiańskie Muzeum, powiemy już za chwilę. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Są już pierwsze decyzje personalne i zapowiedź kolejnych. Po aferze w Szpitalu Południowym odwołany został cały zarząd placówki, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i podkreślił, że niebawem można spodziewać się kolejnych decyzji. Dogłębne wyjaśnienie sprawy zapowiada też premier Donald Tusk.
7: Problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne. Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
6: A chodzi, przypomnijmy, o byłego już lekarza Szpitala Południowego, Dawida Kacprzyka, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Był koordynatorem SOR-u, ale jak się okazało, jego grafik pokrywał się z aktywnością polityczną. Miał też stworzyć w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Jak poinformował dziś stołeczny ratusz, lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 0,5 miliona złotych.
7: Zakładamy, że ta decyzja związana jest z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawem i przepisami. Oczekiwałem od niego natychmiastowej rezygnacji z członkostwa w koalicji. Złożył też mandat radnego. Będzie też dalszy ciąg, bo prokuratura działa.
6: W szpitalu trwa też kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia, a wkrótce sprawą ma zająć się też Najwyższa Izba Kontroli. Szef Pentagonu zapowiada przegląd sił USA i baz w Europie. To, jak mówił na naradzie ministrów obrony w Brukseli, przede wszystkim test dla sojuszników na Starym Kontynencie. Niektóre kraje paktu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco, ocenił Pete Hegseth. Ogłaszam dziś w imieniu Ministerstwa Obrony przegląd amerykańskich baz i sił w Europie. Potrwa do 6 miesięcy. Nazwijmy to przeglądem w duchu NATO 3.0. Hegseth powiązał zapowiedziany przegląd z koncepcją zakładającą przekształcenie sojuszu w model, w którym Europa przejmuje główną odpowiedzialność za swoją obronę. Szef Pentagonu wspomniał też, że część sojuszników nie zgodziła się na wykorzystanie przez USA baz w operacjach dotyczących działań na Bliskim Wschodzie. Obrona Magdaleny H. walczy o uchylenie aresztu. Pełnomocnik, 57-letni patomorfolog, złożyła zażalenie na decyzję sądu o zastosowaniu wobec kobiety tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów medycznych. To potem jak na posesji, której była właścicielką, odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów albo ich fragmentów.
8: W tym momencie czekamy na wyznaczenie terminu posiedzenia, zarówno co do rozpoznania tego zażalenia,

0: a także zarówno co do przesłuchania pani Magdaleny.
1: Mówi nam adwokat Patrycja Chobel i dodaje, że podczas wczorajszego spotkania w zakładzie karnym ustalona została linia obrony. Szczegóły pozostają jednak tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Magdalena H. będzie składać wyjaśnienia. Dziudzia wróci do Zakopanego. Muzeum Tatrzańskie kupiło cenny obraz Witka Cega. Za portret Marii Witkiewiczówny Dziudzi zapłaciło 266 tysięcy złotych. Jest to o tyle cenny okaz, że takich obrazów autorstwa Witka Cego jest na rynku niewiele, mówi nam Zofia Radwańska z muzeum.
2: Sprzedaje nam obraz bezpośrednia rodzina i to jest tym bardziej cenne. On nigdy nie opuścił rodziny Witkiewiczów. Jest to portret olejny. Wykonywał je właśnie przede wszystkim przed I wojną światową i zazwyczaj to była rodzina. Takich portretów zachowało się na rynku bardzo mało.
1: Obraz trafi do Zakopanego za kilka tygodni, a zobaczyć go będzie można na wystawie w willi Okrza.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Piekielne temperatury, bo już nie wiem, jak inaczej można nazwać to, co będzie się jutro działo. Od jutra właściwie, co się będzie działo, bo od jutra już ostrzeżenia przed upałem będą dotyczyć lubuskiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i części zachodniopomorskiego. A to oznacza, że na termometrach w tych miejscach będzie ponad 30 stopni na plusie. To będzie początek, bo w weekend ponad 30 pojawi się na termometrach praktycznie w całej Polsce. Do tego będą opady deszczu i burze.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne, kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
3: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
2: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
1: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A tymczasem temat absurdalnych zarobków lekarzy objął już cały kraj. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. O szczegółach wie nasza reporterka Anna Badowska.
4: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, które jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
1: Relacjonowała Anna Badowska, dziękuję. Jest już w rękach policji, a najpewniej w piątek zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Chodzi o mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji, mówi rzecznik policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
5: Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
1: Mężczyznę zatrzymali w czwartek rano w hostelu pod Warszawą. Policyjni kontrterroryści. Ta informacja sprawiła, że do Białej Podlaskiej, gdzie doszło do zbrodni, powoli wraca spokój. A więcej o tym nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
6: W miejscu, gdzie doszło do zbrodni, życie toczy się zwykłym, spokojnym rytmem. Od czasu do czasu przemknie tędy przechodzień, co niektórzy zatrzymują się na chwilę przy wiązance kwiatów, która upamiętnia zamordowanego Rosjanina. Natomiast Bialska Straż Miejska odwołała patrole monitorujące placówki oświatowe.
1: Właśnie tak zareagowano na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina. Amerykanie są otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
7: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
1: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
7: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami. Pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie Polski.
1: Szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-letniej kobiety i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera.

0: tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem dziewczyny w Myszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. miał zadać kobiecie kilka ciosów nożem, a potem uciekł z miejsca zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
1: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
0: Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim zadane były śmiertelne ciosy.
1: Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać.
0: 19-latkowie byli parą, ale się rozstali. Po zaatakowaniu kobiety Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało znaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Mężczyzna targnął się na swoje życie. Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację. A chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali mu m.in. mobbing i korupcję. Współpracujemy ze służbami, zapewnia rzecznik prasowy Uniwersytetu Beata Gałek.
2: Udostępniona została dokumentacja i informacje niezbędne do sprawnego prowadzenia czynności. Ze względu na dobro postępowania Uniwersytet na tym etapie powstrzymuje się od komentowania ich szczegółowego zakresu. Jednocześnie prowadzone czynności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie uczelni.
0: Profesor Mirosław Minkina został zawieszony w funkcji rektora 19 maja przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Niespełna miesiąc później uczelniane kolegium elektorów Uniwersytetu w Siedlcach zdecydowało o odwołaniu Minkiny ze stanowiska rektora. Obrona Magdaleny H. walczy o uchylenie aresztu. Pełnomocnik, 57-letni patomorfolog, złożyła zażalenie na decyzję sądu o zastosowaniu wobec kobiety tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów medycznych. To potem jak na jej posesji, której była właścicielką, odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów albo ich fragmentów.
3: W tym momencie czekamy na wyznaczenie terminu posiedzenia, zarówno co do rozpoznania tego zażalenia, a także zarówno co do przesłuchania pani Magdaleny.
0: Mówi nam adwokat Patrycja Hobel i dodaje, że podczas spotkania w zakładzie karnym ustalona została linia obrony. Szczegóły pozostają jednak tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Magdalena H. będzie składać wyjaśnienia. Poznański rynek pracy jest pełen kontrastów. Choć firmy wciąż szukają pracowników, liczba młodych bezrobotnych w Poznaniu powiecie wzrosła do ponad 1500 osób. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wschodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami, mówi nam Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy.
4: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
0: Średni czas poszukiwania pracy to około pół roku. Wchodząc na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
5: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
6: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
0: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób. Prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia. O kilka

0: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
1: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób. Prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia. O kilka

0: 1 kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia płaci mniej na część diagnostyki, mówi dyrektor szpitala w Bełchatowie Dagmara Bednarek.
1: Nie jest tak źle, tak jak wszyscy mówili. Oczywiście bardziej komfortowe by było dla nas, żeby rzeczywiście to były badania bez limitu. Nie musielibyśmy tak tego monitorować i patrzeć co i jak. Natomiast no, taka jest rzeczywistość, jaka jest i trzeba po prostu się do niej dostosować i tyle.
0: Zdecydowanie najdłużej trzeba czekać na gastroskopię ze znieczuleniem. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ pokrywa 60% kosztów gastroskopii i kolonoskopii oraz połowę za rezonans i tomograf. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym usłyszał 62-latek z powiatu kieleckiego. Mężczyzna celował laserem w pilota samolotu wykonującego akrobację nad lotniskiem w Masłowie, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
2: Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym jak wynika z ustaleń 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany.
0: Podczas policyjnej akcji na posesji doszło do kolejnego skandalu. Agresywna 50-latka zaatakowała mundurowych.
2: Naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów. W związku z popełnionym czynem również i ona została zatrzymana.
0: Kobieta usłyszała już zarzuty, a grozi jej nawet do 3 lat więzienia. Z kolei głównemu podejrzanemu za oślepianie pilota wiązką lasera grozi teraz nawet 8 lat pozbawienia wolności. Dziudzia wróci do Zakopanego. Muzeum Tatrzańskie kupiło cenny obraz Witkacego. Za portret Marii Witkiewiczówny, Dziudzi, zapłaciło 266 tysięcy złotych. Jest to o tyle cenny okaz, że takich obrazów autorstwa Witkacego jest na rynku niewiele, mówi Zofia Radwańska z muzeum.
3: Sprzedaje nam obraz bezpośrednia rodzina i to jest tym bardziej cenne. On nigdy nie opuścił rodziny Witkiewiczów. Jest to portret olejny. Wykonywał je właśnie przede wszystkim przed I wojną światową i zazwyczaj to była rodzina. Takich portretów zachowało się na rynku bardzo mało.
0: Obraz trafi do Zakopanego za kilka tygodni, a zobaczyć go będzie można na wystawie w Willi Oksza. Ma być tanio, zdrowo i ekologicznie. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza projekt prototypowej stołówki studenckiej. Ma powstać przy kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok, mówi kierownik projektu profesor Danuta Figurska-Ciura.
4: Prowadziliśmy takie wywiady wśród studentów. Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł. Stołówka musi się samofinansować, ale nie musimy oczekiwać jakichś bardzo wielkich zysków i to jest nasza przewaga.
0: Do kuchni mają trafiać produkty z sadów, pól i zaplecza badawczego uniwersytetu, dodaje Marta Czaplicka z katedry ogrodnictwa.
5: Jak najmniej marnujemy i jak najmniej zużywamy niepotrzebnej energii. Owoce i warzywa zebrane wprost w naszych sadach i z naszych upraw będą już wstępnie przygotowywane. Będą tam myte, obierane, kiszone. Każdy ogórek i każdy pomidor będzie dobry, jak tylko będzie zdrowy, niezależnie od tego, czy będzie mały, czy duży. Każde jabłko trafi albo do szarlotki, albo do soku.
0: W układaniu jadłospisów mają pomagać studenci dietetyki i żywienia człowieka, a jeśli prototyp się sprawdzi, to podobne stołówki mogą powstawać na innych uczelniach w Polsce. A w Sopocie wyjątkowa akcja charytatywna. Wystarczy oddać skok do morza, by pomóc potrzebującym. Tegoroczna 15. już edycja tego wydarzenia odbędzie się w niedzielę na Molo i wesprze zbiórkę dla Adama, mówi organizator Marcin Stefański.
6: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Zachorował na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec dwójki dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
0: Dodajmy, że to jedyna okazja w roku, by bez konsekwencji i ryzyka mandatu skoczyć do morza z sopockiego Mola.
6: Jeśli wskoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
0: Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Start wydarzenia w niedzielę w samo południe. Czołg Abrams, transporter Rosomak czy armato haubica K9 to wszystko do zobaczenia z bliska podczas dwudniowych warszawskich targów obronnych. Piątek jest przeznaczony dla firm, sobota już dla wszystkich zainteresowanych. A czekać na nich będą jednak nie tylko wystawy sprzętu, mówi Maria Ola Halisiecka z portalu obronnego.
7: Będzie dużo prelekcji, pokazów, pogadanek. To będzie też taki dzień dynamiczny z atrakcjami właśnie dla mieszkańców. Będziemy starali się też tych mieszkańców i gości, którzy odwiedzą w ten drugi dzień targi, aby nie tylko odwiedzili stoiska, ale też jakby takich zachęcić do takiego aktywnego, czynnego uczestnictwa w tych targach.
0: Warszawskie Targi Obronne w piątek i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.

0: to promocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 0,5 miliona złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

0: Państwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
1: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
0: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
2: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A tymczasem temat absurdalnych zarobków lekarzy objął już cały kraj. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. O szczegółach wie nasza reporterka Anna Badowska.
3: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, który jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
2: Relacjonowała Anna Badowska, dziękuję. Jest już w rękach policji, a najpewniej w piątek zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Chodzi o mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji, mówi rzecznik policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
4: Jesteśmy pewni, tak, po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
2: Mężczyznę zatrzymali w czwartek rano w hostelu pod Warszawą. Policyjni kontrterroryści. Ta informacja sprawiła, że do Białej Podlaskiej, gdzie doszło do zbrodni, powoli wraca spokój. A więc o tym nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
5: W miejscu, gdzie doszło do zbrodni, życie toczy się zwykłym, spokojnym rytmem od czasu

0: terroryści. Ta informacja sprawiła, że do Białej Podlaskiej, gdzie doszło do zbrodni, powoli wraca spokój. A więcej o tym nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
1: W miejscu, gdzie doszło do zbrodni, życie toczy się zwykłym, spokojnym rytmem od czasu

0: Polska odwołała patrole monitorujące placówki oświatowe.
1: Właśnie tak zareagowano na informację o zatrzymaniu podejrzewanego zabójstwa Rosjanina. Amerykanie są otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
2: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
1: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
2: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
1: Szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-letniej kobiety i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem dziewczyny w Myszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. miał zadać kobiecie kilka ciosów nożem, a potem uciekł z miejsca zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
3: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
1: Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim zadane były śmiertelne ciosy.
3: Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać.
1: 19-latkowie byli parą, ale się rozstali. Po zaatakowaniu kobiety Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało znaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Mężczyzna targnął się na swoje życie. Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację. A chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali mu m.in. mobbing i korupcję. Współpracujemy ze służbami, zapewnia rzecznik prasowy Uniwersytetu Beata Gałek.
4: Udostępniona została dokumentacja i informacje niezbędne do sprawnego prowadzenia czynności. Ze względu na dobro postępowania Uniwersytet na tym etapie powstrzymuje się od komentowania ich szczegółowego zakresu. Jednocześnie prowadzone czynności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie uczelni.
1: Profesor Mirosław Minkina został zawieszony w funkcji rektora 19 maja przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Niespełna miesiąc później uczelniane kolegium elektorów Uniwersytetu w Siedlcach zdecydowało o odwołaniu Minkiny.

0: złożyła zażalenie na decyzję sądu o zastosowaniu wobec kobiety tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów medycznych. To potem jak na jej posesji, której była właścicielką, odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów albo ich fragmentów.
1: W tym momencie czekamy na wyznaczenie terminu posiedzenia, zarówno co do rozpoznania tego zażalenia, a także zarówno co do przesłuchania pani Magdaleny.
0: Mówi nam adwokat Patrycja Hobel i dodaje, że podczas spotkania w zakładzie karnym ustalona została linia obrony. Szczegóły pozostają jednak tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Magdalena H. będzie składać wyjaśnienia. Poznański rynek pracy jest pełen kontrastów. Choć firmy wciąż szukają pracowników, liczba młodych bezrobotnych w Poznaniu powiecie wzrosła do ponad 1,5 tysiąca osób. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wschodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami, mówi nam Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy.
2: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
0: Średni czas poszukiwania pracy to około pół roku. Wchodzący na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
3: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
4: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
0: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób. Prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia. O kilka tygodni wydłużyły się kolejki na gastroskopię. Tak obecnie wygląda sytuacja z badaniami profilaktycznymi w szpitalu w Bełchatowie. Przypomnijmy, od 1 kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia płaci mniej na część diagnostyki, mówi dyrektor szpitala w Bełchatowie Dagmara Bednarek.
5: Nie jest tak źle, tak jak wszyscy mówili. Oczywiście bardziej komfortowe by było dla nas, żeby rzeczywiście to były badania bez limitu. Nie musielibyśmy tak tego monitorować i patrzeć co i jak. Natomiast no, to taka jest rzeczywistość, jaka jest i trzeba po prostu się do niej dostosować i tyle.
0: Zdecydowanie najdłużej trzeba czekać na gastroskopię ze znieczuleniem. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ pokrywa 60% kosztów gastroskopii i kolonoskopii oraz połowę za rezonans i tomograf. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym usłyszał 62-latek z powiatu kieleckiego. Mężczyzna celował laserem w pilota samolotu wykonującego akrobację nad lotniskiem w Masłowie, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
6: Podczas przeszukania policjanci znaleźli urząd

0: tysięcy złotych. Jest to tyle cenny okaz, że takich obrazów autorstwa Witkacego jest na rynku niewiele, mówi Zofia Radwańska z muzeum.
1: Sprzedaje nam obraz bezpośrednia rodzina i to jest tym bardziej cenne. On nigdy nie opuścił rodziny Witkiewiczów. Jest to portret olejny. Wykonywał je właśnie przede wszystkim przed I wojną światową i zazwyczaj to była rodzina. Takich portretów zachowało się na rynku bardzo mało.
0: Obraz trafi do Zakopanego za kilka tygodni, a zobaczyć go będzie można na wystawie w Willi Oksza. Ma być tanio, zdrowo i ekologicznie. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza projekt prototypowej stołówki studenckiej. Ma powstać przy kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok, mówi kierownik projektu profesor Danuta Figurska-Ciura.
2: Prowadziliśmy takie wywiady wśród studentów. Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł. Stołówka musi się samofinansować, ale nie musimy oczekiwać jakichś bardzo wielkich zysków i to jest nasza przewaga.
0: Do kuchni mają trafiać produkty z sadów, pól i zaplecza badawczego uniwersytetu, dodaje Marta Czaplicka z Katedry Ogrodnictwa.
3: Jak najmniej marnujemy i jak najmniej zużywamy niepotrzebnej energii. Owoce i warzywa zebrane wprost w naszych sadach i z naszych upraw będą już wstępnie przygotowywane. Będą tam myte, obierane, kiszone. Każdy ogórek i każdy pomidor będzie dobry, jak tylko będzie zdrowy, niezależnie od tego, czy będzie mały, czy duży. Każde jabłko trafi albo do szarlotki, albo do soku.
0: W układaniu jadłospisów mają pomagać studenci dietetyki i żywienia człowieka, a jeśli prototyp się sprawdzi, to podobne stołówki mogą powstawać na innych uczelniach w Polsce. A w Sopocie wyjątkowa akcja charytatywna. Wystarczy oddać skok do morza, by pomóc potrzebującym. Tegoroczna 15. już edycja tego wydarzenia odbędzie się w niedzielę na Molo i wesprze zbiórkę dla Adama, mówi organizator Marcin Stefański.
4: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Zachorował na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec dwójki dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
0: Dodajmy, że to jedyna okazja w roku, by bez konsekwencji i ryzyka mandatu skoczyć do morza z sopockiego Mola.
4: Jeśli wskoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
0: Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Start wydarzenia w niedzielę w samo południe. Czołg Abrams, transporter Rosomak czy armato haubica K9 to wszystko do zobaczenia z bliska podczas dwudniowych warszawskich targów obronnych. Piątek jest przeznaczony dla firm, sobota już dla wszystkich zainteresowanych. A czekać na nich będą jednak nie tylko wystawy sprzętu, mówi Maria Ola Halisiecka z portalu obronnego.
5: Będzie dużo prelekcji, pokazów, pogadanek. To będzie też taki dzień dynamiczny z atrakcjami właśnie dla mieszkańców. Będziemy starali się też tych mieszkańców i gości, którzy odwiedzą w ten drugi dzień targi, aby nie tylko odwiedzili stoiska, ale też jakby takich zachęcić do takiego aktywnego, czynnego uczestnictwa w tych targach.
0: Warszawskie Targi Obronne w piątek i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.

0: club au vent. On ne sait pas trop mon sort. Ej, co to po blond. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ale wam PiS zrobił naprawdę prezent na 77. urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Nie PiS, tylko KO. No,
2: Platforma, tak. Panie redaktorze, tak, oczywiście do tego nie podchodzimy, no bo oczywiście sytuacja w ochronie...
3: Nie, no proszę mnie nie bajerować.
2: Sytuacja w ochronie zdrowia jest od dawna bardzo poważna, zwracamy na to uwagę. No już debata nad budżetem na ten rok, kiedy było jasne, że zabraknie w tym systemie 23 miliardy złotych, no była niezwykle burzliwa i później widzieliśmy tego konsekwencje. Te kolejne rozporządzenia pozwalające na likwidację oddziałów położniczych, ograniczenie wydatków na diagnostykę, no to były kolejne, że tak się wyrażę, dzwony alarmowe i w każdej tej sprawie bardzo mocno to eksponowaliśmy.
1: A Donald Tusk się zręcznie odciął od tej sprawy, no. Wielka kontrola, wielka uwaga państwa. W ogóle się wszystko zmieni. Niech pan sobie wyobrazi, że na lepsze.
2: Panie redaktorze, to jest najdziwniejsze, że obydwa wybory ministrów zdrowia to są osobiste wybory Donalda Tuska. Ja byłem zdumiony, że...
1: Trzeba było zapytać sztucznej inteligencji, panie premierze, a nie intuicyjnie.
2: No więc właśnie, że pani minister najpierw z różdżką, która w czarodziejski sposób miała odmienić ochronę zdrowia, co było gigantyczną naiwnością, bo przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, że problemy ochrony zdrowia są tak poważne, że nie tylko różdżką, ale nie wiem, jakąś potężną...
1: Tak. Tylko tutaj prezent polega nie na tym, że w służbie zdrowia jest źle albo na SOR-ze, bo to obawiam się jest taki endemiczny stan Polski. Natomiast to, że działacz Koalicji Obywatelskiej, nie najwyższego szczebla, ale nie najniższego, swoim robił badania szybko, a nie swoim tak jak wszystkim, normalnie.
2: Tak, to jest rzeczywiście wyjątkowy skandal, to zwłaszcza, że związany ze szpitalem zupełnie nowym, panie redaktorze, to jest, jeżeli chodzi o substancję materialną, to jest, zdaje się, najnowocześniejszy szpital w Polsce. Powstał za pół miliarda złotych i wydawało się, że może być taką wizytówką Warszawy. No i okazuje się, że po paru latach funkcjonowania jest tą wizytówką, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. Rzeczywiście ta szybka ścieżka dla VIP-ów jest no, przegrębiająca.

0: miesiąca. Ja sam mam mamę w wieku 94 lat, w związku z tym te szpitale odwiedzam i wiem, jaka jest sytuacja. W zasadzie chyba w każdej placówce ochrony zdrowia to jest rzeczywiście sytuacja bardzo poważna. Więc jeżeli jest taka ścieżka dla prominentnych polityków i jednocześnie ludzie na tym przysłowiowym schorze, rzeczywiście zgłaszający się z reguły w trudnej dla siebie sytuacji życiowej, muszą czekać wiele godzin, to bulwersuje, myślę, nie tylko zwolenników obecnej opozycji, ale także tych, którzy do tej pory popierali Koalicję Obywatelską.
1: Mają czas wtedy na refleksję, a czemu nie wyrobiłem sobie dobrej znajomości w Koalicji Obywatelskiej? Robert Bąkiewicz to nasz nowy bohater narodowy?
0: Panie redaktorze, Robert Bąkiewicz moim zdaniem robi i ludzie związani z tym środowiskiem dobrą robotę, zwracając uwagę na bezpieczeństwo naszych granic, właśnie chronienie nas przed nielegalną imigracją.
1: Daleko pojechali chronić nas przed imigracją.
0: Natomiast to wydarzenie, oczywiście ono jest bulwersujące w tym sensie, panie redaktorze, że zostali zaatakowani Polacy, moim zdaniem, przez policję niewspółmiernie do tego, co tam robili. I to jest naprawdę oburzające.
1: Wie pan, ja jestem z tego pokolenia, że tak generalnie jak widzę policję zmierzającą w stronę demonstrantów, to odruchowo raczej jestem za tymi drugimi. Chociaż bardzo cenię pracę funkcjonariuszy publicznych. Jako wierny kibic nieraz widziałem policję naprawdę w dobrych akcjach, bardzo profesjonalnych. No i tak dalej. Już nie chcę kadzić policji, bo wyjdzie na to, że wie pan, mam płacone. A to tylko serca. Ale proszę pana, robimy my Polacy niezgłoszoną, czyli nielegalną manifestację w Berlinie i naprawdę mamy larum podnosić, że policja to gasi?
0: Panie redaktorze,
1: Niemczech?
0: Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż pan to opisał. Otóż to była tak zwana demonstracja spontaniczna, dopuszczalna także prawem niemieckim. Co więcej, okazało się, że oczywiście policja...
1: Spontaniczna, przyjechali z Polski do Berlina.
0: Okazuje się, że policja od tej strony była przygotowana, bo jeden z tych policjantów był polskojęzyczny i w związku z tym on komunikował się bezpośrednio. Otóż do przedstawicieli ruchu Bąkiewicza powiedział bardzo wyraźnie, że na 99,9% pozwolą im podejść tą grupą pod ten pomnik, tylko on musi jeszcze ustalić szczegóły i potrzebuje 5 minut. To 5 minut czekania zmieniło się w 1,5 godziny.
1: Takie są współczesne Niemcy, to nie jest tak jak kiedyś, proszę pana. Że
0: ale odnoszę wrażenie, że te konsultacje były głębokie i później, tak jak mówią towarzyszący im dziennikarze, policja dosyć nagle zrobiła się bardzo brutalna i prowokująca. I rzeczywiście te filmy, które zostały tam nagrane, pokazują,

emocje były głębokie i później, tak jak mówią towarzyszące im dziennikarze, policja dosyć nagle zrobiła się bardzo brutalna i prowokująca. I rzeczywiście te filmy, które zostały tam nagrane, no pokazują

0: Dariusz ma oczywiście te środki przymusu bezpośredniego i powinien ich używać, ale jeżeli używa nóg do zaatakowania demonstranta, kolana, uderzając go w głowę, jeżeli starszych ludzi się przewraca, wykręca im ręce w sytuacji, kiedy nie są agresywni, no to nie ulega wątpliwości, że użyto siły ponad miarę. No i co jest, wie pan, zasmucające, no to brak reakcji naszych służb zagranicznych. Otóż podejście państwa do tego rodzaju sytuacji powinno być niezależnie od poglądów politycznych. Ja rozumiem, że ruch Bąkiewicza się nie lubi, ale to nie oznacza, że polskie władze nie powinny się upominać o los polskich obywateli.
1: Proszę pana, to dajmy jeszcze samemu poszkodowanemu prawo głosu, ale powiem panu od razu uczciwie, daję te prawo głosu dlatego, że wydaje mi się, że nie jest to głos najmądrzejszy.
2: Nie zrobiliśmy, powtarzam, nie zrobiliśmy żadnego przestępstwa, nie zrobiliśmy tak naprawdę żadnego zgromadzenia. Jest nas kilka osób. Chcieliśmy uczcić polskie ofiary, a Niemcy nam tutaj dzisiaj po prostu to w skandaliczny sposób zabraniają. To przypomina najgorsze czasy, w których niemieccy naziści mordowali naszych dziadów.
1: I widzi pan, dłuższy wywód, zupełnie logiczny i poprawny. I nagle ci naziści, bo wykręcili komuś ręce. No to zupełnie jak naziści. Oni są znani byli z tego, że wykręcali ręce. Proszę pana, no.
0: Panie redaktorze, w sytuacji, kiedy rzeczywiście człowiek w niemieckim mundurze nadużywa swojej...
3: W Niemczech to niezwykle mają niemieckie
0: mundury. Tak, to prawda. No ale patrzę z perspektywy Polaka. Nadużywa swojej władzy. No to może budzić daleko idące skojarzenia. No może trochę za daleko. W tym,
3: trochę? Panie pośle, no znamy się trochę.
0: Panie redaktorze, to jest emocjonalna wypowiedź, rozumiem, że zaraz po tym, jak ten atak nastąpił, więc jestem w stanie zrozumieć człowieka wypowiadającego się w emocjach.
1: A to może pan moje też emocje zrozumie, chociaż one będą trochę fingowane, bo my nauczyciele na ogół udajemy te emocje, żeby po prostu uczniom się nie nudziło. Ale rzeczywiście mam trochę prawdy w tej emocji, kiedy ktoś porównuje coś z komunizmem, nazizmem, gułagami, obozami śmierci, gestapo. No oczywiście w chwili wzburzenia człowiek ma prawo pleść bzdury i pewno nie jeden kibic tam kiedyś sobie krzyczał gestapo, a naprawdę to też nie ma żadnego sensu, prawda? No dobra, są chwile wzburzenia. No, ale generalnie my, mówiąc tak, porównujemy po prostu... My tak naprawdę bronimy wtedy tych nazistów, komunistów i innych złych ludzi, bo porównujemy ich do tych, którzy są jeszcze do wytrzymania. Wie pan, jak policja pałuje, to jest bardzo nieprzyjemne, ale jak gestapo torturuje, to nie jest to samo. I tak, no i chodzi mi o to, że dlatego tak się emocjonuję, że nawet w dobrej sprawie, a zwłaszcza w dobrej sprawie, trzeba moim zdaniem rozgraniczać różnego typu...
0: Najprawdopodobniej w takiej rozmowie jak ta nasza dzisiejsza, pan Bąkiewicz pewnie by takich porównań nie używał, no ale w związku z tym, że to było, że tak się wyrażę, na gorąco, to być może takie skojarzenie mu do głowy przyszło i moim zdaniem w takich emocjach ono być może było uprawnione.
1: Na gorąco był jeszcze zrobiony chyba klip Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ty czekasz w wielomiesięcznych kolejkach do lekarza. Oni mają prywatny SOR w publicznym szpitalu. Tobie odwołują zabiegi i operacje. Oni są natychmiast przyjmowani bez kolejki. Publiczna służba zdrowia bankrutuje. On dostaje 1 600 000 zł tylko dlatego, że ma legitymację partyjną. Oni stworzyli dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, druga przy korycie.
5: Dotarło zakute.
1: No i widzi pan, moim zdaniem ten klip złośliwy, na granicy dobrego smaku, nie przekracza tej granicy. Można po prostu nie zgadzać się z atakowaniem premiera Tuska, bo on jest taki dobry, ale moim zdaniem nie można powiedzieć tak, Boże, jak oni mogli? No tak mogli, to jest normalna polityka. Okej, ten klip, widzi pan, chwalę pana, zanim jeszcze pan pochwali klip.
0: Klip jest rzeczywiście dużo mówiący, ale panie redaktorze, rzeczywiście ta sytuacja jest absolutnie bulwersująca. Tak jak powiedziałem, no, sytuacja w ochronie zdrowia także za naszych rządów przecież nie była satysfakcjonująca, ale staraliśmy się tę rzeczywistość poważnie zmieniać. Problem, którego tutaj dotykamy, to jest problem wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. My także uznaliśmy, że ten odpływ chociażby lekarzy czy pielęgniarek wykwalifikowanych, no po prostu paraliżuje ten system. Stąd ustawa z 2017 roku, a później, jeżeli dobrze pamiętam, z 2022 roku, regulująca płace, to znaczy pozwalająca na podwyżki płac ponad te wskaźniki obowiązujące w sferze budżetowej, które z reguły są bardzo niskie. To oczywiście ten proces, bo trwało to parę lat, doprowadziło do tego, że odpływ właśnie wykwalifikowanych

0: lekarzy, pielęgniarek ustał. To przestał być najważniejszy problem ochrony zdrowia. No ale oczywiście, skoro stworzyły się ustawowe możliwości godnego płacenia, no to tu i ówdzie to godne płacenie zamienia się w farsę, to może niedobre słowo.
1: W patologię.
0: W patologię, no więc właśnie.
1: Co prawda, można powiedzieć.
0: W skandale, no po prostu w skandale.
1: Że przy złych płacach też mogłaby się tworzyć taka patologia, bo człowiek chciałby tam naściubić tymi trochę chyba lewymi dyżurami, no. Dorobić do pensji. Tutaj tylko zachłanność jest usprawiedliwieniem pewnego rodzaju.
0: W każdym razie tutaj dochodzi jeszcze ten wątek polityczny, no tak jaskrawy rzeczywiście. Młody człowiek, no niezwykle aktywny działacz Platformy, tuż po studiach, bez specjalizacji, obejmuje nagle ważną funkcję w tak, że tak się wyrażę, nowoczesnym szpitalu. No i okazuje się, że to wysokie wynagrodzenie całkiem nie było przypadkowe, no bo on stworzył właśnie ten system VIP-owskiej szybkiej ścieżki.
1: Panie pośle, premier Donald Tusk ma w tej sprawie inne zdanie.
2: Będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu. Bo to, że on jest nadużywany i że znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
1: Widzi pan dialog, troska, refleksja.
0: No tak, rozumiem, że pan premier przyjdzie pewnie jutro do Sejmu tuż przed głosowaniami i będzie nas namawiał na współpracę w tej sprawie. Tu są, panie redaktorze, dwie ważne te rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście wykorzystywanie tego systemu podwyżek płac do tworzenia swoistych kominów zarobkowych, no bo 1 600 000 rzeczywiście robi wrażenie, ta ilość godzin 331 w miesiącu rzeczywiście robi wrażenie, myślę, na wszystkich, także na lekarzach, no ale jeszcze jest ten wątek polityczny. Prawdopodobnie ten wątek, panie redaktorze, media będą rozwikływały. Pojawiają się już pewne nazwiska. No właśnie, i jeżeli to się potwierdzi, jeżeli chodzi o te nazwiska, no to Donald Tusk będzie musiał udać się do drugiej izby parlamentu i porozmawiać z jego szefową, jak to się stało, że z tej szybkiej ścieżki, w tej bardzo trudnej sytuacji w ochronie zdrowia korzystały. Zdaje się, że będą także inne prominentne nazwiska, więc to jest...
1: Ale nie chce pan użyć tego słowa Małgorzata Kidawa-Błońska, ja to muszę zrobić.
0: Panie redaktorze, no to się pojawiło w mediach, oczywiście nie mamy na to twardych dowodów, rozumiem, że one już gdzieś są, bo słyszałem, że w konkurencyjnej dla państwa stacji była ta zapowiedź, że te nazwiska są znane. Wprawdzie ktoś tam ostrzega, żeby ich nie używano, no bo to jest tajemnica lekarska, ale odnoszę wrażenie, że sprawa jest tak drażliwa, że te nazwiska się pojawią.
1: Jeżeli chodzi o sprawy lekarskie, to mam nadzieję, że one nie będą wypływały. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne przyspieszenie badań, wszystko jedno jakich, no to one mam nadzieję, że właśnie będą wypływały. Wie pan, co zrobił Włodzimierz Czarzasty? Powiedział, tu sobie do klapy włożyłem Słowika i nazwałem go Patryk. To dlatego, że Patryk Słowik jest tym dziennikarzem, który być może obali rządy Donalda Tuska, proszę pana, to nie są żarty. Bo to jest taka afera tego rozmiaru, co do której każdy może powiedzieć wszystko, rozumiem.
0: Tak, to prawda. To nie jest skomplikowane, bo każdy albo prawie każdy w odniesieniu do swoich potrzeb osobistych albo swojej rodziny gdzieś tam terminował na takim SOR-ze i wie, jak to wygląda od środka. Wie, że to jest bardzo często upokarzające. Nie dlatego, że lekarze nie chcą, że tak się wyrażę, ciężko pracować, tylko dlatego, że tych pacjentów jest tak dużo, że na tę pomoc często w autentycznej potrzebie, dramatycznej, z bólem, trzeba poczekać parę godzin. Jeżeli teraz taki człowiek dowiaduje się, że mógł być inny sposób szybkiego uzyskania pomocy, to rzeczywiście to absolutnie bulwersuje. I z tego, co się orientuje, to bulwersuje nie tylko obecną opozycję, ale bulwersuje także dotychczasowych, twardych zwolenników Koalicji Obywatelskiej.
1: Super Express, trzecia strona, sensacyjna wiadomość. Jarek nie obchodził urodzin. Tak mówi Jan Maria Domaszewski, jak wiadomo, brat cioteczny prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A ja chciałem pana zapytać, jaki pan prezent przygotował? No rozumiem, że czeka pan do imienin.
0: Panie redaktorze, nie wiem, jak jest z urodzinami, bo tak blisko prezesa nie jestem, no ale dzisiaj, z tego co wiem, w godzinach popołudniowych będzie tradycyjna msza święta w Krakowie. Corocznie prezes tam jest właśnie w dniu urodzin swoich i brata.
1: Rozumiem, to oczywiście bardzo, bardzo piękna, proszę pana, uroczystość, ale my też się przygotowaliśmy do tych urodzin, bo wciągnęliśmy trochę do archiwum i oto taka, no zresztą znana bardzo, ale tutaj rozbudowana, autorska wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed wielu lat.
3: Kim chciałbyś być? Minister sprawiedliwości, premier, prezydent,
4: cel. Chciał być emerytowanym zbawcą narodu.
3: A dlaczego? Ale emerytowanym to znaczy chciałbyś mieć 65 lat?
4: Nie. Chciałbym mieć 45, tyle co mam. I tak ja troszkę tęsknię za takim, powiedzmy sobie, jakby zwykłym, spokojniejszym życiem. Chociaż też i bardzo lubię takie, jakie mam, ale to jest taka ambiwalencja.
1: Są złośnicy, którzy wielokrotnie wypominali Kaczyńskiemu tę wypowiedź. Emerytowany zbawca narodu, ha, ha, ha. Wie pan, ja teraz coś powiem o sobie. O niczym innym bym nie marzył, jak o tym, żeby w stosunkowo młodym wieku, czy już nie dzisiaj, mieć spokój, jeżeli chodzi o różne bieżące sprawy, a służyć temu krajowi. Najlepiej w sposób taki właśnie nie bardzo angażujący fizycznie. I naprawdę nie wiem, kto nie ma takich marzeń. To jest moim zdaniem niezdrowy, czy ktoś nie ma takich marzeń.
0: I myślę, że panie redaktorze, na tej drodze prezes zrobił naprawdę bardzo dużo. No, przecież jest człowiekiem, który stworzył paru prezydentów i paru premierów, którzy dobrze...
1: Czuje się tak zbawiona dzięki temu.
0: Ja wiem, że ma także wielu przeciwników, ale no nie ulega wątpliwości, że te jego wybory dotyczące prezydentów i te prezydentury Polsce się przysłużyły także. Premierostwa moim zdaniem byłyby bardzo skuteczne. Mam tutaj na myśli i premierostwo na przykład Beaty Szydło i Morawieckiego, które przypadło na naprawdę skrajnie trudną sytuację zewnętrzną i wewnętrzną. No, przypominam chociażby ten COVID. I panie redaktorze, bardzo często atakujemy, znaczy jesteśmy atakowani za ten czas z różnych powodów. Później przecież była agresja Rosji na Ukrainę, także bardzo ciężkie decyzje, ale no, mam jakieś porównanie, bo w tamtym czasie byłem w Parlamencie Europejskim i patrzyłem na rzeczywistość, nie wiem, belgijską, holenderską, niemiecką po części, bo trzeba było się przemieszczać samochodami. To naprawdę my w tym okresie covidowym, idąc tą taką środkową ścieżką, rzeczywiście, no, nie popadając w skrajności, ocaliliśmy i gospodarkę, i dużą część społeczeństwa. Ja wiem, że są Polacy, którzy uważają inaczej i bardzo często są bardziej po prawej stronie niż Prawo i Sprawiedliwość, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że to były decyzje bardzo rozsądne i ci ludzie w tym trudnym czasie się spełnili. Ale to byli przecież, no może oprócz brata prezesa, to wszystkie pozostałe kandydatury były dosyć nieoczywiste i prezydenckie, i premierowskie.
1: Jedna była oczywista, bo można powiedzieć, że bracia Kaczyńscy współwykreowali kandydaturę Lecha Wałęsy, ale o tym samym Lechu Wałęsie potem mówił Kaczyński, przecież chyba wszyscy widzimy, że on się do tego nie nadaje. Jeszcze tam po drodze był Kazimierz Marcinkiewicz, mniej więcej podobnie zresztą wykreowany, a tylko rzeczywiście trochę znikąd, a potem Jarosław Kaczyński mówi tak, to chyba jest oczywiste, że ten pan do tego się nadawał głównie do bali, a nie do rządzenia. Co tak? Czyli nie wszystkie chyba te decyzje były aż tak dobre.
0: Mówię o tych, które długo trwały i okazały się niezwykle skuteczne.
1: Ale wie pan, mówił pan prezes o tutaj swoich tęsknotach. A wie pan, jaką ja odczułem tęsknotę? Do tego roku 94. Pamiętajmy, to jest po aferze lustracyjnej, po nocy teczek, obaleniu rządu Jana Olszewskiego. Wydawało się, że emocje są po prostu już nie do wytrzymania. Dla mnie były nie do wytrzymania. Patrzyłem na ludzi Solidarności, bardzo często bohaterskich, zasłużonych, którzy zachowywali się jak szaleńcy.

0: twój temat, a przecież emerytowany zbawca narodu to było takie triki, jak to się dzisiaj mówi. Można to wykorzystać przeciwko mnie, nie szkodzi. Bo ja sobie tak wyobrażam z wielkim trudem, a tęsknię do tych czasów.
1: No, emocje po obydwu stronach bardzo urosły i rzeczywiście przyznaję, że prawdopodobnie taki wywiad teraz nie byłby możliwy.
0: Chociaż wie pan, nadzieja umiera ostatnia, prawda?
1: To prawda.
0: To jest zupełnie oczywiste. Na przykład nadzieja Jana Grabca chyba jeszcze tkwi w nim taka, że ruszy wreszcie ten system rozliczeń PiS-u. Jak wiadomo, te sprawy związane z komisjami śledczymi, które miały być takie szczególnie owocne, okazały się umiarkowanie owocne, by tak powiedzieć oględnie, nie spełniły oczekiwań.
1: Parę z nich skończyło się skandalem, jeżeli pan pozwoli, jedna kwestia związana z tą komisją śledczą w sprawie Pegasusa. Otóż, panie redaktorze, ta komisja śledcza uczyniła wielkie szkody naszemu krajowi. Ja nie będę brnął w szczegóły, powiem tylko o tej najważniejszej moim zdaniu rzeczy. Służby muszą mieć oczy i uszy. Jeżeli ten system był taki, być może były jakieś próby jego wykorzystania niezgodnie z prawem, tego z tej komisji śledczej też się nie dowiedzieliśmy, ale okazuje się, że w sytuacji tego powszechnego zagrożenia brak takiego systemu. Ja oczywiście nie mam pewności, czy służby nie dysponują czym innym, ale po rezultatach widzę, że być może jest z tym słabo, skoro mogą przyjechać ludzie, którzy gdzieś są notowani poza granicami naszego kraju, podłożyć ładunki wybuchowe, które Bogu dzięki nie przyniosły katastrofy kolejowej i wyjechać przez naszą granicę. Jeżeli może pojawić się człowiek, który przeciwnika Putina zastrzeli w biały dzień na ulicy i także się ulotni, to znaczy, że służby nie mają oczu i uszu, a to jest pokłosie niestety tej nieodpowiedzialnej komisji.
0: Może nie używają po prostu ci potencjalni zbrodniarze telefonów komórkowych i wtedy nie można ich podsłuchiwać Pegasusem. Tego po prostu nie wiemy.
1: Tego nie wiemy, ale panie redaktorze, słabość w tej sprawie pokazuje, że służby straciły oczy i uszy.
0: Ale były szef ABW, czyli Krzysztof Bondaryk, miał taką wypowiedź zaraz po zakończeniu prac Komisji Pegasusowej. Jest takie przekonanie w resorcie sprawiedliwości, prokuraturze i tak dalej, że Pegasus był czasem dobry, a czasami zły, kiedy jego zakup i użycie były od początku przestępstwem. Były szef ABW, wie pan, nie poparłby tutaj.
1: Nie, panie redaktorze, naprawdę nie wiem, dlaczego pan Bondaryk mówi takie rzeczy, ale tak naprawdę przeznaczono na to pieniądze publiczne. To że nie z tej podziałki klasyfikacji budżetowej, to moim zdaniem nie jest przestępstwo, naprawdę.
0: I wie pan, ja też tak myślę, że słowo przestępstwo jest często nadużywane, prawda, jak
1: To być może dyscyplina finansów publicznych, ale na pewno nie wielka komisja i na pewno nie zajmowanie majątków tych, którzy te decyzje podejmowali i wydawanie za nimi europejskich nakazów aresztowania.
0: Ja po prostu Janowi Grabcowi, panu ministrowi, który domagał się od urzędów, żeby wzięły się, skoro te komisje to nie bardzo wypadły, to żeby tak urzędy się wzięły teraz za prześledzenie, rozumiem, akt, prawda, zajęcie się sprawą, bo urzędy są zajęte i tak wie pan...
1: Panie redaktorze, są zajęte, na przykład skarbowość jest zajęta. Ja przypominam, że rzucona została kwota chyba 30 miliardów złotych, które zostały ukradzione przez Prawo i Sprawiedliwość i rzucono na to 200 inspektorów skarbowych, którzy mieli tę kwotę znaleźć, jak rozumiem, na kontach polityków Prawa i Sprawiedliwości. No mija 2,5 roku, nie znaleziono nie tylko tych miliardów, a nawet milionów, a nawet tysięcy, ale ponad 200 skarbowców było do tej działalności oddelegowanych, a jednocześnie dochody budżetu państwa... Dochody budżetu państwa różnią się od planowanych za tamten rok negatywnie o 40 prawie 2 miliardy złotych.
0: Widzi pan, już ma nadzieję, że to w waszych kieszeniach będzie te 42 miliardy, no ich tam nie ma i teraz nie wiadomo komu zabrać.
1: No więc właśnie.
0: Ale wie pan, bo ja właśnie pomyślałem, że w czynie obywatelskim, jako obywatel kochający swoje państwo, podpowiem Grabcowi i innym ministrom, że może by z policjantami trochę poreformować. Wie pan, my nauczyciele oraz policjanci jesteśmy takimi branżami, które ciągle coś reformuje. Chyba równie często jak służbę zdrowia. I czasami mamy już dosyć. Samo słowo reforma powoduje taki rodzaj. Ale wyczytałem taką wiadomość, którą opatrzyłem aż naszą rubryczką Kto by pomyślał? Czytam, proszę pana, w Rzeczpospolitej. Nie listonosze, lecz policjanci pukają do drzwi z wezwaniem sądu lub prokuratury. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, to chyba bardzo prawdziwe dane, w ubiegłym roku

0: producenci przeprowadzili 3 600 000 wywiadów. Większa część z nich nie jest na zlecenie policji, tylko prokuratury, różnych służb, komorników, no, którzy mają taką ustawową możliwość zrzucania tego na policję. Chodzą policjanci, dzień dobry, i robią ten wywiad, prawda? Ale mało tego, doręczają wezwania. W zeszłym roku policjanci doręczyli, nie chcę pana pytać, bo by pan nie mógł zgadnąć, 250 000 wezwań, z czego 1/4 to były wezwania takie sądowe, a reszta różnych instytucji.
1: I powiem szczerze, że jest to dla mnie zaskakująca informacja, że policja jest wykorzystywana do tego rodzaju czynności, zwłaszcza, że bardzo często brakuje jej na ulicach.
0: To zawsze było, tylko ostatnio po prostu urzędy nauczyły się wykorzystywać tę ścieżkę. Nie mają posłańców.
1: Prawdopodobnie wysłanie chociażby Pocztą Polską to jednak jest koszt, a wysłanie policjanta...
0: Nie ma pan pewności wtedy.
1: Prawda? No właśnie, a tutaj z reguły policjant przychodzi tyle razy, aż...
0: Ustala adres, a potem w następnej kolejności przychodzi z tym wręczeniem.
1: No więc właśnie.
0: To jest taki lepszy listonosz, nie?
1: No więc właśnie, bardzo skuteczny. Poza tym, no, listonoszowi można czasami drzwi nie otworzyć, ale jak w Judaszu, że tak się pojawi się mundur policjanta, no to już... Właściciel mieszkania raczej stara się drzwi otworzyć.
0: Chociaż tutaj można powiedzieć, słuchajcie państwo, jak macie wątpliwość, to zawsze warto zadzwonić po prostu. Nawet pod ten 997 przez 112 błyskawicznie państwo zweryfikują, czy nie są to aby fałszywi policjanci.
1: No właśnie.
0: Statystycznie oczywiście to bardzo rzadko się zdarza.
1: Ale zwykle zdarza.
0: Ale 1/4 miliona, wie pan, wezwań. Ja rozumiem, że niektóre są jak najbardziej na legalu uprawnione, jak sobie człowiek pomyśli, że narzekamy na wakaty w policji, powie pan, żebyśmy mieli nadmiar, to te młodzi policjanci by poznawali swój rejon, dostarczając wezwania. Nawet ktoś tam z policji bronił tego systemu, to ma pewien sens. No, ale jak mamy wakaty i człowiek myśli, że policjant już poszedłby jakoś, nie wiem, tam być groźny dla przestępców, a posłów jedzie z wezwaniem. No dobra, kiedyś jeszcze sobie na ten temat podforujemy. Zbigniew Kuźmiuk, naszym
1: przyjacielem
0: jest i zarazem gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
2: Do samego spadu, niezależnie od tego,